0: sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
1: Władze Katowic uważają, że nowy posterunek jest potrzebny, choć będzie w nim dyżurował tylko jeden strażnik i to nie przez całą dobę. Jak przyznaje prezydent Katowic Marcin Krupa, w mieście brakuje kilkunastu funkcjonariuszy. Samorząd próbuje różnymi sposobami zachęcić do pracy w Straży Miejskiej.
2: U nas na pewno kolejnym takim magnesem, który przyciąga, to jest zwiększenie kwoty za patrole w terenie z 300 zł do 500 zł.
1: Z powodu braków kadrowych nie wszędzie możliwe jest te zapewnienie stałych patroli. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Obecnie w Katowicach jest 150 strażników miejskich. Wyjątkowe znalezisko we Wronkach w Wielkopolsce. 11-wieczny miecz został znaleziony w warcie i przekazany do lokalnego muzeum. Eksperci oceniają, że broń mimo korozji jest w dobrym stanie. Jej pochodzenie będziemy mogli wstępnie określić podczas badań po konserwacji, mówi archeolog Ryszard Pietrzak.
3: Pozwolą ustalić przede wszystkim, gdzie ten miecz został wykuty. I wówczas już można dopiero coś domniemywać. W tym okresie znane są przypadki, gdy elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj dowania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. To pradzieje wyznane, że składa się w wodzie ofiary.
0: Niewykluczone, że miecz będzie można oglądać jeszcze w tym roku. Sztuka ozdobi pustostany w Chorzowie. Projekt nazywa się Galeria Wolności. Za tydzień pojawią się pierwsze obrazy, mówi Maciej Zieliński z ratusza.
4: Jest to początek projektu, gdzie staramy się zamienić pustostany na ulicy Wolności w tymczasowe galerie sztuki. Zaczynamy od Wolności 29, a później w lipcu będziemy uzupełniać te następne pustostany o po prostu witryny pełne sztuki, czy rzeźb, czy czego tylko nie wymyślimy.
0: Ulica Wolności jest w centrum Chorzowa. Dzięki projektowi ma stać się przyjemniejsza.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Karol Nawrocki spotka się w cztery oczy z Donaldem Trumpem, zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej polskiego prezydenta Marcin Przydacz. Do spotkania ma dojść w niedzielę. Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu na 80. urodziny prezydenta USA. Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdzał, czego oczekuje od tej wizyty polska dyplomacja.
1: Szef MSZ-u Radosław Sikorski chciałby, by prezydent przywiózł z USA potwierdzenie zaangażowania Amerykanów w budowanie bezpieczeństwa Polski. Wicepremier przypomniał, że niedawno szef MON zwrócił się do Amerykanów o stałą obecność ich żołnierzy w Polsce.
2: Mam nadzieję, że pan prezydent dzięki swoim specjalnym stosunkom z prezydentem Donaldem Trumpem przywiezie zapewnienie, że te 5000 dodatkowych żołnierzy do Polski trafi.
1: Prezydent Nawrocki po spotkaniu z Trumpem ma również rozmawiać z politykami na Kapitolu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: F-35, najnowocześniejsze myśliwce świata, oficjalnie dołączyły do polskich sił powietrznych. Wojskowi mówią o nich oczy i uszy naszej armii. Najpierw maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Potem uroczyście powitano je w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W ciągu 4 lat trafią do nas 32 takie myśliwce. To oznacza skuteczniejszą ochronę polskich granic, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, z którym w Łasku rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
3: Co jest najbardziej niezwykłego w tych myśliwcach?
4: Najbardziej niezwykłe jest to, że są po prostu prawie niewidzialne. Są wszechstronne, mają oczy dookoła głowy, cała broń jest ukryta, całe uzbrojenie jest schowane. To sprawia, że są tak niebezpieczne dla naszych wrogów, dla naszych przeciwników. No to są samoloty, którym nic nie dorównuje na świecie. Siła naszego odstraszania wzrosła wielokrotnie.
0: Myśliwce ochrzciły żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Krakowianie. Major pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika zginął w ubiegłym roku podczas lotu treningowego F-16 przed pokazami Air Show w Radomiu. Rządowy pakiet CPN przedłużony będzie działał przynajmniej do końca czerwca. Odpowiednie rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Co ono oznacza? Wyjaśni nasz reporter Tomasz Kubat.
5: Że czas, w którym rząd może wyznaczyć maksymalne ceny paliw obowiązujące na stacjach, nie skończy się 15 czerwca, jak wynikało to z wcześniejszej wersji przepisów, ale zostanie wydłużone jeszcze przynajmniej o 2 tygodnie. O ile oczywiście ceny ropy na światowych rynkach wcześniej nie spadną same do poziomów sprzed rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. To się może zdarzyć, jeśli między Iranem a Stanami Zjednoczonymi zostanie podpisane trwałe porozumienie. Donald Trump utrzymuje, że jest na to teraz duża szansa. Wtedy pakiet CPN wygaśnie szybciej, bo nie będzie już po prostu potrzebny.
0: Biały Dom podał, że tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem i jest w około 85% szans na jego podpisanie, a maksymalne stawki na ten weekend wynoszą 6 zł 4 grosze za litr benzyny 95, a za litr oleju napędowego 6,40. Więzienie za patostreaming. Posłowie uchwalili ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania w internecie brutalnych i wulgarnych treści. Chodzi m.in. o przemoc wobec ludzi lub ich upokarzanie. Nowe prawo ma przed tym chronić także zwierzęta. Posłowie zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i PiS-u zagłosowali za zakazem. Obie partie wniosły 2 projekty, ale w czasie prac w komisjach udało się wypracować 1 ustawę. Przeciwna była za to Konfederacja. Z rezultatu prac cieszy się poseł PiS-u Michał Wójcik, ponieważ zakaz ma chronić dzieci i młodzież.
6: Patostreaming jest zjawiskiem, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
0: Pytanie, czy ta radość podzieli też prezydent. Ponoć Pałac Prezydencki pozytywnie wypowiadał się na temat ustawy, więc jest szansa, że Karol Nawrocki ją podpisze. Nim jednak ustawa trafi na biurko prezydenta, musi być przyjęta w Senacie. Wielkie pieniądze na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel i inwestycje towarzyszące ponad 3,5 miliarda złotych. To będzie całkowita metamorfoza, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 kilometrów torów, ponad 50 kilometrów sieci trakcyjnej.
0: Prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku i potrwają 3 lata. Spór PKP z obrońcami powojennej architektury o dworzec kolejowy w Mikołowie na Górnym Śląsku. Dla kolei to budynek do wyburzenia, dla miłośników historii zabytek. Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej rozpoczęło procedurę wpisania obiektu do odpowiedniego rejestru, mówi Jan Trojan.
8: Jest nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
0: PKP przekonuje, że remont dworca byłby nieopłacalny. Bób

0: W granicach 8 zł za kilogram. Myślę, że nie będzie taka cena w tym roku.
1: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się nie wcześniej niż za 2 tygodnie. Są już pierwsze krajowe owoce jagodowe, borówka, porzeczka czy agrest. Na razie jednak ceny hurtowe są wysokie. Za kilogram jagody kamczackiej trzeba zapłacić 40 zł, o 5 zł droższa jest borówka. Porzeczki sprzedawane są po 60 zł za kilogram, a agrest za 40. W sprzedaży pojawiły się krajowe czereśnie. Ich ceny wahają się od 10 do 25 zł za kilogram. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 4.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Dzień dobry, z nami jest Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: No i pytanie numer jeden o te F-35, które dołączają do Sił Zbrojnych RP. I dzisiaj prezydent tak grzmiał, że w zakresie sił powietrznych to Polska nigdy nie była tak silna. I to dziękował wszystkim, no Stanom Zjednoczonym, żołnierzom, Mariuszowi Błaszczakowi. No i była też szpila wbita aktualnemu szefowi MON, że zakup tych myśliwców nazywał megalomanią. I po co to?
2: I zasłużono. Gdyby pan premier Kosiniak-Kamysz postąpił godnie i przyznał, że był przeciwnikiem, że zmienił zdanie, że zawdzięcza ten zakup swoim poprzednikom politycznym, ale on poprowadził ten proces dalej i polska armia dzięki temu jest silniejsza, zachowałby się jak mąż stanu, a się tak nie potrafił zachować. No, ale nie za to, zdobył się na to.
1: No ale za to Karol Nawrocki nie podpisał umowy w sprawie safe. I to wytknął mu z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ten obrazek dzisiejszy, w którym pan premier były Błaszczak razem z panem obecnym wicepremierem, premierem Kosiniakiem-Kamyszem ściskają sobie ręce. Dzięki panu prezydentowi. Jakże to piękny obrazek.
1: To było w końcu jakieś pojednanie?
2: Nie wiem, czy to było pojednanie, ale chyba takie symboliczne stwierdzenie, że te piękne myśliwce są nad polskim niebem i będą je patrolowały dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I
1: ale że mamy sztafetę.
2: I dzięki temu, że Kosiniak-Kamysz nie skasował tego kontraktu, tylko go kontynuował.
1: Pytanie numer dwa. Dzisiaj był przelot tych myśliwców nad polskimi miastami. To było takie symboliczne przywitanie się z polskim niebem. Potrzebny taki pokaz, tym bardziej, że na razie mamy 3 myśliwce i czekamy na resztę, czyli 32 maszyny do 2030 roku.
2: Zgadza się. Znaczy, ja nie analizuję tego politycznie i uważam, że potrzeba nam jest budowania takiej dumy wokół Wojska Polskiego, szacunku do munduru i też dumy z tego, że polskie wojsko się modernizuje nadal, chociaż za wolno.
1: I pytanie numer 3. Amerykanie będą redukować swoje siły w Europie. To są na razie nieoficjalne informacje, ale sądzę dobrze udokumentowane przez New York Times. I chodzi o wycofanie znacznej części myśliwców i okrętów. No i to ograniczyłoby oczywiście zdolność sojuszu do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Czy NATO się rozpadnie?
2: Zależy w perspektywie jakiego czasu. Odpowiedzialny polityk dzisiaj nie powie, że za 20 lat ma pewność, że będzie istniało NATO, ale na pewno będą istniały różnego rodzaju sojusze militarne, transatlantyckie. Naszym zadaniem jako Polaków w całej tym zawirowaniu geopolitycznym, które się dzisiaj odbywa, jest to, żeby Stany Zjednoczone były obecne w Polsce. Przebazowanie Amerykanów z Niemiec do Polski zarówno gwarantuje bezpieczeństwo Niemiec, jak i Polski.
1: No tak, ale na razie to jest jeszcze wszystko patkiem na wodzie pisane.
2: I tu dyplomacja musi działać, a minister Sikorski zamiast pisać głupie twity, powinien polecieć za szeroką wodę i się tym zajmować.
1: No, za szeroką wodę to póki co to poleci prezydent Nawrocki, a to porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wiceprezes PiSu Tobiasz Bocheński też z nami zostaje i zaprasza.
2: Też zapraszam.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Jeszcze nawiążę do tych informacji New York Times. Dlaczego mówię, że są udokumentowane? Ponieważ dziennikarze powołują się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Poza tym redakcja uzyskała częściowy dostęp do dokumentu, który został przekazany sojusznikom przez Amerykanów na początku czerwca. No i w związku z tym tak. Redukcja siły myśliwców F-16, F-15E z około 150 do 100 maszyn. To jest dużo. Liczba morskich samolotów patrolowych ma spaść z 26 do 15. Wszystkie powietrzne tankowce zostaną

0: dostaną, które były dostępne dla Europy, zostaną wycofane. Czy to pana martwi?
1: Znaczy w ogóle po pierwsze mnie to nie zaskakuje.
0: No, nie zaskakuje rozumiem, może nie, ale...
1: Mamy.
0: Ale, ale wie pan jak to jest. Cały czas słyszeliśmy rzeczywiście, że Amerykanie będą tutaj redukować swoje siły, będą redukować swój kontyngent, ale jakoś tak, nie wiem, może były pewne złudzenia, że może tak to nie nastąpi, tym bardziej, że Donald Trump bywa jednak zmienny i coś mówi, potem tego nie robi albo odwrotnie, więc może były takie oczekiwania, że nic tak naprawdę się nie wydarzy, a tutaj jednak widać, że... to się wydarzy.
1: Znaczy, powiedziałbym tak, że faktycznie są sprawy, w których Donald Trump jest zmienny i są sprawy, w których administracja amerykańska nie jest zmienna. I tak jak w pierwszej kadencji Donald Trump powiedział, że najważniejsza jest rywalizacja amerykańsko-chińska, potem Biden to kontynuował, wbiegł w tę samą ścieżkę i kontynuował tego rodzaju działania polityczne, tak mamy teraz zresztą opublikowaną przez administrację amerykańską ich doktrynę obronną i w ogóle zasady, w jakich chcą utrzymać prymat światowy. I tam jest jasno stwierdzone, że największym problemem Stanów Zjednoczonych jest rywalizacja z Chinami. Jak się poleci do Waszyngtonu, to każdy polityk czy każdy przedstawiciel administracji będzie głównie o tym mówił. To też moje doświadczenie. Dwa tygodnie temu byłem i tak wyglądały...
0: Był pan w Stanach?
1: Tak, i tak wyglądały te rozmowy.
0: Ale z kim pan rozmawiał? Z kongresmenami?
1: Akurat to była misja Parlamentu Europejskiego, więc się widzieliśmy w Departamencie Sprawiedliwości w różnych miejscach. Ale to jakby nie istotne, na marginesie. Ale każdy zwraca uwagę, że nieważne jaka jest płaszczyzna współpracy na przykład europejsko-amerykańskiej, to Amerykanie zaczynają od tego, ale rywalizacja z Chinami. I w tej doktrynie, która jest zapisanym dokumentem i oficjalnym, i zresztą też dyskutowaliśmy o tym w mediach, prawda, jak on się ukazał, jest jasno stwierdzone, że państwa europejskie, ale nie Polska, nie łożyły na swoją obronność, Amerykanie tę obronność im gwarantowali swoimi siłami zbrojnymi i obecna administracja domaga się zbrojenia przez Francuzów, przez Niemców, przez Brytyjczyków, przez Hiszpanów, przez Włochów. Dlatego Donald Trump tak mówi dobrze o Polsce, bo Polska się z tych zobowiązań wywiązała. Więc to, że wycofują te wojska, nie jest dla nas zaskoczeniem. Nas powinna interesować tylko nasza racja stanu, Polska.
0: No to prawda,
1: no w tym sensie polski sztab generalny na pewno wie i ma to rozpisane, jakie zdolności zbrojne Wojska Polskiego są najlepiej uzupełniane przez możliwości amerykańskie i powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie te zdolności, czy ci żołnierze, czy ten sprzęt był przebazowany z zachodu do na terytorium Rzeczpospolitej.
0: No to mówiłam o tym, że prezydent Nawrocki wybiera się za wielką wodę. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. To nie są tylko urodziny 80. prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. No ale tam będzie wielka gala, MMA. No po raz pierwszy coś takiego się wydarzyło, takie, jak to niektórzy mówią, nieco złośliwie może, ale no, festyniarstwo, lanie po mordach, no
1: z tego, co czytałem, to ileś gwiazd, celebrytów najpierw odmówiło jakiegoś koncertu, więc Donald Trump postanowił odmienić formułę.
0: A ja nie wiem, czy to miały być koncerty, czy to miało być po prostu uczestnictwo tych artystów.
1: Pierwotnie,
0: no bo słyszałam, że na przykład Jared Leto odmówił.
1: Pierwotnie miało być to forma występów. No tak, no bo jest 250. rocznica podpisania deklaracji niepodległości. Także, no ale co to ma za znaczenie? No to jest sprawa amerykańska, jak oni sobie to będą organizować. No mają...
0: No to też nie wszystkim się podoba. No. Prezes Kaczyński też nie jest entuzjastą akurat tych pojedynków w oktagonie.
1: No. Ja akurat może...
0: Pan tak.
1: Ja sporty walki uważam za
0: tak,
1: wartościową dyscyplinę sportu.
0: No prezes to uważa, że boks uprawiać. To tak, bo to szlachetny sport, no bo nie traktuje się po prostu, no ewentualnie będzie nokaut, koniec tam, a tutaj na nokaucie się nie kończy.
1: No, ale sporty walki mają to do siebie, że są okrutne. No, to fakt. No, ja nie zachęcam, ani nie zniechęcam, ale już zostawiając to na boku. To jest wydarzenie amerykańskie organizowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Nie,
1: no,
0: pan świat to będzie obserwował w ogóle bez dwóch zdań.
1: No to tym lepiej, że polski prezydent bierze w tym udział.
0: Ale niektórzy uważają, że to jakby taka impreza, taka trochę na poły prywatna, a jednak za publiczne pieniądze. No tak, no to ta gala MMA. Dobrze, zostawmy tę galę MMA. To są, że tak powiem,
1: no ja wiem,
0: Amerykanie i prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale czy w związku z tym to będzie odpowiedni czas, miejsce, atmosfera, żeby rozmawiać o takich ważnych sprawach, jak relacje między te dwustronne i przede wszystkim, no nie, współpraca energetyczno-gospodarcza, a przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i ewentualnie co z tymi 5000 żołnierzy, którzy mieli tutaj jednak przylecieć do Polski. I to nie wiadomo, czy to będzie plus 5, czy jeszcze dodatkowe 5, no Cały czas nie wiemy.
1: Pani redaktor, politycy załatwiają politykę bezustannie. Nie ma.
0: A, tylko w przelocie. Tak.
1: Nie, ale dlaczego ma być to w przelocie? No, jest wydarzenie. Ja mam zaufanie do naszych służb dyplomatycznych, które są w kancelarii prezydenta i jestem przekonany, że będzie format, który pozwoli na odpowiednią rozmowę. Czy to będzie pokazane publicznie, czy tylko w kuluarach, to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się efekt.
0: A to jest jakiś powód do dumy, że akurat polski prezydent został zaproszony do Stanów Zjednoczonych z takiej okazji?
1: Mamy dzisiaj na świecie do wyboru dwa państwa. Jedno aspirujące do roli wielkiego mocarstwa globalnego, Chiny, które jest państwem autorytarnym i bardzo dynamicznie się rozwijającym, a jednocześnie nie ma tam żadnych wolności obywatelskich, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. I mamy Stany Zjednoczone, które są wyrosłe na gruncie tej samej kultury i tradycji, co my. Chociaż
0: ale z Chinami prowadzimy jednak rozległe relacje ekonomiczne,
1: ja
0: prawda?
1: Ja nie mówię, żeby nie prowadzić, ale sojusz musimy jakiś wybrać, więc jeżeli wybieramy z najpotężniejszym państwem wciąż na globie, no to chyba nie najgorzej.
0: Z tej okazji szef MSZ, Radosław Sikorski, któremu już pan tutaj wbił szpilę, postanowił zamieścić w sieci krótką ankietę. Nie wiem na razie, jaki jest efekt tego, czy już się sfinalizował. Pytanie dotyczy Zbigniewa Ziobry. Jadąc za publiczne pieniądze do USA, prezydent RP powinien upomnieć się o Ziobrę, poprosić o azyl dla Ziobry.
1: No i to wszystko mówi o Radosławie Sikorskim. Jeżeli minister spraw zagranicznych zajmuje się tego rodzaju trollingiem, hejtem, graniem pod publiczkę w mediach społecznościowych zamiast poważną dyplomacją, to jak mamy go oceniać? To ja mogę, możemy równie dobrze zrobić sobie sądę, czy minister Sikorski przy następnej wizycie w Stanach Zjednoczonych nakręci filmik na trawniku przed Białym Domem, na chodniku przed Białym Domem, pod pomnikiem Kościuszki, czy pan, w ogóle nie dostanie wizy.
0: Ale sprawa Ziobry jednak jest, jakby nie patrzeć, mocno kontrowersyjna. To jest mało powiedziane po prostu. Były minister sprawiedliwości zwiał z tego kraju.
1: Myślę, że to jest wielki dowód sprawności działania pana Żurka i tego rządu.
0: Czyli teraz znowu była kolejna szpila, można powiedzieć. A dlaczego pan prezydent blokuje swoimi wetami regulację rynku kryptowalut w Polsce?
1: No, z tego,
0: czy to nie jest na zasadzie, że na złość babci już odmraża sobie uszy?
1: Myślę, że na złość babci rząd wysyła projekty ustaw w tej samej treści, albo praktycznie niezmienionej, licząc na inny efekt. Jak oceniamy człowieka, który robi ciągle to samo?
0: Zła ustawa? Wiem, że ustawa powinna być napisana jota w jota, tak jakby chciał pan prezydent, tak? No bo słyszeliśmy, że tylko jedna poprawka wprowadza. No jak to może być? A było zgłoszonych 16. Czy rozumiem, jak było 16 zaimplementowanych, no to wtedy ewentualnie pan prezydent łaskawie by złożył swój podpis.
1: No, na tym polega w demokratycznym państwie ucieranie się stanowisk.
0: Ale to nie jest ucieranie się, bo to jest dykta. To jest pewna jakaś forma szantażu jednak.
1: To 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali prezydenta Karola Nawrockiego.
0: A i to jest ten argument, którym zawsze będzie się można posłużyć,
1: ale
0: tak?
1: Dobrze, tak teraz krążymy wokół tych Stanów Zjednoczonych. No ale to samo ma miejsce między kongresem a prezydentem.
0: Dobrze, tylko że tam jest system prezydencki. U nas jest system jednak parlamentarno-rządowy. No, a prezydent jest, można powiedzieć, bardziej jakimś w roli arbitra.
1: No ale konstytucja po pierwsze wskazuje, że jest wybierany w bezpośrednich wyborach, co daje mu bardzo mocny mandat i daje mu...
0: Ale jakie ma prerogatywy tak de facto, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych tak, i może współtworzyć politykę zagraniczną.
1: I daje mu uprawnienie w postaci wetowania ustaw, które uznaje za złe.
0: Ale czy weto w takim razie ma być taką formą szantażu? Że ustawy powinny być pisane tak, jak sobie tego życzy pan prezydent.
1: No nie, tak. Żyjemy w kraju, w którym mamy taką oto sytuację. Rząd przygotowuje ustawę, którą jest w 100% z linią prezydenta i się dziwi, że prezydent ją wetuje. Z drugiej strony mamy prezydenta, który składa swoją inicjatywę ustawodawczą, którą można zmieniać jak dowolnie się chce i ona trafia do zamrażarki, bo Włodzimierz Czarzasty uważa siebie za osobę posiadającą weto, mimo że nie ma tego w konstytucji i po prostu w ogóle jej ostentacyjnie nie proceduje. No faktycznie nie jest to normalne w demokratycznym państwie. W normalnym państwie Donald Tusk negocjowałby z prezydentem kształt tej ustawy i spróbowałby, chociażby się wysilił, zrozumieć, o co chodzi prezydentowi, po to, żeby na zasadzie ucierania się kompromisu powstał akt prawny. W Stanach Zjednoczonych na tej samej zasadzie też żaden akt prawny by nie powstał. Prezydent by wetował i większość, która nie jest w stanie odrzucić tego weta, również by przegrywała.
0: Ale prezydent już zawetował 37 ustaw. Ja wiem, co pan powie, ale podpisał ileś tam ponad 100, czy tam więcej nawet. Ale jeśli chodzi o tempo tych wet, to jest zawrotne.
1: Bo wreszcie dożyliśmy czasów, pani redaktor, w Polsce, kiedy podział polityczny jest prawdziwy, a nie fikcyjny. Kiedy różne wizje rzeczywistości i przeszłości Rzeczpospolitej się naprawdę ze sobą zderzają, a nie tylko flegmatyczno-ostentacyjny, jak w czasach prezydenta Kwaśniewskiego.
0: Czy on był flegmatyczny? No,
1: w betach na pewno. Nie. Chociaż weta, nie wiem, jak będzie historia rozsądzała, bo oczywiście możemy stosować kryterium ilościowe, ale na przykład weto prezydenta Kwaśniewskiego wobec ustawy reprywatyzacyjnej niesie konsekwencje, myślę, że dla gigantycznej liczby ludzi do dzisiaj i dla problemów, które potem wyniknęły, na przykład w Warszawie.
0: To co, trzeba było ją podpisać?
1: Tak, prezydent Kwaśniewski powinien był podpisać tę ustawę.
0: Ale wie pan, z czym się to związało, że to po prostu będzie pociągało ze sobą gigantyczne koszty dla Skarbu Państwa.
1: Ale również uporządkowanie stosunków własnościowych, a później mieliśmy to, co się działo w Warszawie z reprywatyzacją, prawda?
0: A co będzie z orderem Orła Białego dla prezydenta Załońskiego? Bo prezydent Nawrocki zdaje się chyba jednak teraz gra na zwłokę, bo taki był od razu buńczuczny na początku, że już, tak, teraz odbierać, no kapitułę swoje jamy, proszę bardzo. A tu teraz nagle cichosza jakoś tak się zrobiło.
1: Ja należę do osób, które mają nadzieję, że order Orła Białego zostanie prezydentowi Załońskiemu odebrany.
0: A jest pan przekonany, że to jest najlepsze wyjście z sytuacji?
1: Uważam, że doszliśmy do pewnego miejsca na osi czasu, w którym nie ma innej drogi niż pokazanie naprawdę stanowczej kontry ze strony Polski.
0: No i co będzie dalej?
1: Dlatego, że...
0: Ale co będzie dalej? No zakładajmy, że odbieramy ten order i co dalej? Myśli pan, że Ukraina, że tak powiem, na tym poprzestanie?
1: No, to jest odpowiedź symboliczna na gest symboliczny, nazwanie UPA, tego oddziału wojskowego, jest czymś absolutnie skandalicznym na wszystkich poziomach. Prawdy historycznej, szacunku do pomordowanych 100 tysięcy ludzi, przecież cywilów, którzy nie byli żołnierze, kobiety, dzieci, kobiety ciężarne, ale jednocześnie, zostawiając tę prawdę historyczną, Zełański doskonale wie, jaka jest wrażliwość polska w tej sprawie, bo mu to i tłumaczył prezydent Duda i wiele innych osób i akurat ostatnie lata związane z wojną ukraińsko-rosyjską pozwoliły Zełańskiemu dość głęboko wejść w tę sprawę, więc on zrobił to specjalnie. I teraz
0: Polska... Ale specjalnie, bo...
1: Z powodów wewnętrznych, bo liczy na wzrosty sondażach, opierając się na środowiskach nacjonalistycznych i prawicowych na Ukrainie, bo jego sondaże, przynajmniej te, które dochodzą za granicę, są słabe. A po drugie dlatego, że uznał, że nie potrzebuje się liczyć z Polską i może to zrobić po prostu. I teraz my powinniśmy dać mu sygnał, że nie może. Jednocześnie posiadamy bardzo mocne karty. My jesteśmy bramą na Ukrainę. I bez naszego wsparcia Zełański naprawdę będzie miał bardzo poważne problemy. Jeżeli on chce wprowadzić swoją...
0: Ale jakie problemy?
1: Co z wprowadzeniem działań zbrojnych. My jesteśmy bramą na Ukrainie. Przez nasze terytorium płynie cała pomoc.
0: No to może
1: my jesteśmy...
0: Może w odwodzie będzie Mołdawia.
1: Rząd Donalda Tuska jest również rzecznikiem spraw ukraińskich w Europie. I nie tylko.
0: A niemiecka prasa pisze, że, no, jeśli, że właściwie są takie oczekiwania ze strony europejskich stolic, przynajmniej te, które, na przykład, które spotykają się z... których przedstawiciele spotykali się ostatnio chociażby z prezydentem Ukrainy. W Londynie ostatnio było takie spotkanie, że premier polskiego rządu musi się po prostu określić, no, w którą idzie stronę, w prawo albo w lewo.
1: No, no ale no, na tym też nasz polski problem polega, że pan premier postanowił uciec i kiwać, jakby był na orliku, zamiast zająć stanowisko. Raz mówi tak, raz mówi inaczej i w sumie nie wiadomo, jak chce postąpić. Ukraina w ciągu ostatnich 2 miesięcy poczyniła małe, ale postępy, jeżeli chodzi o konflikt z Rosją. Odzyskała więcej terytorium niż straciła i atakowała cele głęboko.
0: Ale ekshumacje też już trwają.
1: Terytorium Rosji.
0: I ostatnio rzecznik ukraińskiego MSZ-u mówił o tym, że Ukraina jest gotowa na kolejne pozwolenia, że ten proces będzie absolutnie kontynuowany.
1: No, no dobrze, i bardzo dobrze, bo nam to należy, tylko że Ukraina z banderą nie wejdzie do Unii Europejskiej. Po prostu. I to powinno być polskie stanowisko. No nie, nie wejdą czcząc ludobójcę. Albo inaczej, człowieka, który wynalazł ideologię, której celem było, która skończyła się wymordowaniem Polaków, wymordowaniem Żydów i innych narodowości na tym terenie, bo chodziło o to, żeby tereny były czysto ukraińskie. O to chodziło o banderze. No nie ma na to zgody po prostu. I Ukraińcy muszą usłyszeć silny komunikat. Nie ma nic gorszego niż wysyłanie z Polski takich miałkich komunikatów, które nic nie znaczą, jak ten list tych osób zaangażowanych publicznie, tam aktorów, publicystów, który był w Rzeczpospolitej, zdaje się, publikowany tydzień albo 2 tygodnie temu. Nie ma nic gorszego. No my musimy wiedzieć, na czym stoimy. A nie, że będziemy przepraszać. Jeszcze będziemy teraz przepraszać za Ukraińców.
0: Nie,
1: to jest pomyłka.
0: Nie, to nie chodzi o to, żeby przepraszać. Absolutnie nie. Tylko, że może to będzie dolewanie oliwy do ognia.
1: Ale kto ten ogień wzniecił? No my nazwaliśmy UPA, ten oddział?
0: Nie.
1: No właśnie.
0: No ale to co w takim razie powinien zrobić pan prezydent Zełenski?
1: Prezydent Zełenski powinien zmienić nazwę tej jednostki i powiedzieć, że IPN rosyjski, czy ukraiński, przepraszam, czy jakkolwiek się nazywa ta służba, dokona uczciwego rozrachunku z historią i przestaną historię relatywizować. Przestaną opowiadać, że to było tylko i wyłącznie powstanie antyradzieckie. Zmierzą się z faktami, z kolaboracją z Hitlerem, z ludobójstwem na Polakach dokonanych i w takiej prawdzie staną. Oczywiście wszystkie ekshumacje zostaną dokonane, pomniki polskie zostaną tam zbudowane. Przecież nam nie chodzi o to, żeby zagarniać terytorium Ukrainy, żeby mówić im, co mają robić, czy mają mieć lider postaci historycznym Mazepę czy Petlurę na pomnikach. To nie jest nasza sprawa, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
0: No tak, ale zaczęło to przebierać jakieś niebezpieczne formy, bo pana były kolega partyjny Janusz Kowalski wyszedł ostatnio na mównicę, no i zażądał, że właściwie to będzie chciał zlustrować, skontrolować, kto pracuje w ministerstwie pod kątem narodowości ukraińskiej. To ma być polowanie na Ukraińców. O co chodzi w ogóle?
1: Nie, myślę, że ta kwestia, nie wiem, jak poseł Kowalski to ujmował, przynajmniej szczerze. Jedyne, co jest istotne, to żeby w rządzie były osoby reprezentujące polską rację stanu, a nie opowiadające się w sprawie oczywistej, moralnie i historycznie, żeby dzieliły włos na czworo i rozumiały nagle rację innej strony, która nie ma w tej sprawie nic mądrego do powiedzenia. No. I pan minister Szeptycki swoją wypowiedzią absolutnie skandaliczną dokonał czegoś.
0: A pan dokładnie wysłuchał, co powiedział minister Szeptycki?
1: Zdymisjonowany.
0: Pan minister Szeptycki nie przedstawiał swojego punktu widzenia, tylko przedstawiał ten punkt widzenia, jak widzą to Ukraińcy.
1: Słyszałem tej wypowiedzi, pani redaktor, i wypowiedź pana Szeptyckiego jest absolutnie nie na miejscu, jak i zresztą pozostałe ciągnięcie wątków przez ministra Szeptyckiego w rozlicznych wywiadach, sam miałem okazję z nim później dyskutować, na temat cofania się Polski, bo Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. No straszne.
0: No ale jest to jednak, jakby nie patrzeć, konferencja, którą współorganizuje Ukraina.
1: No pani na to nie przyjedzie. Pani redaktor, nie przyjedzie. Pani redaktor, mamy, po pierwsze, przez terytorium Polski przechodzi cała pomoc dla Ukrainy. My głosujemy w Radzie Unii Europejskiej pomoc dla Ukrainy, polski rząd, i nie musimy tego robić. I Ukraina uznaje wszystkie działania Polski za oczywiste i im się należące.
0: Tylko co takiego się stało, że wasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, po wybuchu wojny w Ukrainie, po napaści Rosji na Ukrainę, wspieraliście Ukrainę absolutnie bez szemrania od początku? A teraz wajcha w drugą stronę.
1: Nie, to nie jest tak. To jest bardzo ważne zagadnienie naszej polityki wschodniej. To znaczy, mamy wroga w postaci Rosji, ponieważ Rosja chce zniewolić wolne narody Europy Środkowej. Więc atakując Ukrainę, to jest oczywiste, że Ukraina wymagała pomocy. To jest oczywiste. Ale to, że my nie chcemy mieć rosyjskich czołgów, również, bo mamy je w obwodzie królewieckim, mamy je na Białorusi. Na Białorusi jest broń atomowa rosyjska. Że nie chcemy mieć rosyjskich czołgów na granicy lubelskiego i Podkarpacia. I to jest oczywiste działanie w polskiej racji stanu. Ale nie można doprowadzić do sytuacji wychylenia wajchy w drugą stronę, że będziemy mieli banderowską Ukrainę, która będzie miała banderę na pomnikach człowieka odpowiedzialnego ideologicznie za wymordowanie 100 tysięcy Polaków w jednej z najstraszniejszych rzezi II wojny światowej.
0: Stanisław pyta, czy podtrzymuje pan tezę o tym, że Ukraina walczy za nas i gdyby nie Ukraina, to Rosja zaatakowałaby Polskę i NATO?
1: Nie uważam, że Rosja by zaatakowała Polskę i NATO zamiast Ukrainy, bo najpierw Rosja musi sobie poradzić, w teorii rosyjskiej Rosjanie najpierw zaatakowali Ukrainę, żeby przygotować sobie grunt pod dalsze groźby wobec państw bałtyckich i Polski, taka była ich strategia. Zatem Ukraina była pierwszym frontem i w tym sensie Ukraińcy, nie podoba mi się sformułowanie, że walczą za nas, ale walczą z państwem, które jest nam wrogie. Więc w tym sensie stają się naszym przyjacielem. Tylko że jeżeli postanawiają działać nagle, tak jakby nas lekceważąc absolutnie i uznając nas za jakieś piony, które sobie można dowolnie przewracać, no nie mogą. I należy w tym pokazać godność i siłę państwa polskiego w tych relacjach. I po prostu część polskich polityków, w tym obecny rząd, nie jest w stanie tego zrobić. I na tym polega problem. Boją się.
0: A po co powstaje nowe stowarzyszenie? Po pierwsze Polska, Jacka
1: Sasina. Ale przeskoczyliśmy, pani redaktor.
0: No i pan jest tam wiceprezesem.
1: Zgadza się.
0: No w zarządzie.
1: Zgadza się.
0: Elżbieta Witek i Patryk Jaki. No co za towarzystwo? No to po co powstaje to stowarzyszenie?
1: To jest stowarzyszenie, które...
0: Drugie płuco czy pięść?
1: Jedno i drugie zależy.
0: Ale pięść to...
1: Pięść pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak to ujął pan premier Sasin.
0: No właśnie, a kogo, w kogo wymierzona będzie ta pięść?
1: No, w przeciwników politycznych.
0: Czyli w Morawieckiego, tak?
1: Pan premier Morawiecki nie jest naszym przeciwnikiem.
0: Nie? To nie jest kontra, nie jest odpowiedź
1: wiceprezesem na... Prawa i Sprawiedliwości.
0: A to nie jest kontra-odpowiedź na jego stowarzyszenie?
1: Nie, no to jest stowarzyszenie, które po pierwsze wspiera Przemysława Czarnka w jego kampanii. Będzie pracowało nad propozycjami programowymi w Radzie Eksperckiej, do którego wejdą członkowie stowarzyszenia, które założył pan premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie po pierwsze Polska powstało przy ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli koncesjonowane stowarzyszenie.
1: Nie będzie prowadziło żadnej aktywności na zewnątrz, w tym sensie, że nie będzie budowało żadnych struktur.
0: No po co? Cały czas nie rozumiem po co. No.
1: Bo to zwiększa efektywność naszego działania.
0: A co, partia nie wystarczy?
1: Obecnie zwiększa to efektywność naszego działania. Proszę mi zaufać.
0: To prawda. A to też nie chodzi o to, żeby zdobywać dodatkowe fundusze na działalność, no bo jednak nie. Można na stowarzyszenie, każdy może, że tak powiem, wpłacić jakiś tam swój wkład bez ograniczeń na tą sprawę, potem może sobie to odliczyć od podatku, no więc...
1: Tak? To od pani tak? Się nie analizowałem tego, ja wpłacam na Prawo i Sprawiedliwość co miesiąc.
0: A na stowarzyszenie pan nie wpłaci?
1: Nikt mnie o to nie prosił. Ale i raczej ja mogę powiedzieć jako wiceprezes tego stowarzyszenia, że nie będzie żadnych składek.
0: W żadnych zupełnie nic, no ale z czegoś musi się utrzymywać stowarzyszenie.
1: Poradzimy sobie, pani redaktor.
0: Aha, czyli będzie zupełnie to takie pro publico bono.
1: Tak, pani redaktor.
0: A nikt nie będzie tam absolutnie zarabiał ani grosza.
1: Absolutnie.
0: Czyli 100 osób na razie jest, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: I to są wszyscy teraz z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Parlamentarzyści.
0: Mhm. I tam, a ktoś może się zapisać tam jeszcze? Czy każdy?
1: Nie, pani redaktor, to jest stowarzyszenie, które zbiera parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli taki podzbiór w Prawie i Sprawiedliwości, rozumiem. Czyli taki zwykły Kowalski, nie będący w PiS-ie, czyli Janusz Kowalski, zapraszamy już nie może się zapisać.
1: Zapraszamy zwykłego Kowalskiego do Prawa i Sprawiedliwości, albo do młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście.
0: No i w jaki sposób to stowarzyszenie ma pomóc kandydatowi na premiera? O którym niektórzy mówią, że taki malowany kandydat, no ale jak zwał, tak zwał.
1: To jest doskonały kandydat i zresztą zachęcam wszystkich do wysłuchania wystąpienia w Kaliszu w niedzielę.
0: Ale na razie tego efektu Czarnka to jakoś
1: będą,
0: nie widać.
1: Będą bardzo ciekawe propozycje z ust pana profesora Przemysława Czarnka padały. To będzie jeden z
0: ale efektu nie widać.
1: Ja widzę. Ja widzę.
0: Ale jaki, to proszę powiedzieć.
1: W zależności,
0: proszę,
1: na które sondaże pani redaktor patrzy, na które ja patrzę.
0: No większość jednak jest takich, że ja tam
1: większość
0: nie widzę.
1: Większość, to rozumiem, że z Ibrisu, tak? To tamto Trzaskowski jest prezydentem dzisiaj. Ale mówiąc poważnie, owszem, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość notowało i faktycznie notowało pewne spadki sondażowe. One zostały absolutnie zatrzymane, a profesor Czarnek je wyciągnął jeszcze do poziomu, który był wcześniej. Teraz wyjdziemy na powyżej 30% i będziemy rzucać rękawice Donaldowi Tuskowi. To, że sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości zawsze są tragiczne, jak wiemy, a potem...
0: Nie, no zawsze, co nie, no kiedyś mieliście 40%, to zawsze nie były tragiczne, no gdzie, jak, no, panie, no hello.
1: Jak rządzi Donald Tusk, może powiem tak, to sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości są tragiczne.
0: Tak jak Karola, rządzi Jarosław Kaczyński, są znakomite.
1: Jak Karola Nawrockiego, jakże on był, jak pani redaktor ujęła, malowanym kandydatem, jakie miał złe te sondaże, jak Trzaskowski, och, bierze w cuglach wszystko.
0: Ja mówiłam o malowanym kandydacie, jeśli chodzi o Przemysława Czarnka. A, natomiast...
1: Tak. No tak, no ja tam nawiązywałem w tym sensie. I właśnie...
0: Ale nieoficjalnie pojawiają się informacje, że rozłam wisi w powietrzu.
1: Ja nic o takiego nie słyszę.
0: Nie, nic nie będzie. Tak rozumiem, że...
1: Nie wyobrażam sobie tego.
0: Będziecie zwarci, silni, tak, gotowi, tak, jak dwie pięści.
1: Tak, tak, tak. Ja nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Inny scenariusz jest prezydentem dla Donalda Tuska. Przy obecnej konstelacji politycznej.
0: No, ale... No, pojawiają się też takie opinie, że prezes słabnie, że już nie radzi sobie.
1: Ja zaręczam. Przyjeżdżam do pani prosto ze spotkania i zaręczam, że jest wręcz odwrotnie.
0: Czyli to był pomysł, żeby takie stowarzyszenie zawiązać? Jacka Sasina czy prezesa Kaczyńskiego?
1: Pani redaktor, na spotkaniu założycielskim było kilkadziesiąt osób, a nie jakaś garstka. I zarówno zarząd stowarzyszenia
0: pan
1: został...
0: Był, tak?
1: Został, tak. I zarząd stowarzyszenia został przez...
0: Ale prezes przecież mówił, że trzeba zamrażać te stowarzyszenia, żeby nie zakładać. I teraz jest z drugą stroną.
1: No ja zaręczam, pani redaktor, że wszystko się dzieje zgodnie z niezwolą z pana prezesa.
0: A to ja... Nie, no wasze stowarzyszenie to na pewno jest koncesjonowane. Jak najbardziej, tak. Kontra do Mateusza Morawieckiego.
1: To jest moje pierwsze w życiu stowarzyszenie. Kiedyś próbowałem założyć...
0: Jeszcze przecież stowarzyszenie Od Nowa.
1: Tak, pana Ociepy.
0: Tak jest.
1: Zgadza się.
0: Tylko jakoś tak nikt o nim nie słyszy. No.
1: Nie, robi świetną pracę.
0: Tak?
1: Był kongres samorządowy, przygotowuje bardzo dużo merytorycznych spotkań, często w Sejmie.
0: A jaka jest szansa, że wasz kandydat wygra wybory w Krakowie?
1: Myślę, że duża. Biorąc pod uwagę, że pan Michał Drewnicki jest z nie dość, że z samego samorządu, to jeszcze od najniższych szczebli pnie się cały czas, zna problemy mieszkańców, robi świetne wyniki, zrobił świetny wynik do Rady Miejskiej.
0: 7 tysięcy głosów jakoś tam.
1: Miasta Krakowa. No, to nie są eurowybory. I ma świetne pomysły na to, żeby odmafijnić Kraków, który stał się więźniem pewnej śmietanki politycznej, połączony polityków, deweloperów, urzędników, którzy zarządzają miastem, także mieszkańcy są zirytowani, dlatego pana Miszalskiego odwołali, którzy potrafią zrobić z centrum Krakowa coś a la, że posłużę się słowami, Rokity, Disneyland, skąd mieszkańcy są wyrzucani, są robione tylko tanie kamienice, na tani wynajem krótkoterminowy dla turystów, mieszkańcy są wyrzucani, gdzie bilety są droższe niż w Warszawie, komunikacji. No to ja myślę, że bardzo kampania pana Drewnickiego będzie bardzo ciekawa.
0: A Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, jest zacenzurowanym aktualnie na Nowogrodzkiej?
1: Dlaczego?
0: No dlatego, że głównie doradza.
1: Nie
0: słyszał pan?
1: Nie.
0: No, czytam różne teksty i słyszę, że miał podpaść za to, że no, był właściwie głównym orędownikiem, żeby pierwszym sędzią, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został sędzia Kapiński.
1: Nic nie słyszę takich głosów.
0: Nie?
1: Raczej same dobre słowa słyszę o Zbigniewie Boguckim. Ma rewelacyjne wystąpienia, jest bardzo dynamicznym, pracowitym szefem kancelarii prezydenta.
0: A o Zbigniewie...
1: Mogę to samo powtórzyć, jeżeli chodzi o czas, kiedy był wojewodą zachodniopomorskim, kiedy miałem okazję z nim współpracować.
0: Same laurki. A o Zbigniewie Kępińskim też mówicie same dobre... Kapiński, przepraszam bardzo, też mówicie same dobre słowa?
1: To czas pokaże, mogę tak powiedzieć.
0: No już pierwsze decyzje są podjęte. Chociażby zwołanie nowej, wybranej przez Sejm Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Nie wiem, czy ona jest taka nowa, skoro jest na ustawie, którą pan Żurek uważał za niekonstytucyjną.
0: No jest...
1: A teraz jest konstytucyjna.
0: Aha, a według was teraz jest niekonstytucyjna, przecież zaskarżyliście
1: ja
0: to.
1: Ja tylko zwracam,
0: nie, no to jest jednak...
1: Ja zwracam uwagę na pewien mechanizm,
0: panie redaktor. A ja też zwracam uwagę, że uchwaliliście pewne przepisy i zaskarżyliście do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ja pokazuję hipokryzję tej władzy.
0: Jeżeli, a wasza nie.
1: Jeżeli Donald Tusk został premierem i ci szanowni, wybitni specjaliści, którzy są teraz w rządzie, zasiedli sobie wokół stołu w Radzie Ministrów, to przyjechała Ursula von der Leyen jakieś 2 tygodnie później i powiedziała, że już praworządność wróciła i może wypłacać środki, chociaż ani jedna ustawa, ani jedno rozporządzenie się nie zmieniły. I teraz mamy do czynienia z tym samym. Znaczy, był neo-KRS, słynny pasek w TVN24, jak się neo-KRS zmienił w KRS. Teraz ustawa jest ta sama. Ta straszna ustawa, niekonstytucyjna, zamordystyczna, faszystowska, antywolnościowa, już tam trzeba było panią Gasiuk-Pihowicz zapytać, bo ona pewnie zna więcej przymiotników na ten temat niż ja, ale teraz pan Żurek może wskazywać, kto ma tam zasiadać. O, to już jest wspaniała ustawa.
0: Nie, to przecież nie pan Żurek wskazywał, tylko to nie to sędziowie jednak wskazali,
1: no tak,
0: tych sędziów, których oczywiście należało powołać. No jak to nie? No jak to nie? No
1: przecież trzy
0: stowarzyszenia o tym zdecydowały.
1: No, tak,
0: no, jak najbardziej. No, to jest ta zmiana. A z drugiej strony jest to jednak pewnie, nie wiem jak to nazwać, absurd, sen wariata, żeby napisać ustawę. Według tej ustawy przegłosowywać powstanie Krajowej Rady Sądownictwa, bronić tego jak niepodległości, że absolutnie jest to zgodne z konstytucją w ogóle od A do Z, a nawet nie wiadomo do czego się jeszcze, do plus nieskończoności. A potem nagle zaskarżamy do Trybunału Konstytucyjnego i mówimy, że nie, właściwie ona już jest, się nam nie podoba. Nie,
1: w Polsce mamy dwa systemy. Jeden system wynikający z Konstytucji, gdzie każda ustawa ma domniemanie konstytucyjności, aż Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi, że jest niezgodna z Konstytucją.
0: Nie, no może pan to tłumaczyć.
1: I mamy drugi system, w którym jest jakaś ustawa i wychodzi grono zacnych w sędziwym wieku profesorów. Pojawiają się w pewnych stacjach radiowych i telewizyjnych i stwierdzają, że jest niekonstytucyjna i wtedy połowa polskiej sceny politycznej uznaje, że ten autorytet jest wystarczający, żeby uznać niekonstytucyjność.
0: A ten sędziwy to jest jakiś, to jest walor, czy jednak...
1: Nie, no bo to musi być sędziwa osoba, bo musi być przeprószona siwizną, żeby podkreślać profesorskość swojego wywodu, bo przecież nie ma znaczenia jakości tego argumentu prawniczego.
0: No, ale to mimo wszystko trudno zrozumieć, że najpierw się broni jakieś, najpierw bronicie jakieś ustawy jak niepodległości, a potem je zaskarżacie i twierdzicie, nie, jest zła, w ogóle trzeba ją absolutnie...
1: Nikt tak nie mówił.
0: A tak? No to, ale skoro zaskarżacie do Trybunału Konstytucyjnego, to jest podejrzenie, że może jest niekonstytucyjne.
1: Żeby sprawdził. No ale,
0: No
1: ale jak mogą to krytykować politycy na przykład obecnej koalicji rządzącej, skoro i tak mówią, że Trybunału nie ma, bo jest pisowski?
0: No i?
1: No właśnie, no to jaki jest sens tego argumentu?
0: No ale przecież ten Trybunał jeszcze zakazał.
1: Czyli jest Trybunał.
0: Domagał się, żeby w ogóle nie procedować dalej. W związku z tym, że nie podjął jeszcze decyzji, a nie podejmował, choć mógł. No ale dlatego, to nie, no oczywiście tutaj same przypadki, dlatego, po prostu kompletnie, absolutnie żadna koincydencja tutaj nie zachodzi.
1: Al Pacino w filmie Adwokat Diabła mówi, że przyszłość należy do prawników.
0: Pytanie od słuchacza. Dziś wchodzi w życie pakt migracyjny. Polska ma gwarancję na rok, że nie będzie przyjmować żadnych regulowanych migrantów. A co później? Rząd zapewnia, że nie będziemy przyjmować żadnych migrantów, że nas to nie dotyczy.
1: To są tylko słowa rządu. To nie ma żadnej gwarancji. Komisja Europejska za każdym razem będzie podejmowała rokrocznie decyzję i może w którymś momencie chcieć wywrzeć presję na Polskę i ściągać swoich nielegalnych imigrantów.
0: No ale MSWiA złożyło przecież wniosek o pełne wyłączenie naszego kraju z tego mechanizmu solidarnościowego.
1: Dostaliśmy tylko na rok.
0: No ale rozumiem, że będziemy te wnioski składać.
1: No ale jesteśmy uwiązani od Ursuli von der Leyen.
0: Ale dlaczego pan uważa ciągle generalnie, że niby Komisja Europejska miałaby zmienić zdanie, jeśli chodzi o Polskę? No ale dlaczego?
1: Bo jeżeli rozpocznie się jakakolwiek inna nowa presja migracyjna na kraje Europy Zachodniej i ich problem będzie się jeszcze powiększał, a możemy wnioskować, że będzie się powiększał, biorąc pod uwagę, co tam się dzieje, to przyjdzie masa krytyczna i będą się chcieli podzielić tym problemem i będą chcieli do Polski przysłać tych nielegalnych imigrantów. Jeżeli popatrzymy na proste statystyki, nawet na liczbę urodzeń w Nigerii i w Unii Europejskiej. W zeszłym roku w Nigerii się urodziło więcej dzieci niż w całej Unii Europejskiej. Presja będzie wzrastała i nielegalni imigranci, którzy nie chcą podejmować pracy, bo nie przychodzą tutaj do pracy, będą się pojawiali w Europie Zachodniej, będą destabilizowali tamte społeczeństwo. Zresztą widzieliśmy po meczu PSG, no są dziesiątki przykładów, już nie chcę mnożyć. I Europa Zachodnia będzie chciała się dzielić tym problemem i Komisja Europejska będzie chciała tych migrantów przysłać do Polski.
0: Kolejne pytanie. Dziś chodzi o pakt migracyjny. Całe PiS rzuciło się do ataku na obecną koalicję. Czy to nie Himalaje hipokryzji? To za waszych rządów ruszyła masowa migracja pracownicza do Polski. Premier Morawiecki chwalił się, że w 2017 roku przyjęliśmy najwięcej imigrantów zarobkowych na świecie. Premier Czarnek ostatnio zapowiadał, że to pracodawcy będą decydować o tym, ilu imigrantów będzie przyjeżdżać, jeśli powrócicie do władzy i nie będzie żadnych limitów ilościowych. Myślicie, że jak ich wszystkich zalegalizujecie, to nas to uchroni przed tym, co się dzieje na Zachodzie?
1: Tutaj te słowa pana profesora Czarnka zostały wyrwane z kontekstu, one są z kanału Zero, ja znam tę wypowiedź i to tak nie jest. Polityka migracyjna, w szczególności związana z wzrostem bezrobocia w Polsce, proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo radykalna i bardzo ostra i to nie ma porównania z tym, co się zresztą dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy młody Polak, że wezmę taki przykład, szuka pracy i nie może jej dostać, bo go pracodawca informuje, że ma na jego miejsce 4 Ukraińców, których woli zatrudnić, bo oni będą pracowali ciężej, a jeszcze będzie obchodził przepisy prawa pracy i odchodzi z kwitkiem. I stąd się bierze też duża część tej emocji związanej z Ukrainą w Polsce. I to jest sytuacja nie do pomyślenia i polski polityk musi myśleć o polskich obywatelach. Zatem, kiedy polscy przedsiębiorcy chcieli i potrzebowali rąk do pracy, rząd ich dostarczał, ale to wszystko pokazuje, że jest to wariant zły i trzeba zupełnie przyjąć inne rozwiązanie.
0: Czyli co trzeba teraz zrobić?
1: Trzeba zmienić prawo. Trzeba zmienić Urząd do Spraw Cudzoziemców, bo jest wadliwie skonstruowany. Trzeba stworzyć odpowiednie systemy, które ewidencjonują wszystkich, którzy pracują. Trzeba przyjąć ustawę pana profesora Czarnka dotyczących wykroczeń popełnianych przez obcokrajowców w Polsce. Jeżeli łamią prawo, muszą być deportowani.
0: Trzeba ale za każde najdrobniejsze wykroczenie?
1: Trzeba wprowadzić, no wie pani, no, niektórzy zależy, a co uznamy za dobre wykroczenie? Policja uznała za drobne wykroczenie ukraińskiego celebryty, który wjechał pod morskie oko limuzyną za milion złotych.
0: Nie będzie,
1: no właśnie,
0: ale najpierw,
1: ale najpierw polska policja dała mu mandat 100 zł. Czyli to było drobne wykroczenie na początku. Dopiero
0: no dobrze,
1: trzeba było ruszyć ministra, żeby coś się wydarzyło.
0: Ale czy polski obywatel zostałby potraktowany tak samo? Też dostałby mandat.
1: Ja myślę, że właśnie problem polega na tym, że polski obywatel nie dostałby 100 zł mandatu, tylko dostałby o wiele większy.
0: To niby co? Może trafiłby do więzienia, tak?
1: No to jest nasze codzienne doświadczenie, pani redaktor. Myślę, że na tym też pewien brak zrozumienia tej emocji, która dzisiaj jest w społeczeństwie polskim, polega. Że mamy bardzo dużo problemów społecznych wynikających z tej interakcji, w szczególności zachowania się Ukraińców na polskich ulicach, i że nikt nie wyciąga z tego konsekwencji. Polacy mają wrażenie, że w ich własnym domu pozwala się na rzeczy, na które im by się nie pozwalano. I trzeba przyjąć zupełnie inne zasady. I teraz tak, Urząd do Spraw Cudzoziemców, oczywiście. Zasady deportacji, oczywiście. Zasady nadzorowania, oczywiście. Zasady wpuszczania do Polski, absolutnie zmienione. Czym innym jest profesor z Japonii, który chce przyjechać na Uniwersytet Warszawski i dawać wykład. I jego powinny dotyczyć inne przepisy. A kim innym jest obywatel jakiegoś wybranego, dowolnego, innego kraju świata, bez żadnego wykształcenia, bez żadnej gotówki, bez żadnego przygotowania, w wieku 17 lat, który po prostu postanawia sobie do Europy przyjechać, bo takie ma widzimisię. Po prostu nie powinniśmy się zgadzać na pewne modele. Dania jest świetnym przykładem państwa, które doskonale sobie radzi z migracją. Są takie kraje na świecie jak Japonia,
0: a co robi Dania?
1: Jak Australia.
0: Bo ja szczerze mówiąc nie wiem.
1: Dania jest wyłączona z ogólnych traktatowych zasad polityki imigracyjnej Unii Europejskiej na zasadach opt-out i ma rozbudowany system, który uniemożliwia tworzenie społeczeństwa równoległego. To znaczy imigranci bardzo często zakładają wspólnoty i osiedlają się w jednym miejscu, tworząc społeczeństwo tak zwane równoległe. W wielu państwach europejskich, w Szwecji to jest częsty przypadek, w Göteborgu, Malmö, o tym mówimy. Dania nie pozwala na tego rodzaju zjawiska. Znaczy, jeżeli oni się w ten sposób próbują stworzyć, to po prostu wchodzą odpowiednie służby społeczne i uniemożliwiają. Po to, żeby nie było wrażenia, że część kraju zostaje wyjęta spod nadzoru, co się dzieje na przykład w Szwecji obecnie. I można mówić o bardzo wielu innych rozwiązaniach, które są na świecie przyjęte i funkcjonują i Polska też musi mieć tego rodzaju regulacje, bo Polacy się tych regulacji domagają i to też pokazuje skala przestępczości. Jeżeli w Polsce jest popełnianych mniej przestępstw rocznie niż w Paryżu czy Berlinie zsumowanych, no to wie pani redaktor, no to wniosek może płynąć stąd jeden.
0: Maciej pyta. 40-0 przegrał rząd Tuska, jeśli chodzi o obsadę placówek dyplomatycznych Unii Europejskiej. PiS miało aż 2 ambasadorów. Jak bardzo zostaliśmy zmarginalizowani po roku 2023?
1: To jest blamaż, niewątpliwie, w szczególności Radosława Sikorskiego, który nie umiał obsadzić. Przyjął do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z powrotem absolwentów MGIMO, czyli Moskiewskiego Instytutu Służby Dyplomatycznej, którzy zostali wyrzuceni w czasach profesora Zbigniewa Raua. Takie miało mieć kadry wspaniałych specjalistów, wreszcie profesjonalizm miał wrócić. I co? No, to jest poważny problem dla polskiej dyplomacji, dlatego że jeżeli ktoś jest w strukturach dyplomacji europejskiej, to pomijając fakt, że musi realizować agendę narzuconą przez Unię Europejską, to jednocześnie jednak pozostają jakieś linki ze swoim państwem ojczystym, co pozwala na lepszy obraz, rozznanie się w sytuacji, posiadanie wiadomości na temat różnego rodzaju negocjacji, które toczą się na świecie. I to, że rząd Donalda Tuska nie umiał tego dowieść, jest kompromitacją.
0: Mówicie, że nie ma rąk do pracy, że stawiacie na rodzime usługi i rozwiązania, a nie zagraniczne. Nawet o ochronie środowiska czasem wspominacie, ale do tworzenia spotów coraz częściej wykorzystujecie AI, które nie dość, że jest prądożerne, to jeszcze nieestetyczne. No czemu to robicie?
1: Ale AI...
0: Po taniości.
1: AI jest przyszłością. Jeżeli chcemy być państwem innowacyjnym, to ja już nie mówię o spotach, bo to jakby ucieknę od tego, bo wszyscy to robią, to Polska z wysokimi cenami energii nie będzie miejscem, gdzie te nowoczesne technologie będą się rozwijały. Dlatego Donald Trump tak bardzo interesuje się Grenlandią, Wenezuelą, Iranem. Jednym z powodów wskazywanych przez geopolityków są również surowce energetyczne. Powstaje coraz więcej. Nawet największe korporacje amerykańskie, Nvidia, Elon Musk, Apple, inwestują obecnie w elektrownie atomowe i spółki, które je budują. Dlatego, że cały ten sprzęt potrzebny do
0: oczywiście,
1: stworzenia...
0: Oczywiście, potrzebne gigantyczne ilości energii.
1: Gigantyczne. I teraz my w Europie mamy bardzo wysokie ceny energii z powodu Zielonego Ładu i polityki, którą przyjęła Komisja Europejska. Jeżeli tego nie zrewidujemy, a również w Polsce tego nie zrewidujemy, to rewolucja,
0: znaczy,
1: która
0: nie
1: się...
0: nie ma nam potrzebna, jest po prostu energetyka jądrowa.
1: No, ale niektórzy w Komisji Europejskiej uważają, że jądrowa też nie jest ekologiczna. Są
0: no,
1: ale
0: przecież, są a Francja tacy. Ma i co?
1: No właśnie dzięki Francji udało się wpisać do zapisów europejskich, że jądrowa jest ekologiczna.
0: No,
1: gigantyczne lobby, żeby nie wpisywać. I teraz rzecz polega na tym, że nas ta rewolucja, która się odbywa na świecie, ominie. I Chiny w tym przodują, i Amerykanie, a Europa jest zupełnie z tyłu. I to jest rewolucja związana z AI, jest porównywalna z rewolucją, jak wprowadzono komputery, szeroko komputery osobiste. Jeżeli nas to ominie, no to będziemy skansenem jako kontynent. I Komisja Europejska, to jest mój jeden z poważniejszych zarzutów wobec Komisji Europejskiej, tego absolutnie nie rozumie i obciąża to całą Unię Europejską, ale no my jesteśmy w tym. i musimy mieć tanią energię. I właśnie musimy inwestować w to, co pani, tak? Pani napisała komentarz, czy pani internautka, czy pan, już nie wiem.
0: Już nie wiem też.
1: Ale internauta, który napisał komentarz, musimy inwestować w to, co będzie właśnie tak zużywało energię, bo to jest przyszłość.
0: Jeszcze Michał pyta, czy to, że od przegranych wyborów w 2023 roku, no to nie były do końca przegrane wybory, tylko że okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie z kimkolwiek zbudować koalicji. Koniec, kropka. Czy od wyborów w 2023 roku wystąpienia publicznych stał się pan bardziej agresywny i mniej merytoryczny? To jest pana wybór? Czy może sugestia kogoś z partii?
1: Nie, musimy ocenić. Pani redaktor, poddaje się pod ocenę pani
0: redaktor
1: w tej rozmowie. Jestem agresywny czy merytoryczny?
0: W tej rozmowie nie, ale rzeczywiście, jak się obserwuje pana wystąpienia niektóre i w innych programach informacyjnych, znaczy publicystycznych, to faktycznie potrafi być pan taką zadziorą, a przedtem to był pan raczej
1: zależy
0: pan
1: od rozmowy. To zależy. No ale kiedy kandydowałem na prezydenta Warszawy, omijała mnie ta wątpliwa przyjemność występowania z niektórymi politykami w studiach. Ja jestem raczej z natury spokojnym człowiekiem, ale faktycznie poziom...
0: Ale mam dwie twarze, mam
1: ale
0: dwie twarze.
1: Czasami też potrafię się zdenerwować, to jest fakt, ale staram się balansować między jednym i drugim i nie popadać w skrajności.
0: Rozumiem, że po prostu w Prawie i Sprawiedliwości trzeba jechać na ostro.
1: Panie redaktor, no jeżeli ktoś mnie sadza w studiu z panem Szczerbą, to ja naprawdę mogę wykonywać wielkie ćwiczenia duchowe, mogę nawet Senekę czytać przed Marka Aureliusza i Pismo Święte, ale ponieważ mam swoją naturę, to czasami nagromadzenie kłamstw albo perswazji słownej po prostu doprowadza do tego, że nie jestem w stanie zachować spokoju. A czasami są osoby, z którymi jestem absolutnie w stanie spokojnie dyskutować z drugiej strony. Nie chcę ich wskazywać, bo jeszcze im Donald Tusk utnie głowy.
0: I na koniec też szpila musiała być. Tobiasz Bochański był z nami, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes nowego stowarzyszenia Po pierwsze Polska. Ciekawe, nie ukradliście trochę nazwy licencja polityka panu prezydentowi? No bo on miał Po pierwsze Polska, Po pierwsze Polacy.
1: No ale nam program pana prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada, więc...
0: No, ale nie, no zastanawiam się, czy pan...
1: Więc myślę, że wszyscy powinniśmy mieć w sercach Po pierwsze Polska.
0: Dziękuję, dobrego wieczoru, życzę i dobrego weekendu.
1: Piąteczku i weekendu.
0: Tak, piątek, piątunia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Patomorfolog z Rzeszowa została zatrzymana w sprawie ludzkich płodów zakopanych w Lutoryżu. Na działce należącej kiedyś do lekarki znalazł je podczas pracy ziemnych operator koparki. Od 2 dni na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Do tej pory odkryli dużą ilość odpadów medycznych, mówi reporterowi Radia Z Przemkowi Tarankowi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
3: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
2: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
1: Magdalena H. została zatrzymana w Zamościu. Dziś zostanie przesłuchana. Grozi jej maksymalnie 12 lat więzienia. Onkolodzy i hematolodzy dziecięcy chcą zmian w sposobie opieki nad młodymi dorosłymi. Chodzi o pacjentów między 18 a 25 rokiem życia, którzy spod opieki pediatrów trafiają od razu na onkologię dla dorosłych. Na zjeździe w Gdańsku lekarze napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. Potrzebujemy specjalnego podejścia, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
4: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej, to jest monitorowanie późnych, odległych następstw, to jest umiejętność rozmawiania z tymi pacjentami na temat chociażby zachowania płodności.
1: Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej będzie też postulować do rządu o utworzenie krajowej sieci szpitali zajmujących się tymi dziedzinami medycyny. Dziś ich współpraca nie jest sformalizowana, a taki krok mógłby wpłynąć na poprawę jakości leczenia. Naczelna Izba Lekarska domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ponownej akredytacji wszystkich uczelni medycznych. To reakcja na aferę korupcyjną w instytucji. Gazeta Wyborcza ujawniła, że urzędnicy komisji brali łapówki od wielu uczelni prywatnych z całej Polski za otwieranie nowych kierunków studiów. Jeszcze raz trzeba sprawdzić wszystkie uczelnie. Tak komentuje to Radiu Z rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski.
5: W tej sytuacji po prostu takie zaufanie obywateli do państwa, w tym wypadku studentów, ale i pacjentów do lekarzy, którzy będą ich leczyć, powinno być oparte na tym, że te uczelnie naprawdę spełniają faktyczne wymagania, które państwo polskie stawia przed uniwersytetami czy uczelniami wyższymi, żeby mogły one szkolić lekarzy.
1: Sprawą korupcji w PKA zajmuje się już prokuratura. Politycy lewicy czekają na rozmowę z Karolem Nawrockim o ustawie o statusie osoby najbliższej. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, którzy od lat są razem, wysłali do prezydenta pismo w sprawie spotkania. Chcą spróbować przekonać głowę państwa do podpisania ustawy. O czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: List z prośbą o spotkanie dotarł do Pałacu Prezydenckiego, ale na razie odpowiedzi brak, mówi w Radiu Z europoseł lewicy Krzysztof Śmiszek. Rozmowa na temat ustawy o statusie osoby najbliższej jest potrzebna, dodaje polityk.
7: Ta ustawa jest ustawą, która nikomu niczego nie zabierze, w niczym nikomu nie zaszkodzi. Pan prezydent zna życie. Sam tworzy rodzinę niezbyt standardową, jak na wymogi prawicy, za co mu chwała i szacunek.
6: Śmiszek twierdzi, że część osób, które nie chcą brać ślubu i pozostają w związkach nieformalnych, mogło głosować na Karola Nawrockiego, więc prezydent powinien wziąć to pod uwagę, decydując w sprawie ustawy.
1: Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa. Jest porozumienie w sprawie zmian w przepisach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych na trasach do i z Europy. Większość zasad zostaje bez zmian, w tym wysokość odszkodowań za opóźnienia lotów powyżej 3 godzin. Nadal będzie to od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. O tym, co się zmieni, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Pasażerowie będą teraz musieli otrzymywać na maila czytelną informację o tym, jak starać się o te odszkodowania. Do tego dojdzie około 3
9: 30 nowych zapisów rozszerzających pasażerskie przywileje. Wśród nich na przykład obowiązek bezpłatnego wprowadzania poprawek do rezerwacji, na przykład przy pomyłce nazwiska. Przewoźnik w przypadku opóźnienia lotu nie będzie mógł już więcej trzymać pasażerów na pokładzie dłużej niż 2 godziny. Potem konieczne będzie przetransportowanie ich z powrotem na lotnisko.
1: Ustalono również m.in., że nie będą pobierane dodatkowe opłaty za przydzielenie dziecku fotela obok rodzica. Mieszkańcy Gdyni i turyści mogą odetchnąć przed wakacjami. Udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Dziś rano ruch ma zostać przywrócony. Obiekt łączy północ i południe miasta. Wiosną groziło mu zawalenie. Został wtedy częściowo zamknięty. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Przez ostatnie 3 miesiące kierowcy jadący z obwodnicy w stronę gdyńskiego portu albo dalej do Pucka musieli w pewnym momencie zjeżdżać ze estakady i przejeżdżać pod nią. Generowało to korki, ale te mają skończyć się już w weekend. Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal Open Air mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Remont estakady Kwiatkowskiego ma kosztować 500 000 000 zł, sfinansuje go rząd, bo to obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa państwa. Polacy szykują się na wakacje. Według Polskiej Izby Turystyki ponad połowa z nas spędzi je w kraju, ale

0: ją, ale jak tłumaczą lokalne władze, chodzi o bezpieczeństwo i ochronę środowiska, zwłaszcza po zeszłorocznym pożarze lasu, który spustoszył okoliczne tereny. Teraz to wszystko, kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 5.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: A na naszym boisku europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Partii Europejskich Socjalistów. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No, cały świat piłkarski sprawdza, gdzie jest piłka. Piłka jest przecież u nas. Krótka piłka na początek, na rozgrzewkę z krótkim pytaniem. Czy inwestuje pan w kryptowaluty?
2: Nie, nie inwestuję.
1: Absolutnie nie. To samo pytanie zadajemy słuchaczom na radioz.pl. Zapraszamy do naszej sondy i za chwilę o tym rozmawiamy. Ale najpierw Meksyk, jak słyszymy, nie śpi. Mundialowa karuzela zaczęła się kręcić. Mecze o 20. pierwszej, o północy, o trzeciej, o czwartej. Jak żyć, panie pośle?
2: No, jeśli ktoś jest zdeterminowanym kibicem, no to przeżyje i czekanie do trzeciej czy do piątej rano.
1: A w Europarlamencie będą jakieś mundialowe siesty w związku z tym?
2: No, myślę, że nie będzie siest mundialowych, ale na pewno wielu kolegów, wiele koleżanek będzie śledziło losy mundialu, szczególnie swoich reprezentacji.
1: No, a niestety, pan ma jakiś system na to?
2: Ja nie mam systemu, ale trzymam kciuki za Amerykę Południową. Ostatnio tam częściej bywam i uważam, że naprawdę zasługują, bo piłkę tam uwielbiają i kochają.
1: No dobrze, pan nie pośle. Pan i Robert Biedroń umówili się już z prezydentem na spotkanie, na rozmowę w Pałacu Prezydenckim?
2: No, ciągle czekamy na to, aby pan prezydent Nawrocki odpowiedział na nasz apel. Zaapelowaliśmy o to, żeby poświęcił nam kilka minut i żeby usłyszał naszą historię, historię naszego życia. Mówimy oczywiście o ustawie o osobie najbliższej.
1: Tak, wysłaliście list z prośbą o spotkanie. Tak. Jest jakaś odpowiedź?
2: Nie, nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnego sygnału ze strony Pałacu Prezydenckiego. Dziwię się, bo pan prezydent Nawrocki mówił, że będzie rozmawiał ze wszystkimi, także z tymi, którzy są, no powiedzmy, na antypodach jego wizji świata, ale takie spotkanie jest potrzebne.
1: No, bo wy chcecie przekonywać prezydenta, żeby nie wetował ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: My uważamy, że ta ustawa jest ustawą, która nikomu niczego nie zabierze, w niczym nikomu nie zaszkodzi, a może pomóc ustabilizować życie dziesiątkom tysięcy, nawet setkom tysięcy różnych par.
1: Ale różnopłciowych, jak pan chce prezydenta przekonać, znając jego podejście, znając jego argumenty?
2: Wie pan, mnie się wydaje, że pan prezydent, mówiąc bardzo kolokwialnie, zna życie. Sam tworzy rodzinę niezbyt standardową, jak na wymogi prawicy, za co mu chwała i szacunek. I wydaje mi się, że podzielenie się naszymi codziennymi historiami, naszymi codziennymi problemami, które nie są tylko nasze, ale są problemami dziesiątków czy setek tysięcy ludzi w Polsce, także jego wyborców, bo wydaje mi się, że o jednym nie może pan prezydent zapominać, że także ludzie żyjący w nieformalnych związkach głosowali na Karola Nawrockiego i oni też chcieliby, żeby państwo ich relacje dostrzegło i pan prezydent ma w tym szansę, więc chcielibyśmy opowiedzieć panu prezydentowi, z jakimi problemami codziennymi się mierzymy, w czym ta ustawa mogłaby nam pomóc i jak też mogłaby po prostu odciążyć państwo.
1: Ale słyszy pan o możliwości, widzi pan możliwość transkrypcji tych związków, które zostały zawarte za granicą. Czy to sprawia, że pan zaczyna chcieć wziąć ślub za granicą, żeby skorzystać z tej możliwości?
2: Ja bardzo szanuję wszystkich, którzy zdecydowali się zawrzeć związek małżeński za granicą. Mam wielu takich znajomych, którzy zawarli związki w Austrii, Portugalii, Hiszpanii czy w Niemczech. Natomiast ja z moim partnerem mamy takie postanowienie, że jesteśmy Polakami, mamy obowiązki polskie i ten obowiązek polski spełnimy w Polsce wtedy, kiedy taka ustawa, takie przepisy będą obowiązywały i mam nadzieję, że już niebawem.
1: Panie pośle, po trzecim wecie prezydenta w sprawie kryptowalut będzie czwarte podejście koalicji rządowej?
2: Tak, będzie czwarte, bo musi być czwarte. Wchodzi niebawem
1: kolejny
2: życie.
1: Raz złożycie ten sam projekt ustawy i wyślecie do prezydenta?
2: No to, ten projekt nie jest taki sam w tej trzeciej wersji, bo
1: prezydent
2: on jednak
1: mówi,
2: uwzględnił,
1: że niewiele się zmienił. Z 16 obszarów poprawek zaproponowanych przez prezydenta, jeden obszar

0: Jego zdaniem został zaakceptowany.
1: Panie redaktorze, to jednak rząd rządzi, to jednak większość parlamentarna ma swoje prawa. To, co robi pan prezydent, to znaczy z uporem maniaka wetuje kolejne projekty ustaw, które będą miały na celu regulowanie tego bardzo, powiedziałbym, ciągle jeszcze nie do końca znanego rynku kryptowalut, zakrawa o jakieś albo szaleństwo, albo celowy sabotaż tych prac.
0: Pan mówi, prezydent z uporem maniaka wetuje, a prezydent, bo słuchałem, co mówi, mówi tak, rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać.
1: Mamy problem z panem prezydentem i te chmury z wielkimi znakami zapytania zbierają się nad głową pana prezydenta. Dlaczego pan prezydent w sposób tak jednoznaczny broni nieuregulowania tego rynku, szczególnie mając na uwadze ostatnie miesiące, w których mówimy o ofiarach tego typu giełd, które funkcjonowały w bardzo nieprzejrzysty sposób. Ja uważam, że pan prezydent ukrywa ten prawdziwy zamiar i myślę, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jest uzależniony w jakiś sposób od tego środowiska. Albo spłaca długi, takie długi wdzięczności, no albo rzeczywiście ma w tym jakiś inny interes.
0: Ale jeśli tak jest, panie pośle, no to chyba mamy jakieś służby, które są w stanie to pokazać, wykazać i położyć twarde dane na stole.
1: I mam nadzieję, że służby to sprawdzają i niebawem dowiemy się jeszcze więcej, oprócz tego, co już wiemy, że giełda kryptowalut, ta najbardziej głośna w Polsce, sponsorowała głównie prawicę w kampaniach wyborczych. To jest coś naprawdę niepokojącego, że prezydent 40-milionowego kraju nie chce uregulować i wprowadzić bezpieczeństwa dla tych, którzy decydują się na zakup tego typu walut.
0: Panie pośle, boi się pan, że któregoś dnia premier do pana zadzwoni i powie, wracaj, potrzebny jest nowy minister sprawiedliwości. Czas na ciebie.
1: No ja już byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Wiceministrem,
1: i trzymam kciuki za Waldemara Żurka, znam go bardzo dobrze i uważam, że robi dobrą robotę.
0: Ma pan poczucie, że los ministra Żurka dzisiaj zależy od losu ministra Ziobry i tego, czy będzie sprowadzony do Polski?
1: To jest pytanie do pana premiera, oczywiście, który zawsze na końcu ma swoje zdanie i swoją decyzję. Natomiast ja w tym momencie uważam, że pan minister Żurek robi doskonałą robotę. Nie tylko w kwestii przywracania praworządności w Polsce, ale także bardzo wielu innych rzeczy. No, ostatnio prezydent podpisał na przykład ustawę o kuratorach autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To ważna ustawa, więc...
0: Świetnie, ale dolary przeciwko orzechom, że Zbigniew Ziobro do wyborów będzie w Polsce?
1: Tego nie wiem. Wiemy, jak bardzo powoli działa system ten ekstradycyjny w Stanach Zjednoczonych.
0: Jeśli nie będzie Ziobry w Polsce, to ktoś będzie pewnie musiał za to odpowiedzieć. Pytanie kto?
1: No, trzeba najpierw zrobić wszystko, żeby Ziobrę ściągnąć. Mam tę wiedzę, jak to działa, ponieważ w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadałem za ekstradycję i wiem, jak ciężko rozmawia się z amerykańską stroną. Natomiast wiem także, że strona węgierska zaczyna zastanawiać się nad tym, żeby Ziobrę pozbawić statusu uchodźcy, a tym samym dokumentu podróży i wtedy Ziobro po prostu będzie musiał do Polski wrócić.
0: Wie pan, że jak pan tego telefonu nie odbierze, to może Roman Giertych odbierze i on zostanie ministrem sprawiedliwości.
1: Pan, ja jestem lojalnym członkiem koalicji i nie zamierzam wchodzić na podwórko Koalicji Obywatelskiej, natomiast uważam, że są lepsi kandydaci niż Roman Giertych na tego typu stanowisko.
0: O, a dlaczego? Roman Giertych nie byłby dobrym ministrem sprawiedliwości.
1: Ja po prostu uważam, że jest czas dobry pana ministra Żurka, który jest apolitycznym politykiem, znaczy ministrem, a był wcześniej sędzią i uważam, że to ministerstwo potrzebuje spokoju i profesjonalizmu.
0: Trump zaprasza politycznych przyjaciół do Waszyngtonu, będzie między innymi gala mieszanych sztuk walki, pan się uśmiecha. Jarosław Kaczyński mówi tak, ja nawet lubię oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską. I teraz jest pytanie. W czyjej pan jest drużynie? Prezydenta Trumpa czy prezesa Kaczyńskiego? Mieszane sztuki walki, tak czy nie?
1: Może być, natomiast ja uważam, że myślę sobie,
0: czyli jednak Team Trump.
1: No, tak, ale z dużą dozą dystansu i myślę, że pan prezydent Nawrocki będzie się czuł jak ryba w wodzie. No, za pieniądze podatników jedzie po to, żeby razem z Trumpem pooglądać parę walk. No, pytanie, ile to wszystkich nas kosztuje i czy rzeczywiście musi jechać?
0: No to pytania trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Na czele Ministerstwa Zdrowia powinien znów stanąć polityk. Tak czy nie?
1: Coraz bardziej skłaniam się ku temu rozwiązaniu. Niezbyt dobrym rozwiązaniem było odwołanie wszystkich wiceministrów reprezentujących partie koalicyjne.
0: Za chwilę o tym rozmawiamy.
1: Dlatego mamy problem.
0: Kolejne pytanie. Czas na równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
1: Myślę, że można o tym rozmawiać, natomiast jeszcze nie teraz.
0: Rząd zlikwiduje fundusz kościelny, tak czy nie?
1: No, mam nadzieję, ten fundusz powinien być już dawno temu zlikwidowany. Kościół dostał swoje, i to z naddatkiem, wiele lat temu.
0: Mam nadzieję. A w naszej sondzie pytaliśmy słuchaczy, czy inwestują w kryptowaluty. 11% odpowiedzi tak, 89% nie, jeśli chodzi o uczestników sondy.
1: I tym bardziej to pokazuje, że trzeba mieć ten rynek uregulowany.
0: Radio.pl, tam wyniki sondy i tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
2: To jest gość Radia Z.
0: Pan mówi, mam nadzieję, że rząd zajmie się i rozwiąże sprawę funduszu kościelnego. No to nie jest przekonanie, że to się uda. I mam poczucie, że lewica straciła cierpliwość. Nie wierzycie już, że rząd to rzeczywiście zrobi?
1: Panie redaktorze, trzeba, jak się coś obiecuje, to trzeba pokazać, że robi się wszystko, żeby to dowieść do końca.
0: I rząd robił, ale nie zrobił. No i wy przygotowujecie własny projekt ustawy.
1: Rozlazło. Ten projekt ustawy jest już gotowy i mam nadzieję, że jeśli rząd w najbliższych tygodniach tego projektu ustawy nie złoży, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lewica sama takie działania legislacyjne podjęła. Panie redaktorze.
0: Po co? Przecież jeśli nie będzie w rządzie porozumienia, to wy tego projektu nie przeforsujecie.
1: Dlatego, że ten temat nie wolno dać umrzeć temu tematowi, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale fundusz kościelny z roku na rok jest coraz większy. Z tego, co pamiętam, w ostatnich latach to jest ponad 300 milionów złotych. Na co? A no właśnie, to jest bardzo ciekawa dyskusja. To są pieniądze między innymi w dużej części, w 90 paru procentach, na składki dla duchownych, składki emerytalne, składki zdrowotne. I jakoś prawica nie protestuje z tego powodu, ale protestuje bardzo wtedy, kiedy rząd przygotował ustawę do bardzo, bardzo ograniczoną ustawę dopłat do emerytur czy do składek emerytalnych dla artystów.
0: Bo może rząd przegrał tę sprawę, źle komunikując ten projekt, źle o nim opowiadając i tworząc wrażenie, że on jest dla wielkich artystów.
1: Nie no, wszyscy wiemy, że ta ustawa nie jest dla Dody czy dla Maryli Rodowicz.
0: Ale pytanie, czy wie o tym przeciętny, zapytany na ulicy
1: Polak. Może trzeba Ministerstwo Kultury musi wykonać jeszcze raz tę robotę i wytłumaczyć, że jest to dla osób, które pracują głównie w lokalnych społecznościach i są animatorami lokalnej kultury. Natomiast jeśli chodzi o fundusz kościelny, lewica zawsze stała i będzie stać na stanowisku, że świeckie państwo oznacza, że najbogatsza po skarbie państwa instytucja, jaką jest Kościół katolicki, największy posiadacz ziemski po skarbie państwa, ma już tyle pieniędzy, żeby sobie swoich funkcjonariuszy, tych kilku tysięcy funkcjonariuszy, opłacić samemu. Fundusz kościelny był wprowadzony między innymi po to, żeby zrekompensować zabrane mienie przez władzę po wojnie Kościołowi. Jak popatrzymy sobie na to, co zrobiła Komisja Majątkowa, jak popatrzymy sobie na to, ile ziemi ciągle jeszcze oddaje się za bezcen Kościołowi, także w województwie, szczególnie w województwie, z którego ja jestem posłem, dolnośląskim i opolskim, to po prostu to wszystko woła o pomstę do nieba.
0: Świetnie,
1: i ta chciwość Kościoła musi zostać ukrócona i nie musi się bogaty kler paść na budżecie państwa.
0: Super. Jak długo rządzicie?
1: 2 lata.
0: I przez te 2 lata pracuje zespół, na czele którego stoi wicepremier Kosiniak-Kamysz, zespół, który miał się zająć przygotowaniem przepisów o funduszu kościelnym.
1: No i się nie zajął. I to jest wielka porażka tego zespołu.
0: Na stronie Radia Z czytam. Zespół zebrał się dotąd jedynie 2 razy. Mimo, że zgodnie z założeniami powinien spotykać się co najmniej raz w miesiącu.
1: No więc,
0: kto za to odpowiada?
1: No, odpowiada za to Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest przewodniczącym tego zespołu.
0: I to co, Lewica... ludowcy torpedują te prace nad przepisami
1: o funduszu
0: kościelnym?
1: Panie redaktorze, w tym zespole jest także pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jako ministra odpowiedzialna za kwestie emerytalne.
0: Nawet napisała projekt ustawy w tej sprawie.
1: I wielokrotnie apelowała o spotkanie tego zespołu. Widać bardzo wyraźnie, że PSL ciągle jeszcze tkwi gdzieś tam, nie wiem, mentalnie w zależności od lokalnego proboszcza, co jest kompletnie bez sensu, bo naprawdę Polacy oczekują, że tak bogata instytucja jak Kościół katolicki naprawdę może opłacić składki emerytalne. brutalne swoim funkcjonariuszom.
0: Ale zakłada pan, że przed wyborami ta sprawa zostanie rozwiązana, czy to już jest etap taki, że wszyscy czekają na przeczekanie, nie, poza lewicą?
1: To trzeba pytać Platformę Obywatelską, Polskę 2050 i PSL. Lewica tego tematu nie odpuści i złożymy projekt ustawy o likwidacji Funduszu Kościelnego, bo to jest dobre i bo to jest sprawiedliwe.
0: Lewica chce, żeby Sejm zajął się przepisami o aborcji. Pytanie znów, widząc jak działa prezydent i widząc, słysząc co mówi, co zapowiada, pan wierzy, że jakiekolwiek przepisy łagodzące te obecne dotyczące przerywania ciąży prezydent może podpisać?
1: Nie wierzę w to. Uważam, że mamy prezydenta fundamentalistę, mamy prezydenta, który nie chce rozmawiać o prawdziwych problemach Polek i Polaków, a kwestie zdrowotne, kwestie także śmierci z powodu dzisiaj obowiązującego drakońskiego prawa aborcyjnego nie trafiają do sumienia pana prezydenta.
0: Uważam, ta dyskusja, której chcecie w Sejmie, powrót do pracy nad przepisami, to będzie dyskusja dla dyskusji.
1: Nie będzie to dyskusja dla dyskusji, to będzie dyskusja na forum parlamentu, dzięki której społeczeństwo po raz kolejny może dowiedzieć się o prawdziwym funkcjonowaniu tych restrykcyjnych, niezwykle restrykcyjnych, chyba najbardziej w Europie restrykcyjnych oprócz Malty przepisów antyaborcyjnych. Uważam, że parlament jest od tego, żeby próbować tak długo, jak to możliwe. Mamy problem z kryptowalutami i z wetami pana prezydenta, rząd się nie poddaje. Mamy podobną sytuację z kwestiami aborcyjnymi, czy z kwestiami związków partnerskich. Jeśli będzie wetował, będą dalsze projekty, bo od tego jesteśmy w koalicji rządzącej. Dano nam mandat zaufania także między innymi do tego, żeby tego typu ustawy prezentować.
0: A propos koalicji, dlaczego Lewica nie chciała wspólnego kandydata albo wspólnej kandydatki na prezydenta Krakowa?
1: Dlatego, że mamy świetną, najlepszą kandydatkę. Mamy kandydatkę, która jest z Krakowa, która Kraków kocha, która nie traktuje wyścigu o tych wyborach prezydenckich jako jakiegoś testu przed 2027 rokiem.
0: Świetnie, ale jeśli jest tak świetna, to dlaczego nie przekonaliście pozostałych koalicjantów, żeby stanęli wszyscy murem za nią?
1: No, okazuje się, że niektórzy nasi koledzy z koalicji chcą mieć swoją kandydatkę czy kandydata. Mają
0: tak
1: do tego
0: wy.
1: Prawo.
0: Tak
1: oczywiście. Pewna jest jedna rzecz. Daria Gosek-Popiołek będzie gryzła ziemię i będzie gryzła trawę po to, żeby pokazać, że chce być dobrą prezydentką Krakowa, a nie tylko jakimś testem przedwyborczym przed 2027 rokiem.
0: Daria Gosek-Popiołek, wasza kandydatka, zapowiada, że będzie walczyć o obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Ceny biletów w Krakowie poszły w górę od marca. Czy pan wie, które partie przegłosowały tę podwyżkę?
1: No, nie jestem aż tak blisko zorientowany w krakowskiej polityce.
0: No
1: wiem,
0: to stało się już bardzo modne w internecie, bo za podwyżką cen biletów w Krakowie byli radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
1: No, taka była umowa koalicyjna, natomiast nowa prezydentka będzie miała swoją nową wizję, a Lewica w Radzie Miejskiej będzie stała murem za nową prezydentką.
0: Pośle, ale to wasi radni uznali, że bilety są za tanie i trzeba sprawić, żeby były droższe.
1: Być może był to...
0: Teraz wasza posłanka mówi, że są te drogie? To jest paradne.
1: No, to jest, być może to był błąd. Tak jak mówię, nie chcę wypowiadać się za kolegów z Krakowa. Nie jestem z Krakowa, choć połowa mojej rodziny w Krakowie mieszka. Natomiast wiem, że Daria Gosek-Popiołek wsłuchała się w głosy mieszkańców Krakowa i wiem, że chce przywrócić nie tylko ten 20-minutowy bilet, który był tym biletem ukochanym przez Krakusów, ale także chce uczynić to miasto bardziej dostępne transportowo. A bardziej dostępnym transportowo miastem jest miasto, gdzie są tańsze bilety. No to jest logiczne.
0: No to o prawie porozmawiajmy, bo to temat panu bliski. Panie pośle, Jarosław Kaczyński mówi, że Donald Tusk twardo idzie w stronę autorytaryzmu, a za autorytaryzmem kryje się także droga ku totalitaryzmowi. Koniec
1: a to a propos czego?
0: A propos tego, co dzieje się w Polsce.
1: Nie no, panie rektorze, no bądźmy poważni. No, Jarosław Kaczyński wypomina komuś autorytarne zapędy, a rządził z tylnego siedzenia, a nawet i nie z tylnego, bo był wicepremierem przez 8 lat, rozwalił nam sądownictwo, podporządkował sobie służby, także te policyjne, które na pstryknięcie palca biły uczestników antyrządowych demonstracji. Błagam, naprawdę naprawdę Jarosław Kaczyński jest ostatnią osobą, osobą z ostatnim mandatem do tego, żeby mówić jakieś farmazony w przestrzeni publicznej o jakimś totalitaryzmie. No jak Boga kocham, jak patrzę sobie na to, co się dzieje z Ziobrą, jak patrzę, co się dzieje z innymi, którzy są pociągani do odpowiedzialności przez polski wymiar sprawiedliwości, to mają prawo do adwokata, mają prawo do obrony. Sędziowie często stają po ich stronie w różnych orzeczeniach czy wydając różne postanowienia. Naprawdę w państwie totalitarnym czy autorytarnym takie rzeczy się nie dzieją, więc Kaczyński niech naprawdę przestanie bredzić o jakimś totalitaryzmie, niech popatrzy najpierw w swoją duszę i niech zobaczy, co działo się przez rządy Prawa i Sprawiedliwości w naszym kraju.
0: Zobaczmy, co dzieje się teraz. Jest nowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła działać, ma nowego przewodniczącego, sędzia Dariusz Zawistowski. Gdyby pan miał powiedzieć pani Joannie w Grudziądzu, pani Grażynie ze Szklarskiej Poręby czy Wojciechowi z Pszczyny, co ta zmiana dla nich oznacza? Co to, co się wydarzyło tak naprawdę?
1: No przede wszystkim mamy zapowiedź i to jest najważniejsze dla takiego przeciętnego klienta wymiaru sprawiedliwości.
0: A każdy z nas może nim być.
1: Tak, no mamy sprawy alimentacyjne, spadkowe, karne, nie daj Boże. Najważniejsze jest to, że Krajowa Rada Sądownictwa obiecała wczoraj, że uruchomi procedury powoływania nowych sędziów. Pamiętajmy, że z uwagi na źle ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa do wczoraj minister sprawiedliwości wstrzymywał konkursy na stanowiska sędziowskie. Tych wakatów dzisiaj w Polsce jest 1000, panie redaktorze. W sumie sędziów mamy około 10 tysięcy.
0: No, minister Żurek mówi, że na początek 50 wakatów
1: tak, ale mamy 1000 wakatów. Mamy 1000 nieobsadzonych miejsc. Co to oznacza dla Kowalskiego, Śmiszka czy Zaborskiego? To oznacza, że przyspieszenie procedur w sądzie, przyspieszenie terminów naszych spraw frankowych czy zakresu prawa pracy. Po prostu będzie więcej sędziów w systemie i więcej spraw będzie można szybciej załatwić. To był problem, panie redaktorze, najważniejszy okay. Pod rządami tamtej KRS.
0: Jeśli za chwilę Trybunał Konstytucyjny powie, że ta KRS jest nielegalna, że działa niezgodnie z Konstytucją, bo taki wniosek złożyło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak. Prawo i Sprawiedliwość jest znane, że jak trwoga, to do Trybunału Konstytucyjnego pisowskiego. Nie wolno oglądać się na żaden Trybunał Konstytucyjny.
0: Czyli nie będziecie słuchać tego orzeczenia, tego wyroku, nie będziecie uznawać.
1: W szczególności, że mamy tam ciągle jeszcze zasiadających dublerów, a jak wiemy, decyzje podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny z udziałem nieuprawnionego sędziego nie mają mocy prawnej. Zatem, panie redaktorze, dobrym znakiem wczoraj było to, że był przedstawiciel prezydenta na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy, że pan prezydent uznaje funkcjonowanie tego, na szczęście uznaje tego organu. Mieliśmy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który otwierał.
0: Dla pana jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego?
1: Wie pan, no to
0: tak
1: jest...
0: Tak pan go zatytułował.
1: No tak, no to jest problematyczne, dlatego że jest to jednak sędzia, który został powołany do Sądu Najwyższego w procedurze z udziałem neo-KRS-u.
0: Minister Żurek mówi, że to jest pełniący obowiązki pierwszego
1: prezesa Sądu Najwyższego. Więc bardziej się też, dlatego też tak się westchnąłem przed wypowiedzeniem tych słów. Więc, panie redaktorze, wracając do Trybunału Konstytucyjnego, nie można oglądać się na te resztówki hamulcowych w systemie konstytucyjnym, tylko trzeba robić swoje, bo tu nie chodzi o jakieś urażone ambicje pana Święczkowskiego, tylko chodzi o to, żeby KRS wreszcie działał tak, jak wymaga od KRS-u konstytucja.
0: No to a propos pana Święczkowskiego, szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi tak, rozliczenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego może nastąpić w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Znaczy, jakie rozliczenie? Co tu się może wydarzyć?
1: No trzeba zapytać pana ministra Grabca. Natomiast ja uważam, to znaczy, no się nie znam szczegółów,
0: jakie są plany. A domyśla się pan, o co może chodzić?
1: Domyślam się, mamy pana Święczkowskiego, który nie dopuszcza do pracy legalnie wybranych czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No to już jest dla mnie...
0: Pytanie, jak go można rozliczyć? Jan Grabiec w TVP Info mówi, że Bogdan Święczkowski jest przestępcą. Obroniłby pan to przed sądem?
1: No, myślę, że mógłbym to obronić, tę wizję pana ministra Grabca, dlatego że dla mnie osoba, która już pomijmy dyskusję, czy jest wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest prezesem, ktoś, kto paraliżuje konstytucyjny organ, nie dopuszczając do orzekania czterech legalnie wybranych sędziów, powinien ponieść odpowiedzialność karną, powinien ponieść odpowiedzialność za swoje działania. I wie pan, dlaczego prezydent nie odebrał przysięgi od czterech sędziów? No dlatego, że jak wybraliśmy jako większość parlamentarna wczoraj pana profesora Patyrę plus tych czterech, wtedy w Trybunale jest większość, a tylko Trybunał może wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec jednego ze swoich sędziów. Więc o to chodzi. Prezydent i
0: Prawo i Sprawiedliwość... Czy o tym mówi Jan Grabiec, o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziego Święczkowskiego?
1: Nie wiem, czy mówi o tym, a ja mówię o tym, co wiem. Mówię o tym, że tak mówią przepisy, że pozbawić tego mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego może sam Trybunał poprzez postępowanie dyscyplinarne. Mieliśmy takie przykłady już w przeszłości, kiedy była pani sędzia, nie mylę, Bagińska, wybrana przez samoobronę, zrezygnowała po kilku dniach, kiedy wyszło na jaw, że miała jakieś niejasności w swojej historii.
0: Pytanie, więc... co teraz wyjdzie na jaw? Rozumiem, że w tym upatrujecie jakieś możliwości, ale swoją drogą, kto zapłaci tym sędziom, tej czwórce sędziów, którzy zostali wybrani, ale nie zostali zaproszeni przez prezydenta do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie?
1: No to jest dobre pytanie, bo właściwie też wczoraj o tym myślałem, ci sędziowie od 3 miesięcy nie pracują w swoim poprzednim miejscu pracy, bo musieli zrezygnować z bycia na przykład sędziami sądów powszechnych.
0: Pytałem o to ostatnio wiceministra Mazura, pana następcę w resorcie. Tak. I on mówi, nie, no przecież oni dostają pieniądze. Ale jak pytam skąd, też nie wie. Nie wyobraża sobie, żeby można było im nie zapłacić.
1: No, ale ja też sobie nie wyobrażam.
0: Prezes Trybunału mówi, że nie ma stosunku pracy. On, rozumiem, nie może im zapłacić, dlatego, skoro uznaje, że nie ma stosunku pracy.
1: Z tego, co pamiętam chyba, to oni złożyli już pozwy do sądów pracy, a jeśli tego nie zrobili, to powinni to zrobić.
0: Trochę potrwa,
1: no ale legalnie trzeba mieć wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, żeby móc mieć roszczenie do Skarbu Państwa czy do Trybunału o niezapłacone wynagrodzenie.
0: Panie pośle,
1: za pracę należy się po prostu wynagrodzenie.
0: Sprawdźmy, o co dopytują internauci, nasi słuchacze, widzowie. Nick, wolność słowa. I pytanie brzmi tak. Lewica popierała kandydaturę obecnej Rzecznik Praw Dziecka. Miały być lewicowe wartości. Szacunek, empatia, działalność społeczna. Media odkryły w jej biurze mobbing, strach oraz wymuszaną pracę po godzinach. O tym napisało TVN24 w swoim portalu. Kiedy dymisja waszej kandydatki? Pyta słuchacz.
1: No, po pierwsze, to nie była kandydatka lewicy, tylko większego spektrum politycznego, chociaż lewica się od niej nie odżegnuje, bo przecież głosowaliśmy na nią. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym też zaznaczyć, że bardzo cenię merytoryczną pracę pani rzeczniczki. Wielokrotnie też osobiście zwracałem się do niej o pomoc w indywidualnych sprawach moich wyborców i zawsze otrzymywałem bardzo profesjonalną pomoc. Po trzecie, bardzo doceniam też to, jak bardzo była wrażliwa na potrzeby dzieci, dzieci szczególnie krzywdzonych. W Ministerstwie Sprawiedliwości współpracowała z nami przy ustawie Lex Kamilek. Bardzo cenię jej przygotowanie i wrażliwość.
0: Natomiast to się powinno wydarzyć po tym, co pan przeczytał, zobaczył, usłyszał.
1: To trzeba wyjaśnić. Jeśli ktoś skarży się na złe warunki pracy, jeśli ktoś skarży się na złe traktowanie, mamy od tego przepisy w kodeksie pracy, które powinny być zastosowane. Nikt nie jest wyjęty spod działania przepisów, czy jest się piekarzem zatrudniających pracowników, czy jest się rzecznikiem praw dziecka, czy kimkolwiek innym. Każdy z nas ma obowiązek poszanować godność swoich pracowników i stworzyć atmosferę pracy taką, która umożliwia normalną pracę bez nadmiernego stresu, czy bez jakiegoś poczucia bycia poniżanym.
0: Ale jak to wyjaśnić? Jak się dowiedzieć, gdzie jest prawda? Bo pani rzecznik wydaje oświadczenie, w którym mówi, nie, to wszystko nieprawda, to
1: mamy
0: wszystko jakieś...
1: Mamy inspekcję pracy, mamy także ci wszyscy pracownicy, którzy czują się pokrzywdzeni, mają prawo złożyć pozew do sądu o odszkodowanie za mobbing czy za dyskryminację. Sam prowadziłem dziesiątki takich spraw jeszcze przed wejściem do polityki. Wiem, że to są sprawy bardzo emocjonalne, bardzo trudne. Wielokrotnie to jest słowo przeciwko słowu. Natomiast są przepisy, które nas chronią i jako pracownicy powinni z tego korzystać.
0: Pan Wojciech pyta pana jako polityka od spraw europejskich. Unia wprowadza coraz wyższe opłaty na sektor lotniczy. Przykładowo, w Holandii wynosi ona ponad 30 euro za pasażera. Czy pana zdaniem takie działanie nie jest tworzeniem świata dla bogatych, którzy mogą pozwolić sobie na podróże, a biedniejsi mają ekologicznie siedzieć w domach, pyta pan Wojciech.
1: No, to jest trochę uproszczenie. Oczywiście te dodatkowe opłaty, one uderzają nas wszystkich, którzy podróżujemy samolotami po kieszeni, bo przecież na końcu płacimy my, a nie firma czy linia lotnicza. My to płacimy w cenie biletu. Natomiast nie zgodzę się może z jednym, z tym, co napisał nasz internauta, dlatego, że akurat Unia Europejska wydaje mnóstwo pieniędzy na rozwój transportu kolejowego, czy takiego bardziej ekologicznego, czy zbiorowego. No ostatnie ogłoszenie pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen o tym, że chcemy wprowadzić możliwość kupowania biletu w Polsce, na przykład na pociąg w Portugalii, Szwecji, czy w Niemczech, jest bardzo dobre. Zintegrowanie tych systemów będzie na pewno przynosiło też więcej oszczędności, będzie nas zachęcało do podróży tak zwanym zbiorkomem.
0: Gold Boy, podpisuje się słuchacz i pyta pana, czy przechadzał się pan samotnie wieczorem po ulicach Brukseli? Jeśli tak, podzieli się pan swoimi wrażeniami? Panie Anna Bryłka i Zajączkowska-Hernik chyba raczej odradzają takie przechadzki. Jak pan sądzi, dlaczego?
1: Tak, pani Anna Bryłka i pani Zajączkowska są znane z tego, że sieją panikę i histerię, chociaż tej strasznej Brukseli nie widziałem, żeby chodziły pod ochroną albo jeździły pancernymi samochodami.
0: A
1: oczywiście,
0: pan?
1: Panie redaktorze, ja
0: pan docami po Brukseli?
1: Ja chodzę tylko i wyłącznie na piechotę po Brukseli. Co więcej, mieszkam
0: obok... Ma pan blisko po prostu.
1: No, mam 1,5 kilometra do pracy. Natomiast co więcej, mieszkam obok dzielnicy, tak zwanej dzielnicy afrykańskiej, Matongé, w Brukseli. Nigdy nic mi się nie stało. Zatem histeria wywoływana przez polityczki skrajnej, ekstremistycznej prawicy służyć mają tylko jednemu, zohydzeniu Unii i tak naprawdę sianiu nienawiści wobec migrantów. Czy są wyzwania? Tak, są wyzwania i w Belgii, i we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. Trzeba tę imigrację regulować.
0: Ale pan na ulicach Brukseli czuje się bezpiecznie.
1: Czuję się bezpiecznie.
0: Nawet nocą?
1: Nigdy nic mi się nie stało, a mieszkam w Brukseli od 2 lat. Kiedyś, dawno temu mieszkałem tam prawie przez 3 lata, będąc pracownikiem jednej z organizacji.
0: Twarz Andrzeja, taki słuchacz. Kto w największym stopniu odpowiada za wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce? Polska prawica, ukraiński rząd czy Putin?
1: No zdecydowanie polska prawica, która dzisiaj ściga się na rasizm, ściga się na nacjonalizm, ściga...
0: Czy Putin?
1: Czy panie rektorze, Putin się tylko z tego cieszy, że u nas w Polsce wypączkowało nam 150 prawic i każda chce być jak najbardziej antysemicka, antyukraińska czy rasistowska. Tak, mamy problem w Polsce z antyukrainizmem, mamy w Polsce problem z politykami, którzy podżegają do nienawiści, mamy już pierwsze pobicia ludzi z Ukrainy, ale nie tylko, mamy także napaści na tle rasowym i nikt mi nie powie, że słowa Czarnka, słowa Kowalskiego w parlamencie nie mają z tym nic wspólnego. Tak, mają. I uważam, że jesteśmy dzisiaj w przededniu gigantycznej tragedii, gigantycznej fali nacjonalizmu w Polsce. Uważam także, że coraz bardziej polska prawica przypomina nam to, co działo się w latach 30. w Niemczech, numerus clausus, szukanie obcego w rządzie. Za chwilę będzie szukanie obcego w sąsiednim bloku, w klasie dziecka, czy w szkole znajomego. Tym się to skończy. Na słowach rasizm nigdy się nie kończy. Kończy się na przemocy, a potem kończy się na systemowej eliminacji.
0: Pan Stanisław dopytuje. 29-letni radny Koalicji Obywatelskiej, pracując jako lekarz bez specjalizacji w publicznej służbie zdrowia, zarobił w zeszłym roku 1 600 000 zł. Czy uważa pan to za normalną praktykę i czy tak powinno być, pyta Stanisław.
1: Nie, to jest szaleństwo. To jest coś, na co my wszyscy się zrzucamy jako podatnicy i ja jestem za tym, żeby lekarze zarabiali godnie, a nawet bardzo godnie.
0: Ja rozumiem, że on legalnie zarobił te pieniądze. No ktoś mu zaoferował pracę, wyznaczył wynagrodzenie i on te pieniądze po prostu wziął.
1: Ja nie oskarżam pana doktora doktora o to, że on coś ukradł. Jest taka możliwość, to człowiek zarobił, natomiast to jest problem systemu, że w systemie polskiej ochrony zdrowia, gdzie brakuje na wiele podstawowych rzeczy, gdzie szpitale powiatowe są zadłużone. Sam niedawno spotkałem się ze szpitalem, z dyrekcją szpitala w Trzebnicy na Dolnym Śląsku, tak, też są zadłużeni. Jak słyszę o tym, że można z systemu publicznego wyciągnąć 1 600 000 w ciągu roku, to się zastanawiam, jakiej klasy jest to specjalista, czy jest to światowej klasy jakiś neurochirurg albo kardiolog, który ratuje życia najbardziej zagrożone. No chyba nie.
0: Tylko więc... to jest moment, kiedy wy za ten system odpowiadacie, tak, to i prawda. Wy macie możliwość ten system zmieniać.
1: Tak, i Lewica ma czyste sumienie w tym sensie, że proponujemy naszą reformę służby zdrowia, właściwie finansowania służby zdrowia.
0: Tylko czy w koalicji znaleźliście choćby jedną partię, która chce iść razem
1: myślę,
0: z wami?
1: Myślę, że tak metodą kropli, która drąży skałę, zmieniamy świadomość w rządzie, bo pokazujemy absurdy dzisiejszego systemu, który jest ten rezultatem wielu lat, albo wielu dziesiątek lat tego typu działań, i pokazujemy korzyści. Wprowadzenie podatku zdrowotnego przy jednoczesnej likwidacji składki zdrowotnej ma przynieść do budżetu państwa NFZ-u 30 miliardów złotych. To pokazuje, że te pieniądze są, ten
0: tylko,
1: system trzeba uszczelnić.
0: Więcej mieliby płacić na przykład rolnicy, mówicie o tym wprost, i już widzę oklaski PSL-u, który podpisuje
1: panie
0: się
1: panie redaktorze, to spotkajmy się w połowie drogi. Rozmawiajmy o tym. My jako Lewica spotkaliśmy się zarówno z ministrą zdrowia, jak i z ministrem finansów i pokazaliśmy, jak można przy na przykład obciążeniu większym wielkich firm, które na zdrowie nie płacą w Polsce, a także przy minimalnym, także zmniejszeniu obciążenia pracownika zarabiającego minimalną krajową, ten system uszczelnić i więcej pieniędzy do niego dosypać. Tak, okay. Mamy nienormalną sytuację w służbie zdrowia, gdzie z jednej strony wkurzeni pacjenci zaczynają dostawać jakieś SMS-y o tym, że endoproteza będzie za 3 lata,
0: minister
1: zamiast
0: zdrowia mówi,
1: za
0: że
1: rok.
0: Pacjenci się cieszą.
1: No, ja nie podzielam humoru dobrego pani ministry, jestem dosyć coraz bardziej krytyczny wobec jej braku jej działań, a z drugiej strony mamy lekarza, być może jest to jednostkowy przypadek, to nie są tysiące lekarzy, którzy zarabiają po 2 miliony, ale jednak to bardzo kole w oczy. Każdego pacjenta, który dostaje SMS-a o tym, że gastroskopia zamiast jutro będzie za 7 miesięcy.
0: No, są pacjenci, którzy muszą do Czech jechać, żeby robić operację zaćmy.
1: Z tego kiedyś byliśmy słynni, że to my robiliśmy.
0: No właśnie,
1: prawda?
0: Ale pytanie konkretne. Czy Lewica wzięłaby dzisiaj odpowiedzialność i wzięłaby dzisiaj fotel ministra zdrowia, gdyby padła taka propozycja?
1: To są oczywiście ustalenia między liderami politycznymi. My mieliśmy...
0: Nie, to jest kwestia woli i chęci. Wzięlibyście
1: panie redaktorze, mieliśmy wiceministra pana senatora Koniecznego.
0: Współodpowiadacie za to, co się działo do tej pory.
1: Zgadza się. Miał swoje pomysły. Nie zostały one wysłuchane, ponieważ wszyscy polityczni wiceministrowie zostali odwołani przez panią nową minister. Więc to jest decyzja pana premiera.
0: Okej, ale gdyby była taka
1: propozycja,
0: wierzycie?
1: Myślę, że w Lewicy są specjaliści, którzy na tym się znają, którzy mają swoje pomysły. Do tego trzeba woli pana premiera, żeby móc postawić na jedną dobrą reformę w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia, i myślę, że Lewica, prezentując swoje pomysły na ochronę zdrowia, pokazała, że jest, że ma zasoby do tego, żeby móc pokierować takim resortem.
0: Mówił pan wcześniej, że coraz bardziej skłania się pan ku temu, żeby to jednak polityk stał na czele Ministerstwa Zdrowia.
1: Tak.
0: To co się jeszcze musi wydarzyć? Co się musi jeszcze stać, żeby to się wydarzyło? Żeby
1: na pewno
0: polityk
1: tak.
0: wrócił na fotel ministra zdrowia.
1: Panie redaktorze, to oczywiście jest decyzja pana premiera. Pamiętajmy, że mamy premiera w tym kraju i to on na końcu bierze odpowiedzialność za swoich ministrów. Być może jeszcze pan premier Tusk dał pani ministrze kilka miesięcy na dowiezienie tego, co obiecała, a na dzisiaj jednym z największych problemów jest braki kadrowe w szpitalach, małe kwoty studentów na uczelniach medycznych, ale po trzecie zadłużenie szpitali powiatowych, gdzie większość nas, Polaków, po prostu się leczy.
0: Jeszcze na chwilę do europejskich spraw wracając, ale bardzo polskich także, no bo właśnie dziś wchodzi w życie unijny pakt migracyjny. Czy pan wie, do kiedy Polska jest zwolniona z tego unijnego mechanizmu relokacji migrantów?
1: No w tym roku na pewno, natomiast ja bym chciał, żebyśmy o pakcie migracyjnym rozmawiali w szerszym kontekście, a nie tylko
0: ważne,
1: o tych relokacjach.
0: Bo kilkanaście tygodni temu MSWiA, Kancelaria Premiera informowały w internecie, że Polska na wiele lat została zwolniona z mechanizmu relokacji zawartego w pakcie migracyjnym. ale okazuje się, że to nie jest na wiele lat.
1: No nie, to jest coroczna decyzja. Po pierwsze Komisja Europejska będzie proponowała te zwolnienia, potem to będzie decyzja Rady, natomiast my
0: Tak naprawdę może się okazać, że w przyszłym roku tego zwolnienia nie ma.
1: No panie redaktorze, wszystko się może okazać, natomiast mamy niezmienną sytuację presji migracyjnej ze strony Białorusi i mamy niezmienną sytuację wojny przy naszej granicy Rosji z Ukrainą, gdzie mamy w Polsce 2 miliony ukraińskich uchodźców.
0: Minister Mroczek był tu kilka dni temu, odpowiedzialny za granicę między innymi, i on mówi, Łukaszenka odpuścił.
1: No nie, no mamy...
0: nie ma tej presji migracyjnej, która była jeszcze w zeszłym roku.
1: Ale panie...
0: W zeszłym roku o tej porze 7 tysięcy ponad prób przekroczenia granicy, w tym roku 200.
1: No ale nie dajmy się zwariować. To nie jest tak, że jak umocniliśmy granicę, to spadła ta presja. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Łukaszenka sobie wpadł na pomysł w przyszłym roku czy za 2 lata, żeby znowu ten sam instrument ludzi wykorzystać do tego, żeby atakować naszą granicę. To jest jedna kwestia. Natomiast pakt migracyjny tak rzeczywiście dzisiaj wchodzi w życie. Wie pan, obudziłem się dzisiaj rano, kury niosą jajka, krowy dają mleko i Europa się nie zawaliła. To jest dobry zestaw przepisów, który ten azyl i te relokacje to jest 3% wszystkich przepisów, które reguluje pakt migracyjny. To jest przede wszystkim harmonizacja procedur azylowych, to jest harmonizacja zarządzania migracją na naszych granicach. To są dziesiątki, setki dokumentów, które wzmacniają nasze granice, a nie je osłabiają.
0: Marszałek Czarzasty pójdzie na czele Parady Równości?
1: Dzisiaj widzę się z nim za 2 godziny, więc go zapytam, ale...
0: Jeszcze nie wie, nie zapraszał go pan do pierwszego rzędu?
1: Nie, ja nie muszę zapraszać na Paradę Równości nikogo, bo każdy z lewicy wie, że jest zaproszony, ale...
0: I to jest oczywiste, że marszałek Czarzasty będzie.
1: Tak mi się wydaje, ale muszę sprawdzić. Ja nawet nie byłbym zaskoczony, gdyby był. No, dlaczego miałby nie być, skoro zawsze był?
0: Prezydent Trzaskowski będzie?
1: Tego nie wiem. Nie jestem rzecznikiem Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że dobrze by było, gdyby się pojawił po tych, no takich powiedziałbym, niejasnych wypowiedziach ratusza w ostatnich miesiącach. Dobrze by było, żeby prezydent miasta, gdzie żyje bardzo wiele osób LGBT, żeby pokazał, że to miasto jest także dla nas.
0: Zapomnieliście mu już tę flagę z debaty?
1: Panie redaktorze, każdy pracuje na własny rachunek. Ja nie jestem od tego, żeby zachęcać albo zniechęcać Rafała Trzaskowskiego do czegokolwiek. Ja wiem jedno. Będzie jutro wspaniała Parada Równości. 25. Pamiętam pierwszą. Jestem na prawie każdej. I wiem, że będzie tam wielka platforma kolorowa lewicy. Zapraszam wszystkich, żeby do nas dołączyć. Być może będzie druga osoba w państwie, marszałek Czarzasty. Bardzo się z tego cieszę. Będzie wielu polityków lewicy, ale przede wszystkim będą Polacy, którzy domagają się równych praw i domagają się poszanowania swojego życia i uznania swojego życia przez państwo.
0: A zapraszał pan premiera na Paradę Równości?
1: Panie rektorze, ja nie jestem organizatorem Parady Równości, jestem skromnym uczestnikiem
0: od ćwierć wieku
1: tego wydarzenia.
0: Ale zapraszał pan premiera?
1: Ja zapraszam dzisiaj, panie premierze, nie ma się czego obawiać. Przyjdzie pan na Paradę Równości, dostanie pan wiele braw, ale dostanie pan także wiele pytań od uczestników tej manifestacji. Dlaczego ciągle jeszcze w Polsce jest tak, że jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o ochronę praw osób LGBT.
0: Ale przyzna pan, że to byłby taki game changer. Premier Tusk na Paradzie Równości w pierwszym rzędzie.
1: Wie pan, widziałem wielu premierów na Paradach Równości w całej Europie i na całym świecie. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym i myślę, że też pan premier rozumie potrzeby tej społeczności. Pojawienie się na tym wydarzeniu byłoby czymś dla mnie, może nawet nie sensacyjnym, ale naturalnym.
0: Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek był naszym gościem. Bardzo państwu dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
7: Radio Z i już.
8: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie w polskiej armii. Uroczystość ich przyjęcia odbyła się w Łasku pod Łodzią, gdzie jest 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. O tym, co potrafi ten samolot, z pilotem i dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych, generałem Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
9: F-16 czy F-35, co lepsze?
10: Do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie. Potężny radar ma, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę. Wie wszystko. 1600-1700 km na godzinę.
9: Z Łasku do Juraty to ile wyjdzie?
10: No, myślę, że ze 20 minut, nie więcej.
8: Do końca roku do Polski trafi 11 elfów. W sumie polska armia do 2030 roku będzie mieć 32 maszyny tego typu. Pakt migracyjny dla Unii Europejskiej wszedł w życie. Akt wprowadza zasadę solidarności między państwami wspólnoty w przyjmowaniu i relokacji nielegalnych migrantów. Polska w tym roku została wyłączona z głównego założenia, czyli obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski i teraz o tym, co w kolejnych latach.
11: To będzie każdorazowo oceniane. Rząd zapewnia, że nie będziemy przyjmować nielegalnych uchodźców i nie będziemy też za to płacić. Opozycja ostrzega, że prędzej czy później albo będziemy musieli się zgodzić na przymusową relokację, albo płacić, mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Polska jest objęta paktem migracyjnym i w 27 roku go doświadczymy. Jeżeli nie będziemy chcieli przyjmować przydzielonej nam puli, zapłacimy.
11: W tym roku to 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W przyszłym stawka może wzrosnąć.
8: Według rządu z powodu przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy, Polska będzie także i w przyszłym roku wyłączona z przepisów. Czwartego dnia prac w Hucie Pieniackiej na Ukrainie Instytut Pamięci Narodowej odkrył pierwszą mogiłę. Mogą znajdować się w niej szczątki Polaków zamordowanych w konflikcie polsko-ukraińskim w latach 40. ubiegłego wieku. Jak informują badacze IPN, odsłonięto niewielkie fragmenty jamy grobowej, w której znaleziono częściowo nadpalone szczątki kilku osób. Prawdopodobnie jest to zbiorowa mogiła. Według historyków 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim polscy mieszkańcy wsi zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy pod dowództwem niemieckim przy udziale UPA. Jest pomysł na nowe przepisy dla szpitali. Lecznice stracą pieniądze, jeśli nie założą pacjentowi z podejrzeniem nowotworu karty DILO. To ona ułatwia diagnozowanie. Do tej pory nie wszyscy chorzy na taką szybką ścieżkę trafiali. W niektórych regionach kartę ma założoną zaledwie 40% pacjentów. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Nowe przepisy mają zagwarantować raz na zawsze, że każdy pacjent i na każdym etapie choroby od diagnostyki po rehabilitację będzie traktowany priorytetowo. Do tej pory bywało z tym różnie, głównie przez biurokrację, tłumaczy mi onkolog i rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
2: Jeżeli są ograniczone zasoby kadrowe, to faktycznie może być tak, że personel, bo to nie tylko lekarze tą kartę obsługują. Jeżeli może, to po prostu nic tego nie robi.
13: Czasami szpitalom opłacało się też pacjenta leczyć bez karty. Nie oznaczało to, że nie był przyjmowany bez kolejki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Nowymi przepisami ma zająć się Sejm. Do Polski dotarła kopia wykonawcza wyroku w sprawie szczepionek Pfizera na COVID-19. Chodzi o 64 miliony dawek, które nasz kraj zamówił, ale ich nie odebrał. Sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłacić za to firmie ponad 5,5 miliarda złotych odszkodowania. Do tego dochodzi około 170 milionów złotych kosztów procesowych. Nasze władze chcą się od tej decyzji odwołać. Teraz, po dostarczeniu pisma, będzie to możliwe. Wielkie pieniądze na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel i inwestycje towarzyszące ponad 3,5 miliarda złotych. To będzie całkowita metamorfoza, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 kilometrów torów, ponad 50 kilometrów sieci trakcyjnej.
8: Prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku i potrwają 3 lata. Nowa atrakcja na mapie Szczecina. Od początku lipca na trasie ze stolicy Pomorza Zachodniego do niemieckiego Garz będzie kursować wodny tramwaj. Rejs zajmie nieco ponad 2 godziny w jedną stronę. Statki będą kursować przez całe wakacje w każdy weekend. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Kocłowski.
11: Po tym jak sukcesem okazał się tramwaj ze Szczecina do Świnoujścia, miasto wprowadza podobną atrakcję, tyle że na południe. Od 4 lipca wodny tramwaj zawiezie pasażerów do niemieckiego Garz, mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz.
14: To, że Szczecin od strony wody wygląda inaczej i to, że Szczecin otoczony jest wodą, to każdy wie, natomiast nie każdy jeszcze się miał okazję o tym przekonać i my właśnie wychodzimy z taką propozycją do turystów, mieszkańców.
11: Za bilet w dwie strony trzeba będzie zapłacić 60 zł. Dzieci do 3 roku życia płyną bezpłatnie. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
8: Multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy, żeglarka Agata Barwińska kończy krótki urlop w rodzinnej Iławie i już szykuje się do kolejnych zawodów. W przyszłym tygodniu wylatuje do Los Angeles, w którym za 2 lata zamierza wystartować w letnich Igrzyskach Olimpijskich.
15: Wyjeżdżamy tam, żeby zbadać akwen, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, z czym będziemy się mierzyć podczas kolejnych igrzysk, a później w początek września Mistrzostwa Świata, także tam na pewno chciałabym powalczyć o medale.
8: Mocno trzymamy kciuki. Na ostatnich Mistrzostwach Europy Agata Barwińska zajęła 6 miejsce. Oto najszybsze pole rzepaku na świecie. Wyścigówka polskiego zespołu Inter Europol Competition, która powalczy o 3. zwycięstwo w Le Mans. Wygląda, jakby impresjonista namalował sielski pejzaż na samochodzie wyścigowym, opisuje współautor projektu Aleksander Lange.
16: Gdzieś w niższych partiach, tam gdzie wpada powietrze i przepływa przez bolid, rozwiewa się rzepak, rozwierza się pole, uwidaczniając zielone kolory, zielone posunięcia pędzla, a czym wyżej do nadkoli, to jest żółte pole, żółte kwiaty, a potem samo niebo i pejzaż. Oczywiście z bocianem naszym polskim.
8: Najsłynniejszy 24-godzinny wyścig na świecie startuje dziś o 16:00.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
1: Tak z plaży, z leżaka?
0: W centralnej e-rejestracji.
2: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
7: Dzień dobry, bardzo. Sobota, 13 czerwca, już prawie 6. Rafał Piech w studiu Wiadomości.
8: Dzień dobry,
7: Radio Z. Dzień dobry, słuchamy.
9: Prokuratura przesłucha lekarkę w sprawie makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu. Myśliwce F-35 oficjalnie wcielone do sił zbrojnych RP. Wymarzony początek mundialu dla Amerykanów. Na inaugurację rozbili Paragwaj.
7: Szósta.
9: Szczątki 29 płodów i bardzo dużą ilość odpadów medycznych odkryli do tej pory policjanci na terenie prywatnej posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa. Na zlecenie prokuratury zatrzymano byłą właścicielkę nieruchomości. To lekarka z Rzeszowa i była biegła sądowa w dziedzinie patomorfologii. Nadal nie wiadomo, kto zakopał odpady medyczne i ludzkie szczątki na działce, ani skąd pochodzą. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Na ludzkie szczątki natknął się przypadkowo operator koparki podczas prowadzenia prac ziemnych. To między innymi duże ilości odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju.
10: Nie wiadomo na razie, skąd się wzięły na działce należącej kiedyś do zatrzymanej lekarki. Śledczy mają nadzieję, że kobieta wyjaśni im to w trakcie przesłuchania. Rzeszów, Przemek Taranek, Radio Z.
9: Zatrzymana lekarka Magdalena H. zostanie przesłuchana przed południem w charakterze podejrzanej. Za zabezpieczenie zwłoki, porzucenie niebezpiecznych odpadów grozi do 12 lat więzienia. Najnowocześniejsze myśliwce świata oficjalnie dołączyły do polskich sił powietrznych. Oczy i uszy naszej armii, tak wojskowi mówią o myśliwcach F-35 Husarz. W ciągu 4 lat trafią do nas 32 takie maszyny. Uroczystość powitania pierwszych trzech odbyła się w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku pod Łodzią. Wcześniej maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. To oznacza skuteczniejszą ochronę naszych granic, mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, z którym w Łasku rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Co jest najbardziej niezwykłego w tych myśliwcach?
13: Najbardziej niezwykłe jest to, że są po prostu prawie niewidzialne. Są wszechstronne, mają oczy dookoła głowy, cała broń jest ukryta, całe uzbrojenie jest schowane. To sprawia, że są tak niebezpieczne dla naszych wrogów, dla naszych przeciwników. No to są samoloty, którym nic nie dorównuje na świecie. Siła naszego odstraszania wzrosła wielokrotnie.
9: Myśliwce ochrzciły żona ministra obrony narodowej i kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Krakowianie. Zginął w ubiegłym roku podczas lotu treningowego F-16 przed pokazami Airshow w Radomiu. Mołdawia i Ukraina robią krok w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej. W poniedziałek w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z Brukselą. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to ogromne wsparcie polityczne dla walczącego kraju, który broniąc siebie chroni całą Europę. pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych obejmie kluczowe reformy, w tym wymiar sprawiedliwości i walkę z korupcją. Ukraina i Mołdawia mają status krajów kandydujących już od 2022 roku. Przełom w rozmowach stał się możliwy po tym, jak Węgry wycofały swoje dotychczasowe weto. Złe wiadomości dla fanów, bo towarzystwo jest w tym roku wyjątkowo drogie. Zmienna i niepewna pogoda wczesną wiosną odbija się teraz na naszych portfelach. O ceny warzyw i owoców na lubelskich bazarach pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Wciąż droga jak na czerwiec jest truskawka. 15 zł za kilogram to nadal za dużo, przyznają sami sprzedawcy.
8: W ubiegłym roku o tej porze to było 10-8 zł za kilogram.
1: Prawdziwym towarem luksusowym jest bób. Kilogram kosztuje nawet 45 zł, ma być jednak taniej.
8: Myślę, że kwestia 2 tygodni.
1: Dobra wiadomość czeka miłośników pomidorów. Do wyboru koloru i po polsku.
14: Są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże.
1: Klęska urodzaju wciąż w ziemniakach. Warto więc je kupować koniecznie z polską metką. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Według rolników wiosenne przymrozki i postępująca susza spowodują, że więcej zapłacimy za wiśnie, agrest, porzeczki, a także pierwsze rodzime jabłka. Mocny początek USA na mundialu. Piłkarska reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała z Paragwajem 4-1 w meczu grupy D, który rozegrano w Los Angeles. A w mieście Aniołów jest specjalny wysłannik Radia Z na Mistrzostwa Świata Marcin Powideł. Marcinie, dzień dobry. Czy tak wysoka wygrana oddaje to, co działo się na boisku?
15: Jak najbardziej. Amerykanie sprostali presji, która w tak wielkich turniejach jak Mundial zawsze jest dla gospodarzy ciężarem, ale dziś na SoFi Stadium nie było tego widać. Amerykanie od początku zagrali z lekkością i polotem. Już w pierwszej połowie zdobyli 3 gole. Paragwaj odpowiedział tylko jednym trafieniem po przerwie, ale to nic nie zmieniło. Decydujący cios w doliczonym czasie zadał rywalom Giovanni Reina. Wysokie zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w pełni zasłużone. Z Los Angeles, Marcin Powideł, Radio Z.
9: Mecz trzeciego współgospodarza Mundialu Kanady z Bośnią i Hercegowiną zakończył się remisem 1-1.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Zanim zaczniemy narzekać na chłodny i deszczowy weekend, pamiętajmy, za tydzień będzie upał, będzie 30 stopni w cieniu i będzie za gorąco. Mapy długoterminowe całe na bordowo. Dzisiaj kolor w prognozach ciemny, pomarańczowy, to oznacza, że jakieś 20-21 stopni maksymalnie, teraz około 10. Już pada w centrum, na południu i na wschodzie. W sumie w tę sobotę popadać może wszędzie.
3: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
7: Dzień dobry bardzo, Michał Adamski, witam serdecznie w sobotę 13 czerwca i zapraszam. Dzisiaj dzień dobrych rad, więc no radzę zrobić

Zanim kawa zacznie działać, no doubt robi robotę. Tak budzimy w Radiu Z. 13 czerwca, dzień dobrych rad dzisiaj. Oprócz kawy mam jeszcze kilka na deszczowy weekend. Co robią Polacy, kiedy się nudzą? O tym trochę później. Jak dobrze zarobić, ale się nie narobić? To trochę wcześniej, jeszcze wcześniej rozwiążemy czerwcowy problem rodzica. Czyli jaki prezent nauczycielowi na koniec roku? Powiem, ile dać, żeby nie iść do więzienia. A teraz już gramy, bo to wam obiecaliśmy. 6.16 w sobotę, jest Bledka, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Daleko.

słuszne przeczucie. Black Eyed Peas, dziś wieczorem będzie dobra zabawa. Przecież sobota, na pewno będą weselicha. Najlepszego młodym parom od Radia Z. No a zaraz ślub roku, prawda? Taylor Swift wychodzi za mąż. Huknęła ostatnio wiadomość, że nie dostała zniżki na salę weselną Madison Square Garden, gdzie właśnie będzie weselicho. $3 miliony podobno będzie kosztować wesele trzydniowe na 1000 gości, jeśli dobrze liczę. Słuchajcie, $3 miliony, 1000 gości, żeby zwrócił się talerzyk w kopercie, trzeba im dać $3000 od jednego, czyli od pary w kopercie $6000. Boże jedyny. To w kopercie się nie zmieści. To trzeba na to walizkę. Radio Z. Swoją drogą, świadek na 0,5 tysiąca takich walizek będzie potrzebował tira opancerzonego.

0: przed. Uwaga kierowcy, problemy na ekspresowej 17 w kierunku Lublina. Szczegóły za moment.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: O, i umówiłam się na mammografię.
8: Tak z plaży, z leżaka?
7: W centralnej e-rejestracji.
9: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, to jest sobota, jest 6:30. Rafał Piech w studiu Wiadomości Radia Z.
10: Zapraszamy.
0: Słuchamy.
11: A na początek informacje dla kierowców. O poranku problemy na ekspresowej 17 w kierunku Lublina na wysokości miejscowości Michałówka, odcinek Kołbiel-Garwolin. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina oraz lewy pas w kierunku Warszawy. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi przez węzeł Lipówki. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznego wypadku we wsi Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu. 8-letnie dziecko zostało ciężko poparzone płonącą benzyną. Do zdarzenia doszło podczas zabawy trojga dzieci kanistrami z paliwem w pobliżu ogniska. Poszkodowany 8-latek z poparzeniami, blisko 70% powierzchni ciała trafił do szpitala w Szczecinie. Problemy z powrotem papieża z Teneryfy do Rzymu. Maszyna hiszpańskich linii lotniczych nie mogła wystartować z powodu usterki. Ostatecznie Ojciec Święty wrócił do Watykanu prywatnym samolotem udostępnionym przez króla Hiszpanii Filipa VI. Wyspy Kanaryjskie Leon XIV odwiedził jako pierwszy papież w historii. Był to ostatni jego punkt podczas 7-dniowej pielgrzymki do Hiszpanii. Firma SpaceX oficjalnie weszła na giełdę, notując rekordowy debiut w historii symbolicznego otwarcia notowań. Firmy otworzono w Teksasie i Nowym Jorku. Wartość spółki błyskawicznie poszybowała w górę, dzięki czemu 54-letni Elon Musk oficjalnie został pierwszym na świecie bilionerem.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Z wyjątkiem Podkarpacia, Małopolski, w całej Polsce ostrzeżenia burzowe na dzisiaj, ale one obowiązują od godziny 12. Na do 12 tylko pada przelotnie. Chmury i trochę słońca też dzisiaj będzie, ale głównie chmury. Maksymalnie dziś 20-21 stopni.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Jest 6:32. Bez względu na to, jaka pogoda za oknami, w Radiu Z możecie liczyć na muzykę numer 1. Gramy to Silver.

0: Błysk. Taka sobotnia piosenka. Najnowsza piosenka Dawida Podsiadły w Radiu Z za 17 minut 7. Dzień dobry bardzo. Wracam jeszcze do wejścia na giełdę SpaceX. Elon Musk został w tym momencie bilionerem, jak mówił przed chwilą Rafał w wiadomościach Radia Z, ale skutek uboczny jest taki, że 4000 jego pracowników zostało przez ruchy szefa milionerami. To niby fajne, ale z drugiej strony weź po czymś takim, idź do szefa teraz po podwyżkę. No, chyba nie wypada. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Oskar Cyms w Radiu Z, a ja cały czas pamiętam to spojrzenie ojca. Kiedyś przy odkurzaniu odpaliłem ten odkurzacz, naprawdę dziarsko machałem tą szczotką, która jak się okazało zupełnie była niepodłączona do huczącego odkurzacza. I to załamane spojrzenie. Tatusia, tato, dzięki tobie zawsze sprawdzam dwa razy, czy podłączone. Dziękuję. Zbliża się Dzień Ojca, kochani. Zbieramy wasze wspomnienia. Wejdź na radioz.pl, wybierz prezent dla taty, napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. 1000 zł do wydania w Media Expert. Gwarantuję, każdy ojciec sobie z tym poradzi. Zapraszam i przypominam o Dniu Ojca. radioz.pl. Za 9 minut 7, a no

0: mój ulubiony pseudonim artystyczny. Lost Frequencies, czyli utracona częstotliwość w Radiu Z. Dzień dobry bardzo, weekend, sobota. Za chwilę siódma, za chwilę wiadomości w Radiu Z, więc zostańcie na tej częstotliwości.
1: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
2: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orli Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
13: Widzimy się na Orlen Orli Basket Cup.
12: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
14: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
15: Na kanapie komplet.
14: Miski wypełnione po brzegi.
15: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Czekamy na pierwszy gwizdek.
15: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Po reklamie.
0: Jest sobota, dochodzi siódma, nie śpicie. Posłuchajmy razem wiadomości Radia Z. Rafał Piech.
19: Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej, mogą w niej być szczątki Polaków. Samorząd lekarski popiera weto prezydenta, chodzi o medyków spoza Unii. Kolejki na lotnisku Chopina, warto przyjechać wcześniej.
0: Siódma.
19: W Hucie Pieniackiej, w dawnej miejscowości na zachodzie Ukrainy, odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą być szczątki Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Z komunikatem w tej sprawie zapoznał się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Co jeszcze można w nim przeczytać?
20: Że do odkrycia doszło w czwartym dniu prac w okolicach fundamentów zburzonego kościoła. Ujawniono tam szczątki przynajmniej kilku osób, ale dotychczas odsłonięto dopiero fragment domniemanego masowego grobu. Wieś Huta Pieniacka dziś nie istnieje. Według historyków w lutym 1944 roku jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy pułku ochotniczego SS przy udziale oddziału UPA.
19: Prace prowadzą na miejscu eksperci IPN-u wraz z ukraińskimi partnerami. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 1944 roku w Hucie Pieniackiej mogło zginąć nawet 850 osób. Potem wieś została zrównana z ziemią. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która wydłuża im o rok przedłużenie certyfikatów z języka polskiego. Karol Nawrocki tłumaczył, że to ze względu na dobro pacjentów. Naczelna Izba Lekarska uważa, że to dobra decyzja. Polska i tak jest krajem z najniższym w Unii wymaganiami wobec lekarzy obcokrajowców, mówi Radiu Z rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski.
3: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
19: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest w sumie około 220 tysięcy lekarzy, ponad 7 tysięcy z nich to cudzoziemcy, większość pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Lecisz z Warszawy, przyjedź na lotnisko z wyprzedzeniem. W ostatnim czasie wydłużają się kolejki do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Chopina. To m.in. z powodu rekordowej popularności, ale też problemów, które wynikają z trwającej wymiany skanerów bagażu. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
7: Remont na lotnisku trwa, a wymiana wszystkich urządzeń zakończy się dopiero w grudniu. Dwa pierwsze nowe skanery mają jednak zacząć działać na przełomie czerwca i lipca. Wtedy kontrole przyspieszą, przekonuje rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
21: Musimy przecierpieć do tego końca czerwca i potem już będzie tylko lepiej.
7: Władze lotniska apelują do pasażerów o korzystanie z bramek automatycznej odprawy, żeby przyspieszyć procedury. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
19: Na lotnisku Chopina pojawi się w sumie 15 skanerów nowego typu. Dzięki nim zniknie limit przewożenia płynów w opakowaniach do 100 ml w bagażu podręcznym. Najszybsze ptaki na świecie wróciły do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które w ostatni raz były zaobserwowane tam w latach 50. Ze względu na używane pestycydy do ochrony roślin, gatunek ten praktycznie wyginął. Udało się go przywrócić dzięki przeniesieniu osobników z hodowli do ich środowiska naturalnego, mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
22: Po tych dobrych kilkunastu latach spowodowało, że dziś lubuska populacja sokoła wędrownego ma prawie 20 par lęgowych.
23: Też czytałem, że to jest najszybszy ptak na świecie.
22: Dokładnie tak. W takim locie nurkowym potrafi rozwinąć prędkość nawet 300 km na godzinę, więc niesamowita petarda, jeżeli chodzi.
23: To są już prędkości Formuły 1.
22: Dokładnie tak.
19: Leśnicy spodziewają się, że z czasem sokołów będzie coraz więcej. A już teraz przenosimy się za ocean. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z. Prosto z Los Angeles. Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: To jest specjalne wydanie wiadomości sportowych Radia Z prosto z Los Angeles, gdzie zakończył się już kolejny mecz mundialu. Marcin Powideł, kłaniam się nisko. To był knockout. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych rozbiła Paragwaj aż 4-1 i trzeba przyznać, że zrobiła to w dobrym stylu, a jeszcze bardziej błysnął na pomeczowej konferencji trener Yankeesów Argentyńczyk Mauricio Pochettino. Przed spotkaniem zadzwonił do mnie Trump i powiedział, że jeśli przegramy, to odeślę mnie do Włoch. Musiałem pokazać, że tego nie chcę. No, humor Argentyńczykowi jak zawsze dopisuje, ale uwaga, to dopiero pierwsze spotkanie. Perspektywa deportacji cały czas aktualna. Po zwycięstwie Amerykanów, a wcześniej reprezentacji Meksyku, jedynym współgospodarzem turnieju, który w pierwszej kolejce nie zgarnął pełnej puli, była Kanada, która zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. A w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę przekażę wam, co mówili mi po meczu w Los Angeles amerykańscy kibice. A zatem do usłyszenia.
0: Kiedy pada deszcz, to wszystko jest jasne. Trzeba bluzę, kurtkę, kaptur, jakiś parasol. Gorzej po deszczu, bo wtedy jest ciepło, zimno. W cieniu, pod bluzę, 17-21 stopni w najcieplejszym momencie soboty, ale jak się wyjdzie z cienia, to nagle robi się cieplutko, tak pod krótki rękaw. Ale tylko na chwilę, bo zaraz znowu przyjdzie chmura i znowu popada deszcz i znowu bluza. 7:05, to nic, i tak jest weekend, tam pogoda. Mysłowic, dzień dobry bardzo, tu Radio Z.

Nem to szybko nawija, co? O 7 rano w sobotę? Szacuneczek. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, 7:12 na zegarze. Rodzice, wiecie, że dzisiaj nasze dzieciaki obchodzą rocznicę wejścia do kin animowanego filmu K-popowe łowczynie demonów? I z tej okazji, słuchajcie, dzisiaj i jutro w kinach ten film w wersji karaoke. Nasi mali, kochani widzowie, sami sobie piosenki dośpiewają. Kurczę, ale czemu my starsi na to nie wpadliśmy? Na przykład Killer w wersji karaoke. Kożuchowska pyta, ale wie pan, kojarzycie słynną scenę, wie pan czy pan nie wie? I cała sala kinowa odpowiada, wiem, ale nie powiem.

Dobrze o poranku umyć zęby. Tame Impala w Radiu Z. No właśnie, a przed lustrem, kto przed wyborem kreacji stoi, podpowiadam, bo piłkę oglądam teraz. I tam najmodniejszy teraz jest kolor różowy. Wszyscy prawie w różowych butach. Czytam, że to producentów pomysł marketingowy, bo różowy rzuca się od razu w oczy, ale i tak polecam na deszczową sobotę. Tak jak można szary świat oglądać przez różowe okulary, co nie? Fajnie będzie dzisiaj przed galeriami postać w różowym.

gdzie dziś zagrzmi. O tym za moment w wiadomościach Radia Z, a po drodze jeszcze najdroższa w tym roku panna młoda. 3 miliony dolarów za wesele, Boże. Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Jest 7:30, jest sobota, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, prosimy.
11: Ponad połowa Polski w żółtych alertach IMGW. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami mieszkańców 11 województw, głównie w pasie od zachodu przez centrum po północny wschód. Miejscami może spaść do 30 litrów wody, a porywy wiatru mogą osiągać ponad 70 km na godzinę. Sobota przywitała kierowców podwyżkami na stacjach paliw. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,04, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Kierowców w Warszawie czekają spore utrudnienia w centrum. Przez stolicę przejdzie dziś Parada Równości. Już teraz kierowcy nie przejadą przez Emilii Plater od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej. Parada ruszy o 14:00. Przejedzie ulicami Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, przez Plac Teatralny, Marszałkowską i z powrotem do Świętokrzyskiej. Weekend to także problemy klientów Velobanku. Od godziny 9:00 nie będzie działać bankowość internetowa, aplikacja mobilna oraz płatności BLIK. Tak będzie do poniedziałkowego poranka. Płatności kartami i bankomaty będą dostępne. Przerwa jest związana z łączeniem systemów bankowości detalicznej City Handlowego.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Z wyjątkiem południowego wschodu w całej Polsce może być burza, one zawsze trochę mniej albo bardziej nieprzewidywalne. Synoptycy wyznaczają jedynie obszar, na którym może zagrzmieć, a gdzie konkretnie to już zależy od nas. Czy umyliśmy samochód? Czy planujemy grilla w ogródku? No to raczej pewne, że przynajmniej popada jak randka na kocyku. Burza będzie na stówę.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: piosenka o jej pierwszej takiej poważnej miłości. The Cranberries Dreams w Radiu Z. Koniec roku szkolnego już zaraz, już niebawem uwaga na prezenty dla nauczyciela. Żeby nie przedobrzyć, żeby nie za drogo, żeby podatki nie dopadły, przyjmuje się do 100 zł, żeby to był prezent, a nie łapówka dla nauczyciela, prezent do 100 zł. Ale po zakończeniu idziemy z kolegami na lody. Mamo, to daj 200. Albo daj 300, bo może będzie jeszcze ta, wiesz, ta Natalia. Radio Z i już. Plus ta 100 dla nauczyciela.
1: Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Media Expert, taniej masz! Po reklamie.

0: wszystkiego najlepszego na nowej, solowej drodze życia. Kasia Sienkiewicz w Radiu Z. Wiadomości o 8 za moment. Presja miała sens. W Łebie będzie tańsze parkowanie.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Ale patrz.
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
24: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
25: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotę, dochodzi godzina 8:00, wiadomości Rafał Piech, prosimy.
26: Prawie 30 płodów i odpady medyczne śledczy przesłuchają lekarkę w sprawie posesji glutoryżu. Nie będziemy przyjmować migrantów, unijny pakt wszedł w życie. Świetny początek reprezentacji USA na mundialu, więcej o tym w wiadomościach sportowych.
0: Ósma.
26: prokuratura przesłucha dziś lekarkę w sprawie makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu niedaleko Rzeszowa. Magdalena H. była w przeszłości właścicielką działki, na której znaleziono szczątki płodów i bardzo dużą ilość odpadów medycznych, mówi reporterowi Radia Z Przemkowi Tarankowi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
1: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
2: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
1: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
26: Za zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów grozi do 12 lat więzienia. Pakt migracyjny dla Unii Europejskiej wszedł w życie. Akt wprowadza zasady solidarności między państwami wspólnoty w przyjmowaniu i relokacji nielegalnych migrantów. Polska w tym roku została wyłączona z głównego założenia, czyli obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Co w kolejnych latach?
3: To będzie każdorazowo ocenione. Rząd zapewnia, że nie będziemy przyjmować nielegalnych uchodźców i nie będziemy też za to płacić. Opozycja ostrzega, że prędzej czy później albo będziemy musieli się zgodzić na przymusową relokację, albo płacić, mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Polska jest objęta paktem migracyjnym i w 27 roku go doświadczymy. Jeżeli nie będziemy chcieli przyjmować przydzielonej nam puli, zapłacimy.
3: W tym roku to 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W przyszłym stawka może wzrosnąć.
26: Według rządu z powodu przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy Polska będzie także i w przyszłym roku wyłączona z przepisów. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W podstawówce numer 1 w Radlinie na Górnym Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Wyposażone jest w czujniki, symulatory płuc i próbki tych prawdziwych do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy, mówi Wojtek, jeden z uczniów.
7: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Musimy sobie uświadomić, że to prawdopodobnie my też mamy.
26: Radlin należy do czołówki miast, które najskuteczniej radzą sobie z problemem smogu. Łeba zmienia zdanie i obniża stawki za parkowanie, które w długi weekend zaskoczyły turystów i zdenerwowały mieszkańców. Koszty pozostawienia auta wzrosły o 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem. A o szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: W długi czerwcowy weekend turyści zastali nowe stawki za parkowanie w Łebie. W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, przedsiębiorcy zaczęli się obawiać, że ceny zburzą wizerunek miasteczka i odstraszą w tym sezonie gości. Stąd szybka interwencja w ratuszu i jeszcze szybsza reakcja władz Łeby. Jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
26: Niezmiennie pozostają za to stawki za godzinę parkowania w Łebie. A już teraz przenosimy się za ocean. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z. Prosto z Los Angeles. Marcin Powideł.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Wiadomości sportowe Radia Z ponownie z Los Angeles. Marcin Powideł, raz jeszcze mówię dzień dobry. Inauguracja mundialu w wykonaniu współgospodarza turnieju wypadła znakomicie. Wynik 4-1 w pełni oddaje dominację Jankesów. Ten rezultat i styl docenili fani amerykańskiej drużyny, z którymi rozmawiałem tuż po meczu przed Memorial Coliseum, największej w Los Angeles strefie kibica. Spełniło się moje marzenie zobaczyć zwycięską reprezentację mundialu i do tego jeszcze w moim mieście. Kocham USA. Stany Zjednoczone są najlepsze. Zawsze wspieram swoją reprezentację. Apetyty Amerykanów rozbudzone. Kolejne spotkanie z Australią w Seattle. A jeszcze dziś o 21:00 w Santa Clara mecz Katar-Szwajcaria. A o północy szalenie ciekawie zapowiadający się pojedynek Brazylia-Maroko.
0: Spójrzcie przez okna, chmury, nie za ciepło i to jest ta lepsza dzisiaj pogoda. Od godziny 12 wchodzą w życie ostrzeżenia burzowe. Cała północ, centrum kraju i jeszcze trochę na południu. Ostrzeżenia przed burzami może zagrzmieć, buchnąć mocniej przy okazji grad. A jeśli przejdzie bokiem, to i tak może popadać przelotnie, ale na słońce szansa jest równie duża i na to liczymy. Niecałe 5 minut po 8. Michał Adamski. Dzień dobry bardzo w sobotę, w weekend gramy Indila w Radiu Z.

0: Underdog Project w Radiu Z. Wiem, nie powinienem się śmiać, nie wypada, dlatego zatrudniłem specjalną pomoc do tego. Słuchajcie, influencerka przyleciała do Turcji zrobić sobie nos, licówki, powiększyła sobie biust i dała wypełniacze twarzy i udało się tak bardzo, że miała problemy z powrotem do domu, bo ta pani na lotnisku wyglądała inaczej niż ta pani na zdjęciu w paszporcie. Ale nie, dobra. Poważnie teraz, bo to jest ostrzeżenie dla nas wszystkich przed wakacjami. Ostrożnie z tym all inclusive, kto na wakacjach na wypasie, żeby później na lotnisku, żeby wyglądać tak jak na zdjęciu w paszporcie. Radio Z i
1: już. Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
11: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A
16: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
23: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
24: Po reklamie.
0: moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

0: Lola Young i Messi w Radiu Z. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Pamiętacie, co wczoraj w Radiu Z po godzinie 17 powiedział Janek, kiedy dowiedział się, że właśnie wygrał 30 tysięcy złotych?
1: O matko!
0: Aha. A teraz w finale rządzy pieniądza będzie do wygrania nawet matko i córko, 500 000 złotych. Dziś, sobota 13, musi być szczęśliwa. Zagraj teraz, wyślij Radio Z SMS-em pod 7353, bo teraz jednym SMS-em za 3,69 zł do gry o pół bańki wchodzisz 13 tysięcy razy.
1: O matko.
0: Ale tylko do godziny 9.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Ellis na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklamie.

Jeszcze tylko 8 minut do 9. 13 tysięcy razy mnożę szansę na finał Rządzę Pieniądza w Radio Z na 500 000. Zagraj 13 tysięcy razy za 3,69 zł. Radio Z wyślij pod 7353.

0: Takich nowości chcemy coraz więcej. Roxy White w Radiu Z, wiadomości o 9:00 za chwilę. Powiemy między innymi, kto się cieszy z wygranej.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Wielka trasa koncertowa w całej Polsce. Dziesiątki artystów. Beata Kozidrak i Baim, Maryla Rodowicz, Oskar Cyms, Blanka, Kuba i Kuba i wielu innych. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce. Już w tę sobotę widzimy się w Strykowie, a w niedzielę w Nowej Soli.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
14: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo w sobotę. Dochodzi godzina 9:00, to czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Rafał Piech.
17: Pierwsze myśliwce F-35 już oficjalnie w służbie polskiej armii. Lekarze chcą zmian w podejściu do młodych pacjentów onkologicznych. Amerykanie w euforii wygrali swój pierwszy mecz na mundialu. Z kibicami w LA rozmawiał nasz wysłannik.
0: 9.
17: Trzy pierwsze amerykańskie myśliwce F-35 już oficjalnie w polskiej armii. Ceremonia ich przyjęcia odbyła się w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku, niedaleko Łodzi. Do końca roku takich maszyn ma być 11, za 4 lata 32. Wojskowi zapewniają, że to najnowocześniejszy myśliwiec świata, który skutecznie będzie bronił polskich granic. Niemal na wyciągnięcie ręki miał je i słyszał w bazie w Łasku reporter Radia Z Michał Dzieneński.
18: Kiedy srebrzyste maszyny lądowały w Łasku, trochę poczułem się jak w filmie Top Gun. Ale to dzieje się naprawdę. F-35 to nie tylko myśliwiec, ale małe centrum dowodzenia. Widzi i może więcej niż przeciwnik.
19: Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę. Wie wszystko.
18: Mówi Radiu Z pilot i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Ireneusz Nowak. Średnia prędkość 1600 km na godzinę. Podkreśla szef bazy w Łasku, pułkownik, pilot Krzysztof Duda.
20: Tą prędkość sięgnąć tam w kilkanaście sekund.
18: Obrazowo z Łodzi na Hel dolecimy F-35 w kilkanaście minut. Łask, Michał Dzieliński, Radio Z.
17: Rząd nie wyklucza kolejnych zakupów F-35. Onkolodzy i hematolodzy dziecięcy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami. Chodzi o osoby między 18 a 25 rokiem życia. Podczas zjazdu w Gdańsku napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. Jedna z nich dotyczy młodych dorosłych, którzy teraz od razu przechodzą z opieki pediatrycznej do leczenia przeznaczonego dla dojrzałych pacjentów onkologicznych. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób dopiero wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwich z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
21: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej, to jest monitorowanie późnych, odległych następstw, to jest umiejętność rozmawiania z tymi pacjentami na temat chociażby zachowania płodności.
17: Wśród postulatów jest też utworzenie krajowej sieci onkologii i hematologii dziecięcej. Kolejny atak rekina u wybrzeży Australii, tym razem w największym mieście Sydney. 35-letnia kobieta została ugryziona około 30 metrów od brzegu w stanie krytycznym. Trafiła do szpitala. Po ataku na dobę zamknięto okoliczne plaże. Tydzień temu zmarł mężczyzna, który został zaatakowany przez rekina u wybrzeży stanu Australia Zachodnia. Miesiąc temu taki sam los spotkał 39-latka. Zdaniem naukowców z powodu zmian klimatycznych i coraz cieplejszej wody w oceanach zmieniają się szlaki migracyjne rekinów, a tym samym rośnie ryzyko zetknięcia się ich z człowiekiem. Zwycięstwo Stanów Zjednoczonych nad Paragwajem rozbudziło apetyty amerykańskich fanów na tytuł Mistrza Świata. Współgospodarze mundialu w swoim pierwszym meczu rozbili rywala aż 4-1.
22: Po takim występie ludzie zaczną poważnie myśleć o naszej reprezentacji. O tak, idziemy na całego. Daj mi Hiszpanię, daj mi Francję, zlejemy każdego. To był wspaniały dzień, USA górą. Tak jest, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, wszyscy górą. Naprzód.
17: Jak słyszymy, duża dawka optymizmu. A z kibicami w Los Angeles rozmawiał specjalny wysłannik Radio Z na mistrzostwa, Marcin Powidał.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Między 10 a 20 stopni teraz w kraju i tak w zasadzie już zostanie, tyle że po południu więcej będzie miejsc w Polsce, gdzie bliżej 20. Póki co tylko Legnica 17 stopni. W cieniu słońce też będzie pojawiać się, ale przewaga dzisiaj chmur i ostrzeżenia burzowe od godziny 12. No praktycznie cała Polska objęta ostrzeżeniami przed burzami, przy okazji burz i zagrzmi i mocniej podmucha i gradem sypnie. 4 minuty po 9, Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo.

po deszczu prawdziwe świeże powietrze. Loka w Radiu Z. Przypomnę słowa przybory, kiedy pada deszcz, dzieci się nudzą, no nie? A jak jest weekend, a pada od poniedziałku, to i zaczynają nudzić się dorośli. Ale dzisiaj przecież dzień dobrych rad. Słuchajcie, Radia Z, za chwilę powiemy, co robią Polacy, kiedy się nudzą.

0: One Republic w Radiu Z. 9:20 to na zegarze pogoda beznadziejna. Ani ciepło, ani sucho. Trochę pada, trochę ciepło. Nuda. Dlatego ruszyliśmy z mikrofonem Radia Z na miasto i zapytaliśmy u was w pracy, co robicie, kiedy się nudzicie?
1: Siedzę w telefonie, jestem taksówkarzem.
2: Ja pracuję w banku, nigdy się nie nudzę.
3: Bo ja jestem ochroniarzem, więc moja praca to polega w sumie na nudzeniu się.
4: Przeglądam social media albo idę na spacer.
2: Piję kawę albo rozmawiam ze znajomymi.
0: No to kochani, nie pozostaje nam nic innego jak zrobić kawę.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Max w Radiu Z, deszcz pada. Co robicie, jak się nudzicie?
1: Słucham radia, czytam książki, gazety, idę do mojego kanarka i rozmawiam z nim. U mnie nudy nigdy nie ma.
0: Słuchajcie Radia Z, za chwilę fantastyczny sposób na ten deszcz na nudę, prosto z Ameryki.

0: Tu Radio Z i jak wiemy dobrze, kiedy deszcz pada, dzieci się nudzą, to co porobimy w ten weekend? I to pytanie kieruję prosto do Los Angeles. Hello Marcin! Marcin Powidel z redakcji sportowej Radio Z. Dzień dobry bardzo, Marcinie.
1: Hello, hello, hello. Nawet bardzo, very dobry.
0: No dobra, to słyszałem, że masz dobry pomysł na nudę.
1: No oczywiście, że tak. Słuchajcie, jest taki czas, no nic, tylko dopingować. Piłkarzy co prawda nie ma naszych, ale inni także potrafią grać w piłkę. Może nie tak jak Polacy, ale przynajmniej się starają.
0: Marcin, to powiedz, który mecz dzisiaj dostarczy najmniej nudy?
1: No ja myślę, że zdecydowanie o północy waszego czasu, to można powiedzieć, że nie w samo południe, tylko w samą północ, Brazylia-Maroko. Brazylia, no to zawsze Brazylia, a Maroko może być takim czarnym koniem tego turnieju.
0: Aha, czyli warto oglądać, żeby później powiedzieć, oglądam ich od początku, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: To dobranoc, Marcinie, mówimy z Polski i słyszymy się w nocy, w twoje dzień dobry.
1: Dobranoc. Radio Z i
2: już. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Extra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: David Guetta w Radiu Z. Tu pada deszcz, ale w Strykowie to nawet dzieci się nie nudzą.
1: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
22: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
0: Słuchacie Radio Z, to jest sobota, 13 czerwca, już prawie 10. Czas na wiadomości, które ma Rafał Piech.
1: Kolej po ponad trzech dekadach wraca do Łomży. Samorząd lekarski popiera weto prezydenta, chodzi o medyków spoza Unii. Ponad doba bez snu, test dla ludzi i maszyn. Przed nami wyścig w Le Mans.
2: 10.
1: Kolej po ponad 30 latach wraca do Łomży. Od jutra, zgodnie z rozkładem, pojawi się tam dziennie kilka regionalnych pociągów pasażerskich, ale już dziś pierwszy specjalny skład z premierem Donaldem Tuskiem ma dotrzeć na tamtejszy dworzec. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który też ma jechać tym pociągiem. Dzień dobry, Tomaszu.
3: Tak, jestem.
1: Jak atmosfera na pokładzie?
3: No jest sporo podekscytowanych osób, zwłaszcza wśród kolejarzy. Pogoda na razie też dopisuje. Oba połączone szynobusy w barwach województwa podlaskiego właśnie ruszyły z peronu pierwszego. Nasza jazda nie będzie specjalnie długa, potrwa około pół godziny. Już w Łomży na świeżo odbudowanym dworcu szykowana jest oficjalna uroczystość. Koszt całej inwestycji to około 300 milionów złotych. W jej ramach między innymi na nowo położono około 17 kilometrów torów i postawiono urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Z pociągu jednego z pierwszych po 33 latach przerwy do Łomży Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Jeszcze dziś po południu pociągami między Łomżą i Ostrołęką będą mogli przejechać się także okoliczni mieszkańcy. Ponad 400 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która wydłużała im o rok przedłożenie certyfikatów z języka polskiego. Prezydent tłumaczył, że to ze względu na dobro pacjentów. Naczelna Izba Lekarska uważa, że to dobra decyzja. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Prezydent podkreślił, że do ustawy dopisane zostały niebezpieczne dla polskich pacjentów przepisy.
24: Pacjent źle zrozumie, co lekarz zaleca. Może dojść do tragedii.
4: To dobra decyzja, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, ale Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii Europejskiej wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
25: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2, nawet C1.
4: Prawo do wykonywania zawodu straciło 441 lekarzy. Nadal mogą zdobyć polski dyplom. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: W Polsce w tej chwili prawo do wykonywania zawodu ma około 220 tysięcy lekarzy. Ponad 7 tysięcy to cudzoziemcy. Większość z nich to medycy z Ukrainy i Białorusi. Niezwykłe odkrycie archeologów w Starym Mieście koło Dąbrówna na Mazurach. Na średniowiecznym cmentarzysku badacze natrafili na nietypowy pochówek. Zmarły miał pod szyją spory żelazny nóż i gwóźdź na plecach. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego nie są to jednak pogańskie praktyki antywampiryczne, a raczej dawne ludowe obrzędy związane ze strachem przed powrotem zmarłego. Cmentarzysko prawdopodobnie otaczało drewniany kościół, który według historyków został zniszczony podczas wojny z zakonem krzyżackim. Wygrać po raz trzeci to cel dla polskiego zespołu w wyścigu w Le Mans. 24-godzinny, najsłynniejszy na świecie maraton startuje dziś po południu. To ponad doba bez snu w akcji na najwyższych obrotach. Ekstremalny test dla ludzi i maszyn. Polska ekipa Inter-Europol Competition wygrała go w swojej klasie już dwa razy. O ostatniej prostej przygotowań mówi w podcaście Z za kółkiem kierowca Jakub Śmiechowski.
26: Zawsze mamy już taki już sprawdzony, powiedziałbym, sposób przygotowania samochodu. Nie mieliśmy jak dotąd żadnej takiej usterki poważnej, więc wygląda na to, że działa. Cała ekipa wie, czego się spodziewać.
27: Ale pamiętajmy, nie da się przygotować na wszystko. Te niespodzianki, które czyhają na ciebie tak naprawdę na każdym zakręcie, właściwie na Kubę. I na końcu ten zwycięzca, no to właśnie jest, który sobie z tymi nieprzewidywalnymi sytuacjami radzi najlepiej.
1: Dodaje dyrektor operacyjny zespołu Aleksander Jerzewski. Zeszłoroczni zwycięzcy startują w tym roku w Le Mans samochodem w wyjątkowym oklejeniu inspirowanym obrazami polskich impresjonistów.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Trochę chmur, trochę deszczu i całkiem sporo ostrzeżeń przed burzami. W zasadzie tylko południowy wschód kraju nie został objęty tymi ostrzeżeniami, a tak to proszę liczyć się z tym, że granatowa chmura na horyzoncie może zmienić się w burzę z błyskawicami, silnym wiatrem i gradem.
29: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.

Zokaria w Radiu Z. 14 minut po 10. Mundial się rozpoczął. Proszę Państwa, czy Polacy się nim interesują? Widziałem wyniki oglądalności i powiem Wam, że tak średnio. Mecz otwarcia, czyli Meksyk-RPA, oglądało niespełna 2,5 miliona ludzi, a mecz otwarcia mistrzostw w Katarze 4 lata temu oglądało ponad 4 miliony ludzi, czyli o 2 miliony mniej ten mecz otwarcia oglądało. Co prawda te dane nie liczą tych, którzy oglądali w internecie, a tych oglądających w internecie jest coraz więcej, no ale tak czy inaczej, chyba nie zwariowaliśmy na punkcie mundialu. Czy to przez to, że nie ma tam Polaków? Nie wiem, ale się domyślam.

0: Pryska i Odbicie w Radiu Z 20 minut po 10. Za chwilę dalej będzie śpiewała pani i dalej po polsku to będzie Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Hej, zwrotu mocy!
10: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Po reklamie.

0: Drop Dead, no i elegancko, człowieku. Za 23 minuty godzina 11, dziś 13, co nie? I mówi się 13, pechowy, redy jaki pechowy. A my w Rządzy Pieniądza w Radiu Z odczarowujemy pecha. W najbliższym finale do wzięcia 500 000 zł. Żeby wejść do gry, trzeba wysłać SMS pod numer 7353 za 3,69 zł z VAT-em. Jeżeli uda wam się takiego SMS-a wysłać do godziny 11, czyli w ciągu najbliższych 22 minut, to każdego SMS-a pomnożę razy, a niech będzie 13 tysięcy, bo dzisiaj 13. Jeden SMS to 13 tysięcy szans na wygranie 500 000 zł. Tym jednym SMS-em wchodzicie też do wielkiego finału czerwca, a tam czeka nawet 1 000 000 zł. Tak to działa w Radiu Z. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod numer 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując dwa. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Freaky Like Me w Radiu Z. Za 5 minut będzie godzina 11. To bardzo ważne, bo tylko jeszcze przez 5 minut będę mnożył wasze szanse na wielką wygraną w Rządzy Pieniądza w Radiu Z. W najbliższym finale do wygrania 500 000 zł. I jeżeli do 11 wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, to do gry o 500 000 wejdziecie 13 tysięcy razy. Trzeba się spieszyć. Proszę wysłać SMS pod numer 7353 w treści Radio Z.
1: Reklama.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
12: Niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Sobota, 13 czerwca, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech. Zapraszamy.
15: Dramatyczny finał zabawy dzieci przy ognisku we wsi Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu. Polska w alertach, możliwe burze, silny wiatr i grad. Pociąg bez barier i stresu. Niepełnosprawni z rodzicami ruszyli na wycieczkę z Katowic w Beskidy.
14: 11.
15: Ciężko poparzony 8-latek leży w szczecińskim szpitalu. To efekt zabawy z kanistrami z benzyną przy ognisku. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: Dzień dobry.
15: Marcinie, co wiemy o szczegółach tego zdarzenia?
16: Doszło do niego w Jarogniewie, niewielkiej miejscowości niedaleko Kołobrzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji.
17: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
16: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka z ciężkimi poparzeniami. Chłopiec trafił do szpitala, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwa, utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała.
15: Chłopiec ma poparzone około 70% ciała. Ponad połowa Polski w żółtych alertach IMGW. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Mieszkańców 11 województw bez alertów jedynie południowo-wschodnia Polska. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie także grad, a porywy wiatru mogą osiągać ponad 70 km na godzinę. godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od południa do 23. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie wejdzie unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji. Będzie dotyczyć także Polski. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
14: Przez najbliższe miesiące platformy internetowe mają czas, żeby technicznie przystosować się do nowego prawa. To na nich będzie spoczywała odpowiedzialność za wykrywanie i oznaczanie treści wygenerowanych przez AI, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
18: To jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji na wielu poziomach. Użytkownik musi mieć świadomość, na co patrzy.
14: Dodatkowo użytkownicy sieci będą musieli być informowani, że komunikują się nie z człowiekiem, a z chatbotem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Jan Kielak, Radio Z.
15: Niektóre platformy nie czekały na unijne przepisy i już teraz oznaczają treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To jedyny taki pociąg i wyjątkowa podróż bez barier. 150 dzieci z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami wyjechało z Katowic w Beskidy. Podróż całkowicie za darmo, cały skład tylko dla nich. Dla wielu rodzin to rzadka okazja, by wyjechać na wycieczkę bez stresu, pośpiechu i obaw o reakcję innych. Dziś rano na dworcu z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
19: Ważna inicjatywa?
20: No bardzo ważna. Bardzo dla dzieci. Dla naszych dzieci, a szczególnie dla nas. Możemy odpocząć, zostawić obowiązki na luzie, nie?
19: Czy się cieszysz z tej wycieczki?
21: Cieszę się bardzo.
19: I co, lubisz jeździć pociągiem?
21: No, bardzo.
15: Docelowa stacja to Ustroń, gdzie dla dzieci i ich rodziców przygotowano cały dzień pełen atrakcji. Na wiadomości w Radiu Z w samo południe zapraszam już w imieniu Lucyny Płużyczki.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
14: Rafał już mówił, że dzisiaj będzie padało i mogą być też burze. Rzeczywiście w całym kraju. W całym kraju mogą być deszcze. Mam nadzieję, że dzięki temu odsuwamy od siebie widmo suszy. Temperatury dzisiaj od 16 stopni na Podhalu, przez 18 w Kołobrzegu, 19 w Toruniu, do 21 w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
14: Michał Korościel, dzień dobry. Madonna śpiewa w Radiu Z.

0: El Mismo Sol i Alvaro Soler w Radiu Z. 14 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, Szkoci to mają dobrze. Najbliższy poniedziałek mają wolne, bo oni po wielu latach wrócili na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i w nocy z niedzieli na poniedziałek grają z Haiti i król Karol III oficjalnie zatwierdził jednorazowy dzień wolny od pracy w Szkocji na poniedziałek 15 czerwca, żeby ci Szkoci, jak już poświętują zwycięstwo nad Haiti, bo chyba wygrają, to żeby mogli sobie w poniedziałek odpocząć. Popieramy tę inicjatywę z całego serca. Vixen i Nie rozumiju teraz będzie w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Cool Me Down i Margaret w Radiu Z. 21 minut będzie po godzinie 11. Dywany już wytrzepane? Trzepie się jeszcze dywany w ogóle w Polsce? Nie wiem, bo nie ma trzepaków na osiedlach. To gdzie się te dywany trzepie? Za chwilę będzie piosenka grupy Huntrix, a później Nelly Furtado w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Express Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
24: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę, po reklamie.
25: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu, Cezary Pazura.

0: Repeat It i Ed Sheeran w Radiu Z, 21 minut 12. Przed chwilą mówiłem o tym, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Szkocja będzie grała z Haiti. No i w związku z tym, że Szkotów dawno na mundialu nie było, to król Karol III powiedział: no dobra, wszyscy Szkoci w poniedziałek mają wolne. Hurra, możecie świętować i oglądać, jak długo wam się podoba. I nagle zadzwonił Polak ze Szkocji. Halo, halo.
1: Witam całe Radio Z i słuchaczy.
0: Witamy.
1: Słyszeliśmy w radiu odnośnie tego, że król Karol dał Szkotom dzień wolny.
0: Tak mówiłem.
1: Tylko że bardzo dużo firm tego nie respektuje i się okazuje, że niestety, ale Szkoci wolnego w większości mieć nie będą.
0: Ajajajajaj. Chcą przeoszczędzić pewnie. Nie, jak dadzą wolne, to nie zarobią tyle, ile mogliby zarobić, a wiemy, co się mówi o Szkotach, prawda? Chociaż nie wiemy, czy to prawda, ale możemy podejrzewać.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I'm out of love i Anastasia w Radiu Z. Za 4 minuty będzie południe i będą wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak!
2: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
1: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
4: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dilerów i na salonfiat.pl.
9: Po reklamie.
10: Zbliżamy się do 12:00. Tu Radio Z. Czas na wiadomości w samo południe, które ma dla nas Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Płody na działce pod Rzeszowem. Zatrzymana w tej sprawie kobieta trafiła do szpitala. Po 33 latach przerwy pociągi wróciły do Łomży. Na otwarciu trasy był premier Robert Lewandowski o krok od podpisania kontraktu z Chicago Fire.
10: 12:00.
11: Miała usłyszeć zarzuty, trafiła do szpitala. Była właścicielka działki pod Rzeszowem, na której znaleziono 32 ludzkie płody, źle się poczuła i została przewieziona na badania. 57-letnia patomorfolog dziś miała zostać przesłuchana przez prokuraturę i usłyszeć zarzuty. Z tym tematem reporter Radia Z Marcin Friedrich. Jakie są więc teraz plany śledczych?
12: Wszystko zależy od decyzji lekarzy. Jeśli pozwolą na przesłuchanie, to kobieta może usłyszeć zarzuty także w szpitalu. Jeśli nie, to wieczorem prokuratura może wystąpić o tymczasowe aresztowanie lekarki, a przesłuchanie i postawienie zarzutów może się odbyć później. Na miejscu, czyli w Lutoryżu, nadal poszukiwany jest teren działki, której kobieta była właścicielką, mówił mi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
13: Jest tam naprawdę sztab ludzi i oni centymetr po kolei to przekopują całą tą posesję, która ma powierzchnię około 5 arów.
12: Do tej pory odkryto 32 ludzkie płody. Magdalena H. ma usłyszeć zarzuty bez czyszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
11: Na szczątki natrafili nowi właściciele nieruchomości, którzy rozpoczęli prace ziemne na terenie działki. Naruszenie nietykalności cielesnej. Taki zarzut za atak na ratownika medycznego usłyszał 19-letni obywatel Kazachstanu. Odpowie też za przestępstwo na tle wyznaniowym. W minioną niedzielę w centrum Lubina jeden z przychodniów zobaczył leżącego na ulicy młodego mężczyznę i wezwał pogotowie. Już na oddziale ratunkowym 19-latek zaatakował medyka, mówi Radiu Z rzecznik miejskiej policji w Lublinie Kamil Gołębiowski.
14: Zaatakował jednego z ratowników, uderzył go ręką. Na szczęście został bardzo szybko obezwładniony. Na miejscu pojawili się policjanci, patrolowcy, którzy zatrzymali 19-latka. Jak się okazało, był kompletnie pijany, w organizmie miał około 1,5 promila alkoholu. 19-latek w najbliższych godzinach, można powiedzieć, będzie wydalony z Polski.
11: 19-latek ma też 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Radość w Łomży. Po 33 latach przerwy pociągi wróciły do tego miasta. Pierwszym inauguracyjnym składem jechali m.in. minister infrastruktury i premier Tusk. Na miejscu czekał na nich tłum mieszkańców. Łączymy się teraz z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który jest na miejscu. Oficjalne uroczystości już za nami. Jak przebiegały?
9: Niestety nie było kolejarskiej orkiestry, ani w ogóle wielkiej fety. Na nowym wąskim peronie odbyła się tylko krótka konferencja prasowa, na której Donald Tusk zapowiadał, że teraz rząd będzie mocniej inwestował w kolej w całym kraju. Pytany o komentarz do wyjazdu Karola Nawrockiego na urodziny Donalda Trumpa, premier powiedział, że życzy powodzenia w tej amerykańskiej wyprawie i dodał, że liczy też na to, że prezydent znajdzie okazję, by przypomnieć o obietnicy zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Rząd już przygotowuje najlepsze warunki, by te 5000 żołnierzy przyjąć, mówił Donald Tusk i pozwolił sobie jeszcze na taką uwagę.
15: Z gorącym apelem zwracam się do pana prezydenta, żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować.
9: Bo różnie się takie walki mogą kończyć, podsumował premier. Z dworca kolejowego w Łomży, Tomasz Kubat, Radio Z.
11: Donald Tusk zaapelował też do prezydenta o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Robert Lewandowski w Chicago. Jak donosi prestiżowy portal The Athletic, polski napastnik jest coraz bliżej podpisania umowy z Chicago Fire i odwiedza klub. A ten podobno ma mu wiele do zaoferowania. Z medialnych doniesień wynika, że Polak mógłby podpisać umowę na 2-3 lata i zarabiałby około 15 milionów euro rocznie, a z premiami nawet 20. Lewy w maju oficjalnie pożegnał się z Barceloną, w której grał przez 4 lata.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Chicago, fajnie, dużo Polonii, miałby polskich kibiców. Pani Ani też by się spodobało. 18 stopni dzisiaj będzie na Suwalszczyźnie, 19 w Toruniu, 20 w Warszawie, a 21 w województwie lubuskim i na Dolnym Śląsku. W całym kraju dzisiaj albo pada, albo będzie padać. Tak to wygląda w tej chwili.

ATB, you're not alone. W Radiu Z, 13 minut po 12. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie można legalnie wynająć sobie kurę, aby znosiła nam świeże jaja na własny użytek. Firmy oferujące taką usługę dostarczają klientom ptaki razem z kurnikiem, karmą, z całym niezbędnym wyposażeniem na okres kilku miesięcy. Dzięki temu mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą sprawdzić się w roli hodowców bez konieczności kupowania całego tego drogiego sprzętu na stałe. Usługa zyskała ogromną popularność w obliczu rosnących cen jaj w sklepach oraz mody na samowystarczalny styl życia. Mam nadzieję, że w Polsce też to się prędzej czy później pojawi z hasłami reklamowymi: weź se kurę w leasing. Bledka i dwa dni teraz w Radiu Z. Dalej.

0: happy. Oli Mars i Rizzle Kicks w Radiu Z, 20 minut po 12. Za chwilę będzie śpiewał Oskar Cyms.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kiciś wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Hej, zwrotu mocni!
13: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
20: Po reklamie.

0: Pan Wszechwiedzący, Mr. Know-it-all, czyli Teddy Swims w Radiu Z w sobotę 13 czerwca. Ale czy to pechowy 13? No nie powiedziałbym, bo jaki to pech, skoro dzisiaj można wejść do gry o 500 000 zł. Tyle jest w najbliższym finale do wzięcia w rządzy pieniądza w Radiu Z. Wygra ktoś, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Jeżeli wejdziecie do gry teraz, zdążycie do 13, to każdego SMS-a pomnożę razy 13 tysięcy. Jeden SMS-a zadziała jak 13 tysięcy SMS-ów. Wchodźcie już teraz do gry Radio Z. Wysyłamy pod numer 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
3: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
7: Tak!
6: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
7: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
13: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Michał Szpak w Radiu Z. Uwaga, uwaga, kochani, mam komunikat, bo 5 minut zostało do 13 i jeszcze tylko przez 5 minut można mnożyć swoje szanse na wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze to jest 500 000 zł do wygrania w najbliższym finale Rządzy Pieniądza w Radiu Z. Wchodzimy do gry wysyłając SMS o treści Radio Z pod numer 7353 i jeżeli wejdziemy do tej gry w ciągu najbliższych 5 minut, to każdy SMS pomnoży razy 13 tysięcy. Tak mnoży się szanse na wielkie wygrane w Radiu Z. Ślijcie Radio Z pod 7353.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
18: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: Ogłoszenie płatne.
0: Sobota, 13 czerwca, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
19: Wspólna akcja USA i Wenezueli. Zginął przywódca groźnego gangu. Mieszkańcy Balcerzowic usuwają skutki tornada, liczą na pomoc rządu. Robert Lewandowski w Chicago atrakcyjnym kontraktem kusi go tamtejszy klub.
0: 13.
19: Przywódca gangu Tren de Aragua, jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej, nie żyje. Jego śmierć potwierdziły władze Wenezueli, a informacja o jego likwidacji w swoich mediach społecznościowych zamieścił także Donald Trump. To była wspólna akcja amerykańskich i wenezuelskich sił. Czym zajmuje się grupa i kim był jej przywódca? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Tren de Aragua to niemal prywatna armia. Grupa uchodzi za jedną z najgroźniejszych i najlepiej uzbrojonych organizacji przestępczych w tym regionie świata. Za głowę przywódcy, czyli Hectora Floresa, zwanego też Nino Guerrero, wyznaczono $5 milionów. Gang specjalizował się w porwaniach, zabójstwach na zlecenie, handlu ludźmi, narkotykami i złotem. Prezydent Trump opublikował 10-sekundowy filmik, na którym z powietrza widać potężny wybuch, który doszczętnie niszczy jakiś budynek. To miała być siedziba gangu. Eksplozja zrównała go z ziemią. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: O współpracę z gangiem podejrzewany jest były wenezuelski przywódca Nicolas Maduro, którego w styczniu w spektakularnej akcji uprowadzili do USA amerykańscy komandosi. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
15: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
19: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogę. To 100 tysięcy złotych dla budynków gospodarczych i 200 tysięcy dla budynków mieszkalnych. Minister klimatu w Radiu Z zapewnia, nie będzie podatku od zbieranych butelek. Nie mamy takich planów. Paulina Henning-Kloska dementuje doniesienia o rzekomych pracach jej resortu nad opodatkowaniem kaucyjnych butelek, których nie kupiło się samemu. Skąd zatem takie informacje w przestrzeni publicznej?
20: Zwróciliśmy się do agencji NASK, by zbadała falę dezinformacji, która sieje się w internecie i faktycznie falę dezinformacji stwierdzono. Rozumiem, że straszenie opodatkowaniem tych, którzy butelki zbierają, jest jednym z elementów tej dezinformacji.
19: Na pytanie, czy system kaucyjny się sprawdził, minister klimatu odpowiada, że tak, a logistyka jest systematycznie poprawiana. Innego zdania jest aż 67% głosujących w sądzie na radioz.pl. Ta wiadomość zelektryzowała dziś fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski jest coraz bliżej podpisania kontraktu z nowym klubem. Po zakończeniu umowy z Barceloną napastnik stał się łakomym kąskiem transferowym. W ostatnich tygodniach Polak był łączony z kilkoma ligami na czele z saudyjską i amerykańską MLS. Z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Bliżej mu do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych?
21: Lewandowski nad ranem czasu polskiego wylądował w Wiecznym Mieście, bo od wielu dni zabiega o niego Chicago Fire. Po wyjściu z lotniska zobaczył zresztą wielki billboard ze swoją podobizną, którą przygotowali na jego cześć Amerykanie. Czerp przyjemność z wizyty w Chicago, głosił napis. Lewemu towarzyszą najbliżsi współpracownicy i prowadzą negocjacje. Został oprowadzony po siedzibie klubu. Na stole miała pojawić się 3-letnia umowa na poziomie około 20 milionów euro rocznie. Lewandowski ma być nie tylko twarzą zespołu, ale symbolem miasta, w którym mieszka kilkaset tysięcy Polaków.
19: USA jest współgospodarzem mundialu, który ruszył w tym tygodniu. Dziś o 21 naszego czasu Katar zagra ze Szwajcarią, a o północy mecz Brazylia-Maroko.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
0: Dzisiaj pada, w nocy będzie padać, jutro też będzie padać, proszę Państwa, i to w całej Polsce. Na dzisiaj temperatury w miarę przyjemne, od 16 na Podhalu do 21 na Dolnym Śląsku. Jutro wszędzie będzie o parę stopni chłodniej, a to już lato za rogiem, także średnio na razie.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
0: 4 minuty po 13 w sobotę. Michał Korościel, kłaniam się. Teraz będzie piosenka Fool's Garden, Lemon Tree, która tak na dobre zacznie się od zbicia szklanki. To będzie za moment. Uwaga, dajcie sobie głośniej teratera.

Pitbull, give me everything w Radiu Z. 13 minut po godzinie 13. Jest sobota. Mam nadzieję, że Państwo odpoczywają. Może myślą już o wakacjach, może o Sardynii. W tej sprawie informacja ciekawa. Władze zarządzające publiczną plażą Puenta Molentis na Sardynii wprowadziły zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych. Dacie wiarę? Zakaz namiotów, zakaz altan dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Czyli dzieci i osoby starsze to mogą, ale reszta nie może. Dlaczego? Nowe przepisy uzupełnione o opłatę za wstęp na plażę w wysokości 10 euro, czyli 10 euro płacicie i żadnych parasoli. I to wszystko ma na celu ochronę delikatnego ekosystemu. Nie wiem, jak parasolka niszczy ekosystem, ale tak tu piszą. Oraz usprawnienie ewentualnych ewakuacji. No, z tymi ewakuacjami to rozumiem. Decyzja spotkała się z ogromną krytyką turystów, którzy zwracają uwagę na absurdalność obostrzeń oraz ryzyko związane z przebywaniem w pełnym słońcu bez ochrony przed upałem. Mam radę dla turystów. Można wybrać inną plażę. Jak ci z tej płatnej i bez parasoli zobaczą, że im się biznes nie klei, no to wtedy przywrócą parasole. Tak to działa. Dracula teraz w Radiu Z. 15 minut po 13.

0: Dach i Tap i Sound and Grace. Tak to było w Radiu Z. 21 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, czas na Lato Z. I my dzisiaj jesteśmy w Strykowie, a jutro w Nowej Soli. I z naszymi koncertami będziemy się z Wami, mamy nadzieję, dobrze bawić. W Strykowie przy mikrofonie Kuba Olszewski. Wszystko, Kubusiu, zapięte na ostatni guzik, dopięte?
1: Po pierwszych tegorocznych koncertach z cyklu Lato Z jesteśmy pewni, że kolejny będzie równie udany. Fantastyczne gwiazdy muzyki numer 1. Lady Punk, no to słuchajcie, kopalnia hitów, które na pewno wszyscy będziemy razem śpiewać. Do tego niesamowicie zdolna Wiktoria Kida, którą słuchacze Radia Z doskonale znają z naszej anteny. No i Seabull, którego hitów również nikomu przedstawiać nie trzeba, bo kiedy tylko je usłyszymy, to od razu chce się na parkiet. Tak naprawdę jedyne, czego nie jesteśmy w 100% pewni, to pogoda. Natomiast z cukru przecież nie jesteśmy, moi drodzy, także nawet jeżeli jakiś czerwcowy, ciepły deszczyk na nas spadnie, to na pewno nas nie wystraszy. Zapraszamy serdecznie do Strykowa. Już od 16 nasza strefa Radia Z, gdzie różne inne atrakcje i nagrody do zdobycia czynna dla Was.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery!
7: Wundery!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
16: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem!
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
22: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
22: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
23: Po reklamie.

0: Can't Fight the Moonlight w Radiu Z. Za 20 minut, godzina 14. Czytam tutaj, że polski rynek pracy notuje spore ożywienie, a wybrane branże ruszają z masowym naborem pracowników. Liderem pod względem liczby wakatów pozostaje przetwórstwo przemysłowe, poszukujące głównie robotników i monterów. Ogromny wzrost rekrutacji widać również w sektorze budowlanym i transporcie. Krótko mówiąc, jeżeli zarabiasz na życie siłą swoich mięśni, rękoma, no to jest robota, a jeżeli umysłem bardziej, no to tutaj AI już się wtrąca, także no kiedyś mówiło się, że tutaj trzeba głową to się zarabia pieniądze, a teraz to chyba bardziej mięśniami się zarabia. W taką stronę świat idzie. Damiano Dawid, The First Time, to będzie za moment w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Z. Za 5 minut 14 będą wiadomości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
12: Tak.
13: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
12: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria.
18: I praktyka.
19: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 14. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
20: Podejrzana w sprawie szczątków znalezionych na działce pod Rzeszowem jest przesłuchiwana. WOT organizuje szkolenia w wakacje, ruszył nabór. I zaproszenie na Lato Z. Dziś koncert w Strykowie.
0: Czternasta.
20: Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki, jest przesłuchiwana, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wcześniej kobieta źle się poczuła i została przewieziona na badania do szpitala. Na działce, którą sprzedała Magdalena H., podczas prac ziemnych znaleziono 32 ludzkie płody i odpady medyczne. Według prokuratury na razie nie ma żadnych dowodów, że 57-letnia patomorfolog dokonywała nielegalnych aborcji. Kobieta może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonych. Grozi za to do 12 lat więzienia. Najpierw darmowe lody dla uczniów z czerwonym paskiem, potem dla wszystkich dzieci, a teraz lodów nie dostanie już nikt. W Pszczynie upadł pomysł rzeczniczki praw dziecka na organizację wielkiego festynu z okazji zakończenia roku szkolnego, który miał być odpowiedzią na głośny spór wokół nagradzania najlepszych uczniów. Imprezę odwołał starosta pszczyński, oficjalnie ze względów bezpieczeństwa i w geście solidarności z lokalnymi firmami. Co naprawdę jednak przesądziło o tej decyzji, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kasterik.
1: Obawiano się, że wydarzenie mogłoby zostać wykorzystane politycznie do manifestacji przeciwko rzeczniczce praw dziecka. Ucierpieć mogłyby na tym same dzieci. Impreza miała odbyć się w ogrodzie starostwa, które uznało, że nie jest w stanie zagwarantować uczestnikom komfortu oraz uchronić ich przed polityczną awanturą. Dodatkowo atmosferę wokół sprawy zaostrzyły ostatnie doniesienia o możliwym mobbingu i przeciążeniu pracowników biura rzeczniczki. Organizacja alternatywnego wydarzenia nie jest obecnie planowana. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Sprawa zaczęła się od pszczyńskiej lodziarni, która od lat częstowała darmowymi lodami uczniów ze świadectwem z paskiem. Opublikowała list rzeczniczki praw dziecka, która apelowała o rezygnację z tej formy nagradzania, argumentując, że może być ona krzywdząca dla uczniów bez wyróżnienia. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, uczą się m.in. poruszania po terenie zgodnie z wojskową taktyką i bezpiecznego obsługiwania broni, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
21: Budowa zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie. Kolejny kluczowy element to szkolenie medyczne. Jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, jak udrażniać drogi oddechowe, czy ewakuować rannego.
20: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. Kolejny, trzeci już koncert Lato Z przed nami. Dziś jesteśmy w Strykowie. Na terenie Montparku przy ulicy Polnej już od 16 będzie specjalna strefa Radia Z z konkursami, a o 17.30 na scenie pojawią się pierwsze gwiazdy. Koncert poprowadzi Kuba Olszewski, z którym się teraz łączymy. No to kto wystąpi?
22: To gwiazdy muzyki numer jeden, ale z trzech różnych światów, dlatego że na scenie pojawi się Wiktoria Kida, czyli młoda, zdolna wokalistka prezentująca muzykę pop, Lady Punk, czyli zespół, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, hity od początku do końca na rockowo będziemy śpiewać w Strykowie, no i Cibul to z kolei gwiazda muzyki tanecznej, która z pewnością zamieni przestrzeń przed naszą sceną w istny klubowy parkiet. Pogoda, mam nadzieję, że nie przeszkodzi, a nawet jeżeli kilka kropel spadnie z nieba, to z pewnością nie pozwoli to przestać nam się bawić. Do zobaczenia w Strykowie.
20: Jutro z kolei będziemy w Nowej Soli, gdzie wystąpią Maryla Rodowicz i Bryska. Gorąco zapraszamy.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jaka pogoda jest dzisiaj, to wszyscy widzą, a jaka będzie jutro? Gorsza. Zimniej. 13 stopni jutro na Suwalszczyźnie, 14 w Olsztynie, 15 w Toruniu, 17 w Poznaniu, 18 na Podkarpaciu, tam jutro będzie najcieplej. Będzie padało i to wszędzie, a na zachodzie to będą jeszcze burze, no.
24: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

One and One, Robert Miles w Radiu Z. 14 minut po 14 w sobotę, niezbyt pogodną. Taka pogoda skłania do tego, żeby zasiąść przed telewizorem i obejrzeć sobie na przykład jakiś meczyk. I od tego właśnie tu jestem, żeby wam powiedzieć, jakie dzisiaj meczyki są na mundialu. O 21:00 Katar-Szwajcaria. No nie brzmi to szczególnie zachęcająco, ale jak potraficie wytrzymać trochę dłużej, to o północy Brazylia-Maroko. I to już brzmi zachęcająco, prawda? A jak ktoś już naprawdę nie może spać, no to o 3:00 nad ranem Haiti kontra Szkocja. Ale to już dla takich ultrasów, bo tam się wielkich fajerwerków nie spodziewamy.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space w Radiu Z. A gdybym tak powiedział, że polską odpowiedzią na Taylor Swift jest Roxy Węgiel, to bym skłamał, czy bym nie skłamał? To zależy pewnie od gustu, prawda? Tak czy inaczej, Roxy za chwilę będzie w duecie z Faustem w piosence Na szeroką wodę.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
10: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
14: Media Expert, taniej masz.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
19: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pięknie to zaśpiewała Sienna Spyro, Material Lover, bam. I już, za 22 minuty godzina 15. Do 15 jest dobra promocja, tak ją nazwijmy. Rząd za pieniądze, tak się nazywa gra i w finale tej gry, w najbliższym finale tej gry do wzięcia 500 000 zł. Jeżeli wejdziecie do gry do godziny 15, to będę mnożył wasze szanse i to razy 13 tysięcy, bo dzisiaj 13 dzień czerwca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wysłać SMS o treści Radio Z pod numer 7353 za 3,69 z VAT-em i już tego SMS-a będę mnożył. 500 000 do wzięcia, Radio Z wysyłamy pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Po reklamie.

0: Czego by Dawid Podsiadło nie nagrał, to będzie dobre. Na błysk w Radiu Z za 5 minut 13 i uwaga, uwaga, tylko do 13 mnożę wasze szanse na wielkie pieniądze. Jak wielkie, zapytacie? Ano 500 000 złotych, to wielkie, co nie? W najbliższym finale rządzy pieniądza 500 000 złotych do wzięcia dla kogoś, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod numer 7353. A jeżeli zrobicie to w ciągu najbliższych 5 minut, czyli do 15, to każdego SMS-a pomnożę razy 13 tysięcy. Ślemy Radio Z pod 7353.
1: Reklama. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
12: Tak!
11: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
12: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Greinplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Halo strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
7: Po reklamie.
0: Sobotnie popołudnie z Radiem Z sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Półżyczka.
22: Mężczyzna poszukiwany w związku ze śmiercią 75-latka zatrzymany. Idziemy razem, jubileuszowa Parada Równości rusza ulicami Warszawy i mundialowe emocje. Za chwilę relacja reportera Radia Z z piłkarskiego święta.
0: 15.
22: Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią 75-latka. Ciało starszego mężczyzny znaleziono minionej nocy na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Młynki w Pomorskiem. Niedługo potem śledczy wszczęli poszukiwania Mateusza G. Zatrzymali go godzinę temu w Gdańsku i próbują ustalić dokładny przebieg tragedii. 25. Parada Równości idzie ulicami stolicy. Po drodze zatrzyma się na chwilę przed Pałacem Prezydenckim, gdzie zostaną odczytane postulaty społeczności LGBT. A przed Pałacem Kultury, skąd wyruszyła parada, jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Z jakimi postulatami idą dziś uczestnicy marszu?
1: Równości i szacunku nie tylko dla mniejszości seksualnych, to także postulaty dotyczące obcokrajowców, niepełnosprawnych, praw zwierząt. Jednym słowem, chodzi o godność i szacunek dla wszystkich, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na chwilę przed startem parady.
2: Niech każdy robi to, co chce. Niech tolerancja zwycięży. Niech ludzie trzymają się za ręce. Niech ludzie się kochają. Niech będą po prostu wolni.
1: Lewica apeluje także do prezydenta o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, która wkrótce znajdzie się w Senacie. To ustawa, jak mówią przedstawiciele lewicy, nie tylko reguluje prawa par jednopłciowych, ale i heteroseksualnych. Z tęczowego teraz skrzyżowania Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: W związku z paradą w centrum Warszawy są utrudnienia w ruchu. Przemarsz ma potrwać jeszcze mniej więcej godzinę. Od Częstochowy przez Katowice aż po Beskidy całe województwo śląskie zamieniło się dziś w żywe Muzeum Przemysłu. Ruszyła Industriada, czyli największe święto zabytków techniki w Polsce. To setki wydarzeń w dawnych kopalniach, hutach i zakładach przemysłowych. Na uczestników czekają m.in. wystawy, przejazdy koleją wąskotorową oraz spotkania z historią regionu. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy Industriada potrwa 2 dni, mówi dyrektor Instytutu Korfantego Dorota Pociask-Frącek.
3: Wydaje się, że podczas Industriady pokazuje tak też, jak się zmieniło same funkcjonowanie obiektów, tak? Czyli te obiekty dziedzictwa kultury przemysłowej stają się centrami kulturotwórczymi, galeriami sztuki, również łączą ze sobą komercyjne działania.
22: To już 17. edycja Industriady, odbywa się w 30 miastach. Program znajdziecie na stronie imprezy. I jeszcze sport. Mundial rozkręca się na dobre, a wraz z nim nasz specjalny wysłannik na tę imprezę. Marcin Powideł był w Mexico City na otwarciu turnieju, a teraz przeniósł się już do Los Angeles, gdzie Amerykanie pokonali aż 4-1 Paragwaj. I teraz się z nim łączymy. Marcinie, no i jak porównasz atmosferę w obu tych miastach?
23: No, w stolicy Meksyku było głośniej i bardziej żywiołowo, co nie znaczy wcale, że w Los Angeles wieje nudą. Przeciwnie, jadąc rano do strefy kibica, uciąłem sobie ciekawą pogawędkę z taksówkarzem.
24: So, let's talk about football.
23: Czy podobają ci się te mistrzostwa świata? Czy jest w nich coś wyjątkowego? To jest najlepsza sportowa impreza na świecie. Jestem podekscytowany, że zawitała do mojego miasta. Jestem wielkim fanem piłki nożnej. Urodziłem się w Kamerunie. Samuel Eto'o, Roger Mila, uwielbiam.
24: I'm a big fan of Lewandowski.
23: Jestem jego wielkim fanem. Dortmund, Monachium, Barcelona. Od zawsze go podziwiałem i zachwycałem się jego grą. Przyznam szczerze, w Meksyku także kibice ciągle pytali mnie o Lewego. Z Los Angeles, Marcin Powideł, Radio Z.
22: No szkoda tylko, że kapitana naszej reprezentacji nie ma na mundialu, ale jest w USA, gdzie podobno rozmawia na temat kontraktu z Chicago Fire.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Dzisiaj pada, jutro będzie padać, a jutro będzie jeszcze chłodniej niż dzisiaj i mogą jutro jeszcze być burze na zachodzie kraju, także susza na razie nam nie grozi. Grozi nam natomiast program redaktora Marcina Sońty.
26: Dzień
0: witamy
26: dobry.
0: Serdecznie. Cinku.
26: Witam cię, Michale. Powiedz mi, od 10 siedziałeś, nie?
0: Od 10 siedziałem.
26: Bo jak tak wszedłem i się zaciągnąłem powietrzem tutaj, tak myślę, a od 10 pewnie siedział.
0: Tak, no. To sugeruje, że nie świeże jest to powietrze.
26: No wywietrze zaraz, spokojnie.
0: No to dobra, to ja już idę. Zostawiam tylko sandały i pójdę.
25: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

zwyciężczyni pierwszego amerykańskiego idola, czyli Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. 15:15 na moim, to jest czas wolny w Radiu Z. No i będzie się działo, proszę Państwa, bo mam dla Was na przykład zaproszenia na nowy film Spielberga, Dzień Objawienia. To jest kino, to jest dzisiaj dobry sposób na czas wolny, na to, żeby go zagospodarować, tym bardziej, że gdzieniegdzie może popadywać, albo już popaduje. Zajrzymy też do Strykowa, bo tam dzisiaj przystanek na trasie koncertowej Lato Z, natomiast jutro będziemy w Nowej Soli i o tym też Wam będę przypominał. A oprócz tego oczywiście muzyka numer jeden. Teraz gramy Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Wiem, że to lubicie.

0: One Last Time to Ariana Grande w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 15, to jest muzyka numer 1, spokojnie, mam tego więcej, Danny, If Only You, to już za chwilę, a potem nasz polski Danny, czyli Mrozu, nie ma miejsca jak dom.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
9: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony, noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
12: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu Z za 25, za 20 minut, godzina 16. Za chwilę gram, będzie wspaniała Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, a tymczasem po 16 idealna okazja, żeby sprawić, aby ten weekend był lepszy, szczególnie dla fanów Stevena Spielberga, ale zanim więcej szczegółów, pewna ciekawostka. Otóż Steven Spielberg jako nastolatek miał już na koncie 20 filmów, proszę Państwa, 20 filmów przygodowych, film wojenny do tego. Pierwszy nagrał mając zaledwie 12 lat. O jego dzieciństwie zresztą opowiada jego własny film Fabelmanowie, The Fablemans, ale w kinach jest już jego najnowszy film, Dzień Objawienia, i właśnie jego będzie dotyczył konkurs, który już niebawem zostanie z Radiem Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu. I odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Elis na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Elis. Luksus blisko natury.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak słyszycie, artyści już ruszyli po tytuł przeboju lata. To jest jeden z pretendentów. Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Tak nazywa się piosenka i to jest nowość w Radiu Z. Za 5 minut godzina 16, za chwilę wiadomości Radia Z, a potem oczywiście, że będziemy grali dalej. Na początek, co ja mam dla was? Maggie Riley, Every Time We Touch, a potem Armin van Buuren. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Wielka trasa koncertowa w całej Polsce. Dziesiątki artystów. Beata Kozidrak i Baim, Maryla Rodowicz, Oskar Cyms, Blanka, Kuba i Kuba i wielu innych. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce. Już w tę sobotę widzimy się w Strykowie, a w niedzielę w Nowej Soli.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz coś posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
21: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
24: Po reklamie.
0: kalendarzu sobota, 13 czerwca. Lucyna Włóżyczka już w studiu. Czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
1: Ludzkie płody znalezione na działce są zarzuty dla podejrzanej. Dwa rosyjskie samoloty bojowe przechwycone w pobliżu Szwecji. Polacy na starcie słynnego wyścigu w Le Mans wóz mają wyjątkowy, posłuchajcie jaki.
0: 16.
1: 57-letnia patomorfolog, była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono kilkadziesiąt ludzkich płodów, usłyszała zarzuty. Jest w tej chwili przesłuchiwana i składa wyjaśnienia. Na należącej kiedyś do niej działce znaleziono dotąd 32 płody. Reporter Radia Z Marcin Friedrich śledzi doniesienia w tej sprawie. Jakie zarzuty usłyszała kobieta?
2: Zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi za to do 12 lat więzienia. Prokurator Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej okręgówki nie ujawnił szczegółów wyjaśnień, jakie złożyła śledczym podejrzana.
18: Sama dokonywała zakopywania tych płodów i tych odpadów medycznych, które zostały ujawnione na posesji u niej. Nie wskazywała w swoich wyjaśnieniach na kogokolwiek, kto mógłby jej pomagać.
2: Oświadczenie co do tego, czy przyznaje się do winy, kobieta ma złożyć dopiero w obecności swojego pełnomocnika. Prokuratura wystąpi dziś do sądu o jej tymczasowe aresztowanie.
1: Działka, która należała do kobiety, jest cały czas przeszukiwana. Na zakopane szczątki płodów natrafili w środę nowi właściciele nieruchomości. Szwecja przechwyciła dwa rosyjskie samoloty bojowe w pobliżu swojej przestrzeni powietrznej. Do incydentów doszło wczoraj na południową i północną częścią Bałtyku. W żadnym z przypadków szwedzka przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Do akcji skierowano jednak też dwa samoloty NATO. Rosyjskie działania są poważne i powtarzają się, co zagraża zarówno naszej integralności terytorialnej, jak i naszemu bezpieczeństwu, podkreśla szwedzkie dowództwo wojskowe. Szwecja przystąpiła do NATO 2 lata temu. Naczelna Izba Lekarska domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ponownej akredytacji wszystkich uczelni medycznych. To reakcja na aferę korupcyjną w instytucji. Gazeta Wyborcza ujawniła, że urzędnicy komisji brali łapówki od wielu uczelni prywatnych z całej Polski za otwieranie nowych kierunków studiów. Trzeba jeszcze raz sprawdzić wszystkie uczelnie, mówi Radiu Z rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski.
24: W tej sytuacji po prostu takie zaufanie obywateli do państwa, w tym wypadku studentów, ale i pacjentów do lekarzy, którzy będą ich leczyć, powinno być oparte na tym, że te uczelnie naprawdę spełniają faktyczne wymagania, które państwo polskie stawia przed uniwersytetami czy uczelniami wyższymi, żeby mogły one szkolić lekarzy.
1: Sprawą korupcji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej zajmuje się już prokuratura. Właśnie teraz w Le Mans powinien ruszać najsłynniejszy 24-godzinny wyścig na świecie i mamy tam swoją ekipę. Polski zespół Inter Europol Competition powalczy o swoje trzecie zwycięstwo na tej prestiżowej imprezie, a wyścigówkę ma wyjątkową, z malunkiem pola rzepaku. Wygląda, jakby impresjonista namalował na niej sielski pejzaż, mówi współautor projektu Aleksander Lange.
25: Gdzieś w niższych partiach, tam gdzie wpada powietrze i przepływa przez bolid, rozwiewa się rzepak, rozwiewa się pole, uwidaczniając zielone kolory, zielone posunięcia pędzla, a czym wyżej do nadkoli to jest żółte pole, żółte kwiaty, a potem samo niebo i pejzaż. Oczywiście z bocianem naszym polskim.
1: Polska ekipa Inter Europol Competition już 2 razy wygrała słynny wyścig w swojej kategorii. Jak radzi sobie z ponad dobą bez snu? Posłuchajcie w rozmowie z zespołem w podcaście Z za kółkiem.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: No to jest deszczowy weekend niestety i tak pozostanie. Owszem, są ładniejsze momenty, są też przejaśnienia, jest słoneczko, ale prędzej czy później wszędzie dzisiaj będzie padało, jak nie dzisiaj, to dzisiaj w nocy, a jak nie, to jutro już na pewno. I jutro przyjdą burze, idą od zachodu, tak zwane deszcze niespokojne z nad Niemiec, tradycyjnie, że tak powiem. Na termometrach jutro od 13 stopni w Suwałkach do 18 na południu kraju.
27: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

It's Wonderful Life w Radiu Z. 15, no powiedzmy 15 minut po godzinie 16, słuchacie Radia Z, teraz coś dla kinomanów, bo od kilku dni w polskich kinach można oglądać najnowsze dzieło Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. To jest film w dużym skrócie o kosmitach, choć akcja dzieje się na Ziemi. Mam dla Was podwójne bilety do kina na Dzień Objawienia. Wystarczy zadzwonić pod numer 321-321-321 i kreatywnie odpowiedzieć na pytanie, o co jako pierwszy zapytałabyś albo zapytałbyś kosmitę i dlaczego. 321-321-321, nagradzamy dwie najlepsze odpowiedzi.

0: Daniel Pauter i Bad Day w Radio Z, ale to wcale nie jest zły dzień, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobry dzień, proszę Państwa, ponieważ pierwsi fani już pod sceną koncertu Lata Z w Strykowie. Na scenę jako pierwsza wejdzie dzisiaj Wiktoria Kida, na miejscu koncert prowadzi Kuba Olszewski, a z nim są pierwsi fani.
1: Idę do Państwa, bo widzę pierwszych fanów pod sceną. Do koncertów jeszcze sporo czasu zostało, a pierwsze fanki już czekają, na czyj koncert czekamy, opowiadajcie.
2: Wiktorii Kidy.
1: Wiktoria Kida.
2: Mało czasu zostało.
1: Ile do Wiktorii Kidy? No już mało czasu, macie rację. A starsza generacja na czyj koncert czeka?
3: Też
1: Wiktoria Kida. Okej, tak. No facet, no słuchajcie, ja w pełni to rozumiem, dlatego, że Wiktoria Kida grała w Zielonej Górze na koncercie Lata Z i dała niesamowity koncert. Cudowna dziewczyna. Ale rozumiem, że na Lady Punk i na Cybulu też dostaniecie.
4: Tak!
1: Tak, no właśnie, zapraszamy do Strykowa wszystkich słuchaczy Radia Z. Dzięki serdeczne.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ale patrz!
15: Ale co?
14: Ale niskie ceny!
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
17: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie!
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
20: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
21: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
22: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
4: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

0: Carry You to Bruno Mars w Radiu Z za 22 minuty, godzina 17. Dzień objawienia Stevena Spielberga w kinach. Film traktuje o kosmitach. Spielberg wraca do swojego ulubionego tematu, czyli do science fiction. Stąd pytanie do Was. Co byście powiedzieli kosmicie albo może kostmitce, gdybyście ją spotkali jako pierwsi? 321-321-321. Halo?
1: Dzień dobry. Ja myślę, że po spotkaniu kosmitów najlepszym tekstem by było: kierowniku, poratuj 2 złote. Pozdrawiam, Patryk.
0: Pozdrawiam, Patryk, tylko nie wiem, w jakiej walucie by to było ewentualnie, czy kantor to weźmie. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Gdybym spotkał kosmitę, zadałbym jedno pytanie. Czy oni wychodzą na dwór, czy wychodzą na pole?
0: Panowie wychodzą do kina, to jest pewne, ale nie razem, chyba że chcą. Każdy może wziąć osobę towarzyszącą. Mam dla Was bilety, zaproszenia oficjalnie. Gratuluję bardzo serdecznie. Mamy numery telefonów, będziemy dzwonić. Udanego seansu życzę i wszystkiego dobrego. Radio Z
3: i już. Reklama. Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
10: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Zeta, w nim muzyka numer 1 i Another oraz 54 Ultra. Talk to You, tak nazywa się ten numer i to zapowiedź party Zetki, która w Radio Z dzisiaj po godzinie 20. Tam więcej takich kawałków pod nóżkę zapraszam. Tymczasem zbliża się 17 i za chwilę wiadomości Radio Z.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicić wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
19: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
20: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
21: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
22: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: W sobotę 13 czerwca słuchacie Radia Z. Czas na najświeższe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
23: Jest wniosek o areszt dla kobiety podejrzanej w sprawie płodów znalezionych na działce. Flagi Krakowi na murach Wawelu. Policja prowadzi postępowanie. I wielka radość w Łomży. Po 33 latach przerwy do miasta wróciły pociągi.
0: 17.
23: Rzeszowska prokuratura wystąpiła o 3-miesięczny areszt dla 57-letniej kobiety podejrzanej o zakopywanie ludzkich płodów na należącej kiedyś do niej działce w Lutoryży. Magdalena H. usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury Krzysztof Ciechanowski.
1: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
23: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie pięcioarowego terenu jeszcze trwa. Na szczątki natrafiono podczas prac ziemnych prowadzonych przez nowych właścicieli posesji. Wybryk kibiców Krakowi na Wawelu. W ramach obchodów 120-lecia klubu rano na murach zamku wywiesili wielkoformatowe flagi w klubowych barwach, a na bulwarach wiślanych odpalili race. Policja wezwała straż zamkowa, funkcjonariusze wylegitymowali na miejscu 125 kibiców. Trzech ukarali mandatami w wysokości 500 zł za zakłócenie porządku publicznego. W stosunku do pozostałych osób prowadzone będzie postępowanie. Trwa zabezpieczanie monitoringu i ustalanie świadków zdarzenia. Już w nocy w Krakowie było niespokojnie, kibice wystrzelili fajerwerki nad osiedlem Krowodrza Górka. Policja szuka sprawców. To tylko 17 kilometrów nowych torów, ale dzięki nim kolej wróciła dziś do Łomży. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Pan Mariusz ma 73 lata i pamięta, że ponad 50 lat temu jeździły z Łomży nawet dalekobieżne składy do Łodzi, potem tylko lokalne, a od 33 lat żadne. Teraz z radością obserwuje powrót kolei.
3: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
2: Na razie bezpośrednio pociągiem da się dojechać tylko do Olsztyna, Białegostoku i Ostrołęki, ale to ma się zmienić, zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
2: Wtedy z Łomży do stolicy pociągi mają docierać w niecałe 2 godziny. Z Łomży Tomasz Kubat, Radio Z.
23: Jeszcze dziś specjalne składy będą wozić pierwszych pasażerów do Ostrołęki i z powrotem za symboliczną złotówkę. Zwykły rozkład jazdy i normalne ceny biletów zaczną obowiązywać od jutra. I jeszcze sport. Jutro Niemcy grają swój pierwszy mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Ich rywalem będzie Curaçao, ale okazuje się, że zainteresowanie tym spotkaniem, podobnie jak całym mundialem u naszych zachodnich sąsiadów, jest niewielkie, o czym donosi berliński reporter Radia Z Wojciech Hernes.
24: Krytyka pod adresem FIFA jest w Niemczech wszechobecna. 48 drużyn, 104 mecze w 3 krajach w ciągu prawie 40 dni. To jest gigantomania i komercjalizacja z kosmicznymi cenami biletów, oddalająca piłkę nożną od kibiców i obniżająca poziom sportowy mistrzostw. Co do tego zgodni są niemieccy fani i dziennikarze sportowi. Mimo to, a może właśnie dlatego, aż 1/5 ankietowanych mieszkańców RFN wierzy, że Niemcy zdobędą tytuł. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Aż 2/3 Niemców mówi, że tym razem mistrzostwa świata w piłce nożnej w USA, Kanadzie i Meksyku mało ich interesują. Wiadomości w Radio Z wracają już o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Marcina Grzebieluchy.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
27: Jeśli jeszcze u Was nie padało, to niebawem może popadać, a jak nie dzisiaj, to w nocy, a już na pewno to jutro, bo jutro widzę na mapie pogodowej kropelki nad całą Polską, a w zachodniej Polsce możliwe dodatkowo burze, takie z piorunami. Na termometrach kilkanaście stopni, w uproszczeniu mówiąc, a tak szczegółowo to od 13 w Suwałkach do 18 we Wrocławiu i Rzeszowie.
26: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
28: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: Prawie 5 minut po 17:00 słuchacie Radia Z, to jest muzyka numer 1 w programie Czas Wolny. The Calling, Wherever You Will Go w Radiu Z.

Łącz mi to Jason Derulo w Radiu Z, 14 minut po godzinie 17, to jest muzyka numer 1, a teraz kobieta, która wyrasta na księżniczkę popu, Bebe Rexha, w piosence inspirowanej insomnią Faithless, czyli New Religion, muzyka numer 1 w Radiu Z, 14 po 17.

0: Marek Grechuta w Radiu Z. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy i ważne są tylko te piosenki, które w Radiu Z dopiero zagramy. A zagramy Swedish House Mafia, Wait So Long, to za chwilę, a zaraz potem Michael Cimbello i Maniak. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
21: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kasia Sienkiewicz i były momenty w Radiu Z. Za 22 minuty, godzina 18. Będą momenty dzisiaj w Strykowie. Już tylko 40 minut zostało do wyjścia na scenę pierwszego artysty koncertu Lato Z. Dziś w Strykowie jesteśmy, uwaga, z Wiktorią Kidą, z Lady Punk i z Cibulem, a na miejscu są już pierwsi fani i oczywiście Kuba Olszewski, który dzisiaj prowadzi ten koncert. Halo Kuba.
1: Widzę, że nowe pokolenie tutaj tak fanów jest. Muzyki też. Jak mała ma na imię?
2: Lena.
1: Lena, ile lat ma Lena?
3: Lena ma rok i 8 miesięcy.
1: Ojej, i Lena też przyszłaś na koncert? Będziesz śpiewać i tańczyć? Lena na razie bardzo uważnie obserwuje mikrofon Radia Z i tuli się do mamy, bo tam najbezpieczniej. Ale razem całą rodzinką będą na naszym koncercie. Tak. Zapraszamy. Dzięki wielkie. Radio Z i
4: już. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
18: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
16: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Halo Stryku! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Victoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
1: Po reklamie.
17: Tu Radio Z. Mamy sobotę, 13 dzień czerwca. Czas na wiadomości Radio Z, które ma dla nas Marcin Grzebielucha. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, zapraszam. Pacjent zaatakował ratownika medycznego na Sorze w Szczecinie. Parada Równości w Warszawie. Uczestnicy przeszli ulicami stolicy. Lato Z nabiera rozpędu. Czas na koncert w Strykowie.
17: 18.
18: Pacjent szczecińskiego SOR-u zaatakował ratownika medycznego i zniszczył szpitalny sprzęt. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów szpitala klinicznego nr 1 przy Unii Lubelskiej. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala, zabezpieczono dowody. Agresywnego 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed wczorajszym incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u, i zniszczył 5 pomp infuzyjnych. 25. Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Jej uczestnicy domagają się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej. Z uczestnikami parady rozmawiał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
19: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
20: Dokładnie.
19: Ludzie machają, uśmiechają się.
20: Jesteśmy 19 lat razem.
19: 7 lat po ślubie.
20: Ślub braliśmy w Edynburgu, a tu już złożyliśmy dokumenty do transkrypcji.
21: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
22: Myślę, że to jakoś się bierze ze strachu i z niewiedzy, że może właśnie w stronę edukacji bardziej, żeby tego jakoś nie piętnować i po prostu o tym po ludzku rozmawiać.
18: Po zakończeniu marszu uczestnicy są teraz w Miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki i występ artystów zaplanowano do 21. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku powoli się rozkręca. Za nami już 4 mecze, w których padło 12 goli. Najwyższe zwycięstwo odnieśli Amerykanie, którzy pokonali dziś w Los Angeles Paragwaj 4-1. Kibice gospodarzy mają powody do radości, także z innego powodu. Cieszymy się, że przyjeżdżają do nas fani piłkarscy z całego świata i miło spędzają czas. Chcemy się z nimi dobrze bawić, jak w rodzinie. Pierwszy raz od ponad 30 lat jesteśmy gospodarzami Mundialu. Niech wszyscy poznają Stany jako świetne miejsce. Aktualne wiadomości z Mundialu znajdziecie zawsze na radioz.pl. Lato Z nabiera rozpędu. Dziś koncert w Strykowie przy ulicy Polnej. Oprócz lokalnych talentów wystąpią tam Victoria, Kida, Lady Punk i Sibul. Na miejscu już pierwsi fani, z którymi rozmawiał prowadzący koncert Kuba Olszewski z Radia Z.
23: A na czyj koncert przyjechaliście, powiedzcie przede wszystkim?
24: Lady Punka.
23: Lady Punk, a to wszyscy znamy.
24: Jesteśmy tu od wczoraj.
23: Poważnie?
24: Od wczoraj śpimy tutaj.
23: A jaki jest wasz ulubiony numer Lady Punk?
24: Wszystkie.
23: Wszystkie?
24: Nie ma ulubionego, wszystkie są najlepsze.
25: Wszystko jest super.
23: Wszystko jest super i wszystko będziemy śpiewać. Czekamy na Lady Punk w Strykowie.
25: Będziemy.
23: No pewnie, że tak, a przy Sibulu też będziemy tańczyć.
24: No jak, w każdym razie będziemy tańczyć.
18: Jutro trasa Lato Z pojawi się z kolei w Nowej Soli, gdzie wystąpią Maryla Rodowicz i Bryska.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Na koncerty na trasie Lato Z chodzicie między opadami deszczu, bo zarówno dzisiaj, jak i dzisiaj w nocy, a także jutro może padać deszcz, ale to nie będzie taka ściana deszczu przez cały dzień od rana do wieczora. Tam będą przerwy, będą przejaśnienia, będzie słoneczko, także będzie można pokorzystać z weekendu. Niemniej jednak jutro spodziewajcie się burzy. One przyjdą od zachodu i tam pojawią się na początku. Na termometrach od 13 do 18 stopni.
26: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Radio Z i już.
28: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: bywa nieprzewidywalna. Kiedy rozpoczynałem tę rozmowę z amerykańskimi kibicami, było 0 do 0.
1: Do you think the football, I mean soccer is going up in stage or not?
2: USA, baby!
0: To jest żywioł, a rozmowę w największej w mieście Aniołów strefie kibica dokończyliśmy już po meczu. Po takim występie ludzie zaczną poważnie myśleć o naszej reprezentacji. O tak, idziemy na całego. Daj mi Hiszpanię, daj mi Francję, zlejemy każdego. To był wspaniały dzień. USA górą. Tak jest, Stany Zjednoczone górą. Naprzód. Górą na mundialu przede wszystkim emocje.

0: Set Fire to the Rain w Radiu Z. Adele, 23 minuty po godzinie 18. Czekamy na powrót Adele, taki huczny, z nową płytą, dużą płytą. A w międzyczasie gramy dalej, muzyka numer 1. Za chwilę Dawid Podsiadło sezon, ale jeszcze wcześniej Damiana Dawid i Born with Broken Hearted.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
15: Tak!
18: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
19: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
20: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Po reklamie.
25: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

I Drove All Night to Celine Dion. Za 19 minut, godzina 19, słuchacie Radia Z. Macie już bilety do Paryża kupione na Celine Dion. Czas najwyższy. Nie wiem, czy są w ogóle już, pewnie tylko z drugiej ręki. No koncerty będą, bo Celine Dion poczuła się lepiej i zagra 16 koncertów w Paryżu, to już na pewno wiecie. 8 z tego, co liczę, we wrześniu i 8 w październiku. Jeżeli będzie przy zdrowiu, to być może pojedzie w trasę europejską, może światową, może zawita do Polski. Trzymamy mocno kciuki. Zdrowiej, Celine Dion. Zdrowie jeszcze bardziej, oczywiście. Foreigner, I Want to Know What Love Is. Już teraz w Radiu Z, a potem Tao Cruz i Break Your Heart. Zostańcie z nami.

0: Cały tydzień poważne sprawy. Maile, dzieci, rachunki. Ale gdy przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam chip, co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz Partyzetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Partyzetka w Radiu Z zaprasza Hubert Radzikowski.
1: Reklama.
2: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
0: Halo strygów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem!
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Ale sztosy.
20: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Doktorze, syn znowu kaszle.
21: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
20: Co mogę zrobić?
21: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
22: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Po reklamie.
23: W sobotę 13 czerwca słuchacie Radia Z. Marcin Grzewielucha już w studiu, także zaczynamy wiadomości Radia Z.
24: Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem jest decyzja w sprawie aresztu. Mieszkańcy nadal walczą z usuwaniem zniszczeń po tornadzie w Balcerzowicach. Finałowa rywalizacja koszykarzy. Czas na Zieloną Górę.
23: Minęła właśnie 19.
24: jest 3-miesięczny areszt dla patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, na której znaleziono szczątki ludzkich płodów. Do makabrycznego odkrycia doszło podczas wykonywania prac ziemnych. Wczoraj prokuratura okręgowa w Rzeszowie poinformowała o zatrzymaniu 57-letniej kobiety. Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że sama przewiozła i zakopała ujawnione na jej posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Podejrzanej grozi za to do 12 lat więzienia. Specjalna komisja zakończyła szacowanie szkód w Balcerzowicach w gminie Ujazd na Opolszczyźnie. 2 tygodnie temu przeszła tam trąba powietrzna, zostawiając po sobie ogromne zniszczenia. Mieszkańcy wciąż porządkują swoje posesje i liczą straty. Specjalna komisja zakończyła pracę. Co dalej z odbudową wsi? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
0: Oszacowano straty w blisko 40 budynkach. Teraz rozpocznie się przygotowywanie wniosków o rządową pomoc, która może wynieść 100 lub 200 tysięcy złotych.
1: Trudne przedsięwzięcie, ale szybko udało się to wszystko oszacować.
0: Mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Po konsultacjach z władzami województwa zlecone zostaną dodatkowe wyceny szkód, które mają przyspieszyć procedury związane z wypłatą pomocy. Równolegle trwa sprzątanie po nawałnicy. Do tej pory zebrano już 160 ton odpadów. Szymon Kastelik, Radio Z.
24: Władze gminy apelują też o wsparcie do firm budowlanych w pomocy w odbudowaniu domów. Organizowane są też zbiórki pieniężne. Wielkopolska chce walczyć z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków przez nastolatków. Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w Wielkopolsce są alarmujące, twierdzą samorządowcy. Blisko 90% 17 i 18-latków pije alkohol, a ponad połowa się upija. Dużą popularnością cieszą się także narkotyki. Chcemy z tym walczyć przez edukację, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem wiceprezydent Piły Paweł Jarczak.
2: Taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii czy specjalisty z komendy powiatowej jest nie do przecenienia.
24: Takie spotkanie odbywa się w łącznie 5 miejscowościach, m.in. Złotów, Kaliszczy, Ostrów Wielkopolski. Finałowa rywalizacja w koszykarskiej ekstraklasie przeniosła się do Zielonej Góry. Czas na trzecie starcie pomiędzy Zastalem a Legią Warszawa. W serii do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Na zielonogórskim parkiecie nie zabraknie emocji, o czym przekonuje dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
3: Legia broni tytułu, ale po meczach u siebie straciła przewagę parkietu. Przed playoffami nikt nie stawiał na Zastal, który w ostatniej chwili zdołał się do nich zakwalifikować. Fantastyczny sezon rozgrywa ich lider Jakub Szumert, który w kolejnym będzie już grać na amerykańskich parkietach w NCAA. Na stołecznym Bemowie zielonogórska ekipa ograła Legię w meczu numer 1, ale w drugim to aktualni mistrzowie Polski pokazali moc.
14: Ze słabej obrony ciężko zdobyć punkty. Brak rytmu spowodowany słabą agresywnością w obronie.
3: Mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski, a pojutrze czwarte starcie finałowe.
24: A więcej sportu w Radiu Z już za godzinę.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
23: Jutro też będzie padało, ale to dobrze. W końcu woda to życie, podleje nam wszystko ładnie, zrobi się zielono, a potem przyjdzie słońce i będzie bardzo ładnie w wakacje. To jest scenariusz marzeń. Miejmy nadzieję, że się spełni. Jutro na termometrach od 13 stopni do 18, ale jest też niedobra wiadomość. Pojawią się burze. Idą od zachodu. Już jutro może zagrzmieć albo zagrzmić, to zależy jak kto woli, na zachodzie Polski.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Fajna, znalazłam. Agnieszka Chylińska śpiewa w Radiu Z, 14 minut po godzinie 19. A jak to brzmi na koncertach? Pewnie słyszeliście. Pewnie choć raz każdy słyszał to. No właśnie. Emocje koncertowe w Strykowie tymczasem wchodzą już w decydującą fazę. Tam trwa koncert Lato Z, ale to nie koniec Lata Z na ten weekend. Już jutro, proszę Państwa, widzimy się w Nowej Soli. Na scenie wyjątkowy line-up. Bo tak się teraz mówi. Nie mówi się, że list artystów, prawda, czy ten, kto wystąpi, tylko mówi się line-up. No więc Bryska i Marla Rodowicz, to jest line-up. I to się zaczyna jutro w Nowej Soli, przypominam, od godziny 18. A wcześniej tradycyjnie w strefie Radio Z Moc Atrakcji, także do jutra. Radio Z i już. Ale lubię ten numer. Tame Impala, Dracula w wersji Jenny. 15 minut po godzinie 19.

0: Jeżeli myślicie, że zespół Kombi mało delikatnie przypomina nam o starości, to nie, spokojnie, bo nasze pokolenie nie ma swojego czasu, tak? Nasze pokolenie trwa, także tego się trzymajmy. Whitney Houston też trwa i trwać będzie. I Wanna Dance With Somebody za chwilę, a potem Offenbach i Norma Jean Martin, czyli Overdrive. To jest świetny numer na sobotni wieczór.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Jesus, He Knows Me. To Genesis Radio Z za 19 minut, godzina 20. Mamy sobotę, 13 dzień czerwca i dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Robienia na drutach w miejscach publicznych. I z tej okazji przypomniał mi się dowcip, który opowiadałem, będąc, no nie wiem, kilkuletnim chłopcem. Może Wam go opowiem. No więc robiła babcia na drutach, przyjechał tramwaj i spadła. I z tym Was zostawiam. Radio
1: Z i już. Reklama. Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Radio Z.

0: Doświadczenia zapewniam, że świat nabiera piękna jeszcze wcześniej. Dlatego w każdą sobotę i niedzielę czekam na Was w Radiu Z. Już od 6, by Wam o tym wszystkim opowiedzieć.
1: W każdy weekend w Radiu Z Michał Adamski mówi Wam dzień dobry bardzo już od 6.
0: Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
2: Reklama.
1: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
2: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl. O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: Sobota, 13 czerwca, to jest Radio Z, a z nami jest Marcin Grzebielucha, czyli czas na wiadomości.
6: Możliwe, że pokój na Bliskim Wschodzie nastąpi już jutro, tak twierdzi Donald Trump. Hałda w Radlinie to życie mieszkańców w cieniu czarnego pyłu. Stare miasto w Lublinie będzie nie do poznania, ale wcześniej to wielka budowa. Jutro ma nastąpić historyczne podpisanie umowy pokojowej z Iranem. Tak twierdzi prezydent USA. Donald Trump zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Będzie otwarta dla wszystkich, napisał Trump w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Media za oceanem zwracają uwagę, że od początku wojny Trump niemal 40 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. Od lat górnicza hałda zatruwa życie mieszkańcom Radlina na Górnym Śląsku. Wielokrotnie dochodziło tam do wybuchów i wyrzutów pyłu. W ubiegłym roku podczas prac prowadzonych na hałdzie zmarł pracownik po tym, jak doznał rozległych uparzeń. Rekultywacja nie powiodła się, dlatego Polska Grupa Górnicza zerwała umowę z wykonawcą. Co dalej z hałdą, sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
7: Polska Grupa Górnicza zapowiada nowy przetarg na firmę, która podejmie kolejną próbę ujarzmienia hałdy. Wokół składowiska ustawiono specjalne ekrany ochronne. Na efekty tych działań czekają mieszkańcy i władze Radlina.
8: Nie będzie już tak uciążliwy dla naszych mieszkańców.
7: Mówi zastępca burmistrza Marcin Król. Nad nową metodą ugaszenia hałdy pracowali też naukowcy z Politechniki Śląskiej, by uniknąć kolejnych wyrzutów gazów i pyłu. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Na hałdę zwożone są odpady wydobywcze z pobliskiej kopalni. Tłumy podróżnych i wielkie kolejki do kontroli bezpieczeństwa. Lotnisko Chopina w Warszawie bije rekordy liczby obsłużonych pasażerów. Tylko w ostatnią niedzielę było ich ponad 90 tysięcy, a ze względu na trwającą wymianę skanerów w bagażu czekali na kontrolę w bardzo długich kolejkach. Stąd apel do podróżnych, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
9: Prosimy pasażerów, żeby odpowiednio planowali przejazd na lotnisko i korzystali z tak zwanych bramek ABC, czyli odprawy automatycznej. To znacznie też przyspiesza odprawę i przejście przez kontrolę graniczną.
6: Wymiana skanerów na lotnisku zakończy się w grudniu. Nowe urządzenia pozwolą na skanowanie bagażu bez konieczności wyjmowania z niego płynów i elektroniki. Stare miasto w Lublinie zamieni się w plac budowy. Do końca następnego roku miasto chce rozbudować monitoring i odrestaurować najważniejsze zabytki. Na placu po farze wyrośnie dom, nie zabraknie też nowych atrakcji. A ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Nowy blask zyskają staromiejskie place. Będą bardziej zielone i podświetlone. Bardziej rozbudowany będzie też szlak lubelskich koziołków, opowiada mi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
11: Koziołkowy szlak legend zostanie zintegrowany, bo tych koziołków mamy już trochę w przestrzeni miasta.
10: Wszystkie atrakcje będą też bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przez rynek będzie przebiegał specjalny trakt. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Miasto na remont Starego Miasta dostało prawie 9 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej. A w studiu melduje się Mateusz Lgięza.
12: Tak jest, dobry wieczór.
6: Witaj, czas zatem na wiadomości sportowe.
12: Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: Kosmiczny czas Kamila Majchrzaka, polski tenisista, awansował do swojego pierwszego w karierze finału turnieju rangi ATP. Na trawie w holenderskim Hertogenbosch znów sprawił wielką niespodziankę po tym, jak w ćwierćfinale pokonał czwartego w rankingu Kanadyjczyka Ożie Aliasima. Dziś wyrzucił za burtę światową trójkę Rosjanina Miedwiediewa. Majchrzak rozegrał znakomity półfinał, triumfował w dwóch setach 7-6 i 6-1.
14: Bardzo trudny mecz, takie mecze są z Daniłem, natomiast wydaje mi się, że mam skilla, żeby przeciwstawić się jego graniu. Konsekwentnie grałem swoje, utrzymałem to do samego końca i dzięki temu awansowałem do finału.
12: W finale Majchrzak zmierzy się z broniącym tytułu Australijczykiem Deminorem. W Zielonej Górze trwa trzeci mecz finałowy w koszykarskiej Orlen Basket Lidze. Za Stal podejmuje Legię Warszawa. Po pierwszej połowie legioniści prowadzą 39-30. Przypomnę, że rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw po 2 meczach na remis. Na koniec świetne wieści z kajakarskich Mistrzostw Europy w Portugalii. Mamy 3 medale. Dalej. Wicemistrzostwo wywalczyła kobieca czwórka w olimpijskiej konkurencji na dystansie 500 metrów. Po brąz indywidualnie sięgnęła Kanadyjkarka Dorota Borowska. Ponadto trzecie miejsce wywalczyła kobieca dwójka na 200 metrów.
13: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: To będzie noc należąca do deszczu, szczególnie w centralnej i północnej części Polski, bo tutaj ten deszcz momentami będzie naprawdę intensywny. Jedynie okolice Górnego i Dolnego Śląska chwilami na sucho. Temperatury od 9 na południu do 10-11 na wybrzeżu. Jutro natomiast w ciągu dnia, no to będzie zmiana duża. Bo oprócz deszczu będą jeszcze burze i to też wszędzie. Temperatury niewiele wzrosną do 17-18 stopni.
13: Partyzetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór. Partyzetka w Radiu Z.
5: No właśnie, pogodowe historie już nas wystarczająco wystraszyły. Teraz przechodzimy do rzeczy przyjemnych, czyli czas zabawy i radości. Partyzetka, szanowni państwo. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. To jest pani Szer, sobota, niby wolna, ona w robocie, kobita. Specjalnie dla nas.

0: Michael Schulte i Rehab Waterfall w Radiu Z. Za chwilę Agnes, za chwilę High Tech, za chwilę Shawn Mendes z Kamilą Cabello. Tu nie ma co gadać, tu trzeba tańczyć. To jest party Zetka w Zetce.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji.
4: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Money, money, money.
9: O, widzę.

0: że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Po reklamie.

0: Drop Dead to Olivia Rodrigo w Radiu Z. To jest Party Zetka za 4 minuty 21 nasze wiadomości, a po nich wracamy do tańca. Radio Z
1: i już. Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
10: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
9: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Dochodzi 21. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
14: Ludzkie szczątki na działce pod Rzeszowem, jest areszt. Donald Trump ogłasza kolejny sukces w walce z niebezpiecznymi gangami. Jest szansa na najem dla osób z luki czynszowej. To nowy łódzki projekt.
0: 21.
14: Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej kobiety podejrzanej o zakopywanie ludzkich płodów na należącej kiedyś do niej działce w Lutoryżu. Magdalena H. usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
15: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
14: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Przywódca gangu Tren de Aragua, jednej z najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej, nie żyje. Jego śmierć potwierdziły władze w Wenezueli. Informacje o akcji służb w swoich mediach społecznościowych zamieścił także Donald Trump. To była wspólna akcja amerykańskich i wenezuelskich sił. Kim był przywódca gangu i jego grupa? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: Tren de Aragua to niemal prywatna armia. Grupa uchodzi za jedną z najgroźniejszych i najlepiej uzbrojonych organizacji przestępczych w tym regionie.
2: regionie świata. Za głowę przywódcy, czyli Hektora Floresa, zwanego też Niño Guerrero, wyznaczono 5 milionów dolarów. Gang specjalizował się w porwaniach, zabójstwach na zlecenie, handlu ludźmi, narkotykami i złotem. Prezydent Trump opublikował 10-sekundowy filmik, na którym z powietrza widać potężny wybuch, który doszczętnie niszczy jakiś budynek. To miała być siedziba gangu. Eksplozja zrównała go z ziemią. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: O współpracę z gangiem podejrzewany jest były wenezuelski przywódca Nicolas Maduro, którego w styczniu w spektakularnej akcji uprowadzili do USA amerykańscy komandosi. Śląscy regionaliści i politycy chcą, by język śląski trafił na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki zablokowali uznanie śląskiej godki za język. Robimy krok w bok, żeby pójść do przodu, mówi europoseł Łukasz Kochut, jeden z inicjatorów akcji.
16: Przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne granty finansowe.
14: Potrwa to nawet 3 lata. Najpierw konsultacje i przygotowanie dowodów, że język śląski jest wciąż używany i rozwija kulturę. Następnie planowany jest wpis na krajową listę, a ostatnim etapem będzie wniosek do UNESCO. Łódź uruchomi tak zwaną społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w tak zwanej luce czynszowej, czyli ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by mogły liczyć na lokal komunalny. Więcej o tym Mateusz Kudlarek.
17: Będziemy zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali z nami umowy dzierżawy. My zajmiemy się znalezieniem lokatorów i obsługą najmu, mówiła mi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
18: Żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku.
17: Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tego programu i na jakich zasadach, prace nad szczegółami potrwają do końca tego roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Społeczna agencja najmu w Łodzi miałaby zacząć działać od nowego roku. A teraz sport i Mateusz Likenza.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
20: To kolejny dzień z Mundialem w San Francisco. W swym pierwszym meczu grupowym Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Obie drużyny są już na murawie. Za chwilę sędzia rozpocznie rywalizację. Dla nocnych Marków szykują się później 2 spotkania. O północy Brazylia kontra Maroko, a o 3 Haiti zmierzy się ze Szkocją. W Stanach Zjednoczonych jest Robert Lewandowski. Choć oczywiście naszej kadry zabrakło na Mistrzostwach Świata, lewy przebywa w Chicago, bo jest coraz bliżej podpisania kontraktu z nowym klubem z amerykańskiej MLS. Lewandowski ma propozycję 3-letniej umowy od Chicago Fire. Dziś zwiedza ośrodek i wraz ze swoimi współpracownikami negocjuje warunki kontraktu. Koszykarze Legii Warszawa bliżej Mistrzostwa Polski. W 3 meczu finałowym wygrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 79-63 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-1. Na koniec zapowiedź jutrzejszego meczu polskich siatkarzy w Lidze Narodów w Chinach. Zagrają z Ukrainą.
21: Będziemy chcieli więcej niż 120% wygrać. To jest też taki pomieszany zespół młodszych ze starszymi, dużo debiutantów.
20: Mówił nasz środkowy Szymon Jakubiszak. Początek meczu punktualnie o 7:00.
19: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Dobra, od razu mówię, jutro gorąco nie będzie. Maksymalnie temperatury do 17-18 stopni. Na Podkarpaciu najcieplej. Wszędzie solidarnie trochę deszczu, trochę burz i trochę słońca. Trochę najmniej stopni na wybrzeżu. Tam ledwo 13-14.
19: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.
0: Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, ze mną Kaigo, Khalid, Griffin, Save My Love w Radiu Z. No to co, państwo już na parkiecie?

Laru, bulletproof. Ja powiem tylko tyle, że goloodporni wcale nie są zawodnicy Kataru. Przegrywają ze Szwajcarią na Mistrzostwach Świata 0-1. Szwajcarzy po rzucie karnym w 17 minucie wychodzą na prowadzenie. A przed nami 4 pory roku Wiktora Waligury, przed nami Alcázar, przed nami Ricky Martin. I nie martwimy się golami. W końcu to ani nam, ani my komuś. Nas tam nie ma.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji.
10: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
11: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
0: Po reklamie.
11: Porywamy Cię do tańca. Party Zetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
5: Party Zetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.

0: piosenka idealnie skrojona pod partyzetkę w Radiu Z. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated. Za 2,5 minuty będzie 22 i będą wiadomości. I będziecie wy. To najważniejsze.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji.
4: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
0: Sobota, 13 czerwca, słuchacie Radia Z, dochodzi 22, teraz wiadomości, Marcin Grzebielucha.
11: Grzmi i wieje, może być niebezpiecznie, są alerty IMGW. Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości, ćwierć wieku walki o równe prawa. Łomża po trzech dekadach wróciła na kolejową mapę Polski.
0: 22.
11: Burze przechodzą nad Polską w wielu regionach. To silny wiatr, grad i intensywne opady deszczu. IMGW wydał alerty przed burzami, podtopieniami i gwałtownymi wzrostami stanów wód. Naukowcy wyliczają, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Oznacza to, że coraz częściej będą pojawiać się niebezpieczne i ekstremalne zjawiska pogodowe. Co na to klimatolodzy? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Gasiak.
12: Zupełnie nie dziwi to ekspertów. Intensywne i groźne susze, katastrofalne powodzie i pożary już stały się nową normą i będą przybierały na sile także w Polsce. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
13: Susze, fale upałów, paradoksalnie powodzi. Mamy wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas trąby powietrznej powiązanej z burzą czy z frontem duża ilość wody, no to wtedy to spłynie.
12: W tym przypadku tylko oszczędzanie wody nie wystarczy. Tego typu zagrożenia wymagają zmian politycznych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Pod hasłem 25 lat dumy i buntu ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. To marsz społeczności LGBTQ+, ich rodzin i sojuszników. Uczestnicy parady chcą równości płci w każdej sferze życia i ochrony przed wykluczeniem. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły się w Polsce wspólnie rozliczać z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
14: No przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
11: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Potwierdził to w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Pierwszy specjalny inauguracyjny pociąg dotarł dziś do Łomży po 33 latach odcięcia tego miasta od sieci kolejowej. Jechali nim m.in. minister infrastruktury i premier. Na miejscu czekał na nich tłum mieszkańców. Był tam również Tomasz Kubat.
3: Niestety nie było kolejarskiej orkiestry, ani w ogóle wielkiej fety na nowym wąskim peronie. Odbyła się tylko krótka konferencja prasowa, na której Donald Tusk zapowiadał, że teraz rząd będzie mocniej inwestował w kolej w całym kraju. Pytany o komentarz do wyjazdu Karola Nawrockiego na urodziny Donalda Trumpa, premier powiedział, że życzy powodzenia w tej amerykańskiej wyprawie i dodał, że liczy też na to, że prezydent znajdzie okazję, by przypomnieć o obietnicy zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Rząd już przygotowuje najlepsze warunki, by te 5000 żołnierzy przyjąć, mówił Donald Tusk i pozwolił sobie jeszcze na taką uwagę.
15: Z gorącym apelem wracam się do pana prezydenta, żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować.
3: Bo różnie się takie walki mogą kończyć, podsumował premier. Z dworca kolejowego w Łomży Tomasz Kubat, Radio Z.
11: Przywrócenie ruchu pasażerskiego nie oznacza zakończenia pełnej inwestycji. Modernizacja trasy Łapy Śniadowo Łomża będzie kontynuowana w kolejnych latach.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Tak w Łomży, jak i w innych miejscach kraju, jutro będzie deszczowo, burzowo, ale też chwilami pojawi się słońce. To tak na moment, żeby rozjaśnić Państwa piękne oblicza. Temperatury trochę nie dowożą w ostatnich dniach i jutro będzie podobnie od 13 do maksymalnie 18 stopni. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
9: Nie zwalniamy tempa. To jest Party Zetka w Radiu Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Madonna, sorry. To zdaje się, że zgodnie z nastrojami kibiców naszej reprezentacji, która, jak wiadomo, podobnie jak my, w telewizji ogląda Mistrzostwa Świata. Dzisiaj rozmawiałem z moim młodszym synem o tej sytuacji. Absolutny fan futbolu i stwierdził, że dzisiaj to jest dla naszych piłkarzy bardzo dobry dzień, bo jest Światowy Dzień Robienia na drutach w miejscach publicznych i w tym mogą zacząć się specjalizować. Ja wiem, że to złośliwe, ale to niestety rozczarowanie młodzieży przemawia przez 15-latka. Kyoto, za chwilę Kuban, Faust, Izalia, za chwilę też Luis Fonsi i Daddy Yankee, pojawi się Pitbull z Markiem Antonym, czyli będziemy się bawili dalej w partyzetce. A propos tego mundialu, który trwa, to Katar cały czas przegrywa ze Szwajcarią 0-1. To tyle. I to nie było złośliwe. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Po reklamie.
6: Partyzetka w Radiu Z. Na bok.

0: Jakkolwiek intensywnie Michał Szpak nie będzie was przekonywał, że to maj, to jednak jest czerwiec. Bezwzględnie 13 dzień, a raczej wieczór czerwca. Radio Z i Party Zetka. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, 23 dochodzi. Teraz będą wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha.
3: Nowe ustalenie w sprawie zakopanych płodów pod Rzeszowem. Jest decyzja sądu. Jadowity pająk rozprzestrzenia się coraz bardziej po Europie. Polak może zostać mistrzem NBA. Sochano krok od tytułu.
0: 23.
3: 57-letnia patomorfolog była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono kilkadziesiąt ludzkich płodów. Usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Na należącej do niej kiedyś działce znaleziono dotąd 32 płody. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi za to do 12 lat więzienia. Prokurator Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej okręgówki nie ujawnił szczegółów wyjaśnień, jakie złożyła śledczym podejrzana.
4: Sama dokonywała zakopywania tych płodów i tych odpadów medycznych, które zostały ujawnione na posesji u niej. Nie wskazywała swoich wyjaśnień na kogokolwiek, kto mógłby jej pomagać.
3: Działka, która należała do kobiety, jest cały czas przeszukiwana. Na zakopane szczątki płodów natrafili w środę nowi właściciele nieruchomości. Dokładnie rok od zbrodni, która wstrząsnęła Toruniem, ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa 24-letniej Klaudii. Sprawca zbrodni, Wenezuelczyk, stanął przed sądem z zarzutem gwałtu i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Władze Torunia zapewniają, że przez ostatnie miesiące pracowały nad poprawą bezpieczeństwa w mieście. W jaki sposób, o tym z Torunia reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Prezydent Torunia Paweł Gulewski wylicza podjęte działania. Lepsze całodobowe oświetlenie potencjalnie niebezpiecznych miejsc, więcej kamer monitoringu i dodatkowe patrole policji.
6: Ta stawka jest najwyższa w Polsce, 500 zł za godzinę takiego patrolu.
5: Zaatakowana i wielokrotnie dźgnięta nożem Klaudia padła ofiarą bezsensownej przemocy. Rok po jej śmierci toruński biskup Arkadiusz Okroj zmówił w parku Glazja modlitwę.
7: Są sytuacje, które tylko po prostu słowa modlitwy są stosowne.
5: Proces Wenezuelczyka toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Grozi mu dożywocie. Toruń, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Po napaści lekarze z Torunia przez 2 tygodnie walczyli o życie Klaudii. Młoda kobieta była doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Głęboka dziura w jezdni zamieniła się w odkrycie, które odsłoniło tajemnicę z przeszłości Chorzowa. Na ulicy Bocznej powstało zapadlisko, które ujawniło podziemny tunel. Tym razem jednak sprawa nie skończy się szybkim zasypaniem, bo miasto musi najpierw ustalić, do kogo należy konstrukcja. O szczegółach niezwykłego odkrycia nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
8: Tunel ma wysokość i szerokość 2 metrów. Zbadał go specjalny robot z kamerą, informuje Katarzyna Chochuł, rzecznik prasowy miasta.
9: Udało mu się pokonać dystans aż 20 metrów, natomiast na tym dystansie musiał się zatrzymać, bo dalsza część kanału jest zablokowana.
8: W przeszłości w tym miejscu działała kopalnia, a później jednostka wojskowa. Teraz miasto musi ustalić, kiedy dokładnie powstał ten tunel, do czego służył i kto może ponosić za niego odpowiedzialność. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Dopiero po ustaleniu właściciela i tego, kto za to zapłaci, będzie możliwe zabezpieczenie tunelu i zasypanie zapadliska. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się coraz bardziej po Europie. W Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym. Ma 2 centymetry i szuka schronienia w domowych zakamarkach. Czy jest niebezpieczny i czy można znaleźć go w Polsce? O tym Mateusz Kasiak.
10: Pająka od czasu do czasu można znaleźć w Polsce. Najczęściej to pasażer na gapę przewieziony z wakacji w walizce. Nie zdążył się jednak u nas zadomowić. Nie jest też niebezpieczny dla człowieka. Uspokaja w rozmowie ze mną dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Efekt jest nieco większy od komara.
10: W wciąż znacznie groźniejsze są niektóre rodzime pająki. To pik wywołuje ból. Kolczak zbrojny może powodować drętwienie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Mimo wszystko w razie ukąszenia warto skonsultować się z lekarzem. Huczne oficjalne obchody urodzin króla Karola III. W Londynie odbyły się oficjalne obchody. Król i królowa Kamila przejechali przez miasto zabytkową karetą. Obejrzeli paradę z udziałem 1400 żołnierzy, 400 muzyków i 200 koni. Choć Karol urodził się 14 listopada, zgodnie z tradycją oficjalne urodziny monarchy obchodzone są w czerwcu, gdy pogoda bardziej sprzyja plenerowym uroczystościom. Król Karol ma 77 lat. Jeremy Sochan może zapisać się w historii polskiej koszykówki. Zawodnik New York Knicks stanie przed szansą przypieczętowania tytułu mistrzowskiego w lidze NBA. Wcześniej taka sztuka nie udała się żadnemu reprezentantowi Polski. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
12: Najbliżej tytułu był Marcin Gortat w barwach Orlando Magic. W 2009 roku grał w finałach przeciwko Los Angeles Lakers, ale to ekipa z miasta aniołów triumfowała w serii po 5 rozegranych pojedynkach. Sochan jest w znakomitym położeniu, bo jeśli nad ranem naszego czasu jego była drużyna, więc San Antonio Spurs przegrał siebie, Knicks zostaną mistrzami NBA, Polak choć pełni marginalną rolę, w finałach rozegrał łącznie niewiele ponad 3 minuty, to jest chwalony przez trenera Mike'a Browna, potrafi dać kilka dobrych minut, jest zawsze gotowy, to duża sztuka. Knicks prowadzą w serii 3-1.
3: Początek tego meczu o 2:30, a kolejne wiadomości Radio Z wcześniej, bo za niecałą godzinę pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Katar-Szwajcaria 1-1, tak się skończyło, a my teraz powiem, jak się zacznie. Zacznie się tym, że w całej Polsce będzie trochę chmur, trochę deszczu, trochę burz i trochę słońca. I tak trochę przez cały dzień. I temperatury od 12 do 18 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, a najweselej w Radiu Z.
13: Robi się naprawdę gorąco. Party Zetka w Radiu Z.
0: No wiadomo. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Na początek Party Zetki po 23:00. Hubert Radzikowski, hej.

0: Szlachectwo zobowiązuje, co słychać. To Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z. To jest Party Zetka, czas, kiedy tańczymy, kiedy bawimy się i nie myślimy o tym, że jutro niedziela, a wczoraj był piątek. Nie, jest sobota, tu i teraz w Radiu Z. Za chwilę Bletka. Komu miałabym powiedzieć? Będzie też Martin Solveig i Dragonette Hello. To dla tych, którzy twierdzą, że jak mogą mi się podobać piosenki, których wcześniej nie słyszałem. No to to w uchu siedzi od dawna. Podobnie zresztą jak Las Ketchup, Aserech, czy na przykład DJ Bobo z Chihuahua. Wpadnie, oczywiście, i rozkręci imprezę tak, że jeżeli pierwszy raz jesteście na Party Zetce, to jest pierwszy z wielu razów, kiedy będziecie.
1: Radio Z i już. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

0: północ. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Pacjent szczecińskiego SOR-u zaatakował ratownika medycznego i zniszczył szpitalny sprzęt. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów szpitala klinicznego numer 1 przy Unii Lubelskiej. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Zabezpieczono dowody. Agresywnego 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u, i zniszczył 5 pomp infuzyjnych. Naruszenie nietykalności cielesnej, taki zarzut za atak na ratownika medycznego usłyszał 19-letni obywatel Kazachstanu. Odpowie też za przestępstwo na tle wyznaniowym. W minioną niedzielę w centrum Lublina jeden z przechodniów zobaczył leżącego na ulicy młodego mężczyznę i wezwał pogotowie już na oddziale ratunkowym. 19-latek zaatakował medyka, mówi Radiu Z rzecznik miejskiej policji w Lublinie Kamil Gołębiowski.
1: Zaatakował jednego z ratowników, uderzył go ręką. Na szczęście został bardzo szybko obezwładniony. Na miejscu pojawili się policjanci, patrolowcy, którzy zatrzymali 19-latka. Jak się okazało, był kompletnie pijany, w organizmie miał około 1,5 promila alkoholu. 19-latek w najbliższych godzinach, można powiedzieć, będzie wydalony z Polski.
0: 19-latek ma też 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Ministra klimatu zapewnia w Radiu Z, nie będzie podatku od zbieranych butelek, nie mamy takich planów. Paulina Henik-Kloska zdementowała doniesienia o rzekomych pracach jej resortu nad opodatkowaniem kaucyjnych butelek, których nie kupiło się samemu. Skąd zatem takie informacje w przestrzeni publicznej?
2: Zwróciliśmy się do agencji NASK, by zbadała falę dezinformacji, która sieje się w internecie, i faktycznie falę dezinformacji stwierdzono. Rozumiem, że straszenie opodatkowaniem tych, którzy butelki zbierają, jest jednym z elementów tej dezinformacji.
0: Ale ktoś na pytanie, czy system kaucyjny się sprawdził, ministra klimatu odpowiada, że tak, a logistyka jest systematycznie poprawiana. Innego zdania jest aż 67% głosujących w sądzie na radioz.pl. Ulicami Warszawy przeszła 25. Parada Równości. Jej uczestnicy domagają się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem, a także promowania szacunku w debacie publicznej.
3: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
4: Dokładnie.
3: Ludzie machają, uśmiechają się.
4: Jesteśmy 19 lat razem.
3: 7 lat po ślubie.
4: Ślub braliśmy w Edynburgu, a tu już złożyliśmy dokumenty do transkrypcji.
5: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się. Więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
6: Myślę, że to jakoś się bierze ze strachu i z niewiedzy, że może właśnie w stronę edukacji bardziej, żeby tego jakoś nie piętnować i po prostu o tym po ludzku rozmawiać.
0: Po zakończeniu parady jej uczestnicy bawili się w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Wyjątkowa w skali Europy zabytkowa parowozownia w Gnieźnie pójdzie pod młotek. Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że PKP przerosły koszty utrzymania zabytku, dlatego przewoźnik wystawi go na sprzedaż. O remont parowozowni walczy funkcjonujące w nim stowarzyszenie, które chciałoby funkcji kulturalnych i biznesowych w obiekcie. Będziemy chcieli przekonać do tego nowego inwestora, mówi Patryk Kuliński ze stowarzyszenia.
7: Ponad 8 hektarów przestrzeni zabytkowej i kilkanaście budynków nie znajdą zastosowania dla jednej funkcji, dlatego przedstawili cztery funkcje, które tutaj mogły mieć miejsce. Oczywiście dla nas jako stowarzyszenia od lat walczyliśmy o muzeum.
8: Jakie tutaj są zagrożenia związane właśnie ze sprzedażą?
7: Boimy się najbardziej tego, że ten obiekt po prostu zostanie zniszczony, a ktoś kupi po prostu te tereny stricte inwestycyjnie, że w przyszłości będzie mógł coś na tym terenie wybudować.
0: Przekonuję, że ryzyko powstania w obiekcie galerii handlowej czy deweloperskich apartamentów jest niewielkie. Parowozownia ma ponad 150 lat, jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Oficjalnie została zamknięta 15 lat temu, gdy naprawę taboru przeniesiono do Leszna. Przywódca gangu Tren de Aragua, jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej, nie żyje. Jego śmierć potwierdziły władze Wenezueli, a informację o jego likwidacji w swoich mediach społecznościowych zamieścił też Donald Trump. Była to wspólna akcja służb amerykańskich i wenezuelskich. Czym zajmuje się grupa, kim był jej przywódca? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: Tren de Aragua to niemal prywatna armia. Grupa uchodzi za jedną z najgroźniejszych i najlepiej uzbrojonych organizacji przestępczych w tym regionie świata. Za głowę przywódcy, czyli Hektora Floresa, zwanego też Niño Guerrero, wyznaczono $5 milionów. Gang specjalizował się w porwaniach, zabójstwach na zlecenie, handlu ludźmi, narkotykami i złotem. Prezydent Trump opublikował 10-sekundowy filmik, na którym z powietrza widać potężny wybuch, który doszczętnie niszczy jakiś budynek. To miała być siedziba gangu. Eksplozja zrównała go z ziemią. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: O współpracę z gangiem podejrzewany jest były wenezuelski przywódca Nicolas Maduro, którego w styczniu w spektakularnej akcji uprowadzili do USA amerykańscy komandosi. I jeszcze sport. Właśnie zaczął się jeden z hitów tegorocznego mundialu. Brazylia gra z Marokiem. We wcześniejszym meczu Katar sensacyjnie zremisował ze Szwajcarią 1-1. A dziś swój pierwszy mecz na piłkarskich mistrzostwach świata zagrają Niemcy. Ich rywalem będzie Curaçao. Ale okazuje się, że zainteresowanie tym spotkaniem, podobnie jak całym mundialem u naszych zachodnich sąsiadów, jest niewielkie. O czym donosi berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: Krytyka pod adresem FIFA jest w Niemczech wszechobecna. Na 48 drużyn, 104 mecze w trzech krajach w ciągu prawie 40 dni to jest gigantomania i komercjalizacja z kosmicznymi cenami biletów, oddalająca piłkę nożną od kibiców i obniżająca poziom sportowy mistrzostw. Co do tego zgodni są niemieccy fani i dziennikarze sportowi. Mimo to, a może właśnie dlatego, aż 1/5 ankietowanych mieszkańców RFN wierzy, że Niemcy zdobędą tytuł. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Aż 2/3 Niemców mówi, że tym razem mistrzostwa świata w piłce nożnej w USA, Kanadzie i Meksyku mało ich interesują. My na mundialu nie gramy, ale nasz najlepszy piłkarz jest w USA. Robert Lewandowski jest już podobno coraz bliżej podpisania kontraktu z nowym klubem. Po zakończeniu umowy z Barceloną polski napastnik stał się łakomym kąskiem transferowym. W ostatnich tygodniach Polak był łączony z kilkoma ligami na czele z saudyjską i amerykańską. Czy lewemu bliżej do gry w USA? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
11: Lewandowski nad ranem czasu polskiego wylądował w wiecznym mieście, bo od wielu dni zabiega o niego Chicago Fire. Po wyjściu z lotniska zobaczył zresztą wielki billboard ze swoją podobizną, którą przygotowali na jego cześć Amerykanie. Czerp przyjemność z wizyty w Chicago, głosił napis. Lewemu towarzyszą najbliżsi współpracownicy i prowadzą negocjacje. Został oprowadzony po siedzibie klubu. Na stole miała pojawić się 3-letnia umowa na poziomie około 20 milionów euro rocznie. Lewandowski ma być nie tylko twarzą zespołu, ale symbolem miasta, w którym mieszka kilkaset tysięcy Polaków.
0: Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niespełna godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dziś ma nastąpić historyczne podpisanie umowy pokojowej z Iranem. Tak twierdzi prezydent USA. Donald Trump zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Będzie otwarta dla wszystkich, napisał Trump w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że Iran nie dostanie od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Media za oceanem zwracają uwagę, że od początku wojny Trump niemal 40 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Teheranem. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
4: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
3: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogę. To 100 tysięcy złotych za zniszczony budynek gospodarczy i 200 tysięcy za zniszczony budynek mieszkalny. To tylko 17 kilometrów nowych torów, ale dzięki nim kolej wróciła do Łomży. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi, wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z, Tomasz Kuba.
5: Pan Mariusz ma 73 lata i pamięta, że ponad 50 lat temu jeździły z Łomży nawet dalekobieżne składy do Łodzi, potem tylko lokalne, a od 33 lat żadne. Teraz z radością obserwuje powrót kolei.
6: No i ciekawość, jakiś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
5: Na razie bezpośrednio pociągiem da się dojechać tylko do Olsztyna, Białegostoku i Ostrołęki, ale to ma się zmienić, zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
7: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
5: Wtedy z Łomży do stolicy pociągi mają docierać w niecałe 2 godziny. Z Łomży Tomasz Kubat, Radio Z.
3: Wczoraj specjalne składy woziły pierwszych pasażerów do Ostrołęki i z powrotem za symboliczną złotówkę. Od dziś zacznie już obowiązywać zwykły rozkład jazdy i normalne ceny biletów. Rewolucja w poznańskiej komunikacji miejskiej. Plastikowe karty aglomeracyjne PK nie będą już potrzebne, by jeździć taniej niż na standardowych biletach. Co się zmieni? Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
8: W pierwszej kolejności zmienią się kasowniki. Dzięki temu każdy mieszkaniec czy turysta będzie mógł skorzystać z taryfy przystankowej, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
9: Będzie można zapłacić za przejechane przystanki bez konieczności zakupu lub wyrobienia karty PK, lecz przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej.
8: Nowe kasowniki i nowy system mają pojawić się za 2 lata. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Poznańska komunikacja miejska jest najdroższa w Polsce. Za 15-minutowy bilet normalny trzeba zapłacić 5 zł, natomiast w taryfie przystankowej każdy kolejny przejechany przystanek jest coraz tańszy. Od Częstochowy przez Katowice aż po Beskidy całe województwo śląskie zmieniło się w żywe muzeum przemysłu. Ruszyła Industriada, czyli największe święto zabytków techniki w Polsce. To setki wydarzeń w dawnych kopalniach, hutach i zakładach przemysłowych. Na uczestników czekają m.in. wystawy, przejazdy koleją wąskotorową i spotkania z historią regionu. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy Industriada potrwa 2 dni, mówi dyrektor Instytutu Korfantego Dorota Pociask-Francek.
0: Wydaje się, że podczas Industriady pokazujemy tak też, jak się zmieniło same funkcjonowanie obiektów, tak? Czyli te obiekty dziedzictwa kultury przeprzemysłowej stają się centrami kulturotwórczymi, galeriami sztuki, również łączą ze sobą komercyjne działania.
3: To już 17. edycja Industriady odbywa się w 30 miastach. Program znajdziecie na stronie imprezy. To jedyny taki pociąg i wyjątkowa podróż bez barier. 150 dzieci z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami wyjechało z Katowic w Beskidy. Podróż całkowicie za darmo, cały skład tylko dla nich. Dla wielu rodzin to rzadka okazja, by wyjechać na wycieczkę bez stresu, pośpiechu i obaw o reakcję innych. Na dworcu z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
10: Ważna inicjatywa?
11: No bardzo ważna. Dla naszych dzieci, a szczególnie dla nas. Możemy odpocząć, zostawić obowiązki na luzie, nie?
10: Czy się cieszysz z tej wycieczki?
12: Cieszę się bardzo.
10: I co, lubisz jeździć pociągiem?
12: No, bardzo.
3: Stacją docelową był Ustroń, gdzie dla dzieci i ich rodziców przygotowano cały dzień pełen atrakcji. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę. Uczą się m.in. poruszania po terenie zgodnie z wojskową taktyką i bezpiecznego obsługiwania broni, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
13: Budowa, zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie. Kolejny kluczowy element to szkolenie medyczne. Jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, jak udrażniać drogi oddechowe, czy ewakuować rannego.
3: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową, co oznacza, że stają się pełnoprawnymi żołnierzami. Żeby wziąć udział w wakacjach z WOT, trzeba być osobą pełnoletnią, umówić się z rekruterem i przejść wojskową kwalifikację. Teraz trwają zapisy na szkolenie, które wystartuje w połowie sierpnia. Stare Miasto w Lublinie zmieni się w plac budowy. Do końca następnego roku miasto chce rozbudować monitoring i odrestaurować najważniejsze zabytki. Na placu po farze wyrośnie dąb, nie zabraknie też nowych atrakcji. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
14: Nowy blask zyskają staromiejskie place. Będą bardziej zielone i podświetlone. Bardziej rozbudowany będzie też szlak lubelskich koziołków, opowiada mi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
15: Koziołkowy szlak legend zostanie zintegrowany, bo tych koziołków mamy już trochę z przestrzeni miasta.
14: Wszystkie atrakcje będą też bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przez rynek będzie przebiegał specjalny trakt. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Miasto na remont Starego Miasta dostało prawie 9 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niespełna godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek 3-miesięczny areszt dla 57-letniej kobiety podejrzanej o zakopywanie ludzkich płodów na należącej kiedyś do niej działce w Lutoryżu. Magdalena H. usłyszała zarzut bezczyszczenia zwłoki i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do